0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry, nazywam się Mieczysław Szcześniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.

0: autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

Na początku tej modlitwy wyobraź sobie, że szykujesz się na długo oczekiwane spotkanie. Co czujesz?

przyszli do Jezusa jego matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do niego z powodu tłumu. Oznajmiono mu: Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z tobą. Lecz on im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je.

Bliscy Jezusa przychodzą z pragnieniem spotkania. Chcą Go zobaczyć i usłyszeć. Spotkanie z kimś ważnym budzi oczekiwanie, czasem radość, a czasem tęsknotę. Z czym dziś przychodzisz do Jezusa? Czego najbardziej pragniesz od tego spotkania? –

wokół Jezusa może przypominać wszystko to, co w codzienności odciąga uwagę i utrudnia bycie blisko. Jezus pokazuje jednak, że prawdziwa bliskość rodzi się ze słuchania i przyjmowania Jego słowa. Dzieje się to zarówno w momentach modlitwy, jak i w naszych relacjach, gdy kochamy, jesteśmy uważni i otwarci na drugiego człowieka. Co dziś pomaga Ci być blisko Jezusa, a co Cię od Niego oddala?

Być rodziną Jezusa to coś więcej niż więzy krwi. Jezus mówi, że bliskość z Nim dojrzewa wtedy, gdy słuchamy Jego słowa i próbujemy Nim żyć. To właśnie ono pomaga nam stawać się Mu bliskimi. Pomaga uczyć się Jego stylu każdego dnia. Za chwilę usłyszysz ponownie dzisiejszą Ewangelię. Spróbuj sobie uświadomić, że słuchając tych słów, już w tym momencie przybliżasz się i upodabniasz do Jezusa.

Przyszli do Jezusa jego matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do niego z powodu tłumu. Oznajmiono mu: Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z tobą. Lecz on im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

Naprawdę jesteśmy szczęśliwymi ludźmi. Bóg pozwala nam spotkać się ze sobą podczas kolejnej mszy świętej. On, święty, uświęca nas swoim słowem i ciałem. Spotkanie z Bogiem uzdrawia nas do wypełnienia Jego woli. Pragniemy to robić, bo bliskimi Pana Jezusa są ci, którzy pełnią Jego wolę. Niech uczestnictwo w świętej liturgii pomoże nam rozpoznać i wypełnić wolę Boga. Witam na wspólnej modlitwie kapłanów współcelebrujących, wszystkich pielgrzymów przybywających do tego świętego miejsca. W sposób szczególny także pragnę zauważyć i powitać tych, którzy łączą się z nami na tej wspólnej modlitwie za pośrednictwem Radia Jasna Góra i środków masowego przekazu. A rozpoczynająca się liturgia będzie sprawowana w następujących intencjach. Ja modlę się w intencji dziękczynno-błagalnej za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Justyny i Cezarego oraz o dar potomstwa. Ojciec Józef modli się o nawrócenie, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Mateusza. Pozostali kapłani modlą się w intencjach Panu Bogu wiadomych. Abyśmy godnie sprawowali mszę świętą, przeprośmy Boga za nasze grzechy, za zaniedbanie dobra oraz za niewypełnienie Jego woli. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, bardzo grzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Czytanie z Księgi Przysłów. Serce króla, kanały wody w ręku Pana, zwraca je tam, dokąd sam zechce. Każdego droga jest prawa w jego oczach, lecz Pan osądza serca. Przestrzeganie prawa i sprawiedliwości lepsze dla Pana niż krwawe ofiary. Wyniosłe oczy i harde serce to lampa występnych jest grzechem. Zamiary pracowitego prowadzą do zysku, a wszystkich śpieszących się do straty. Nabywanie skarbów językiem kłamliwym to słabnący oddech szukających śmierci. Dusza występnego pragnie zła, bliźni w jego oczach nie znajduje łaski. Gdy każą szyderce, mądrzeje naiwne, gdy pouczają mądrego, on wiedzy nabywa. Sprawiedliwy ma wgląd w dom bezbożnego, sprowadza zło na bezbożnych. Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał, lecz nie otrzyma odpowiedzi. Oto słowo Boże.

Przyszli do Jezusa jego matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do niego z powodu tłumu. Oznajmiono mu: Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z tobą. Lecz on im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je.

0: Kochani, dzisiejsza liturgia słowa, choć jest bardzo króciutka, ona przypomina nam, o co Panu Jezusowi chodzi przede wszystkim, jeżeli mówimy tutaj o wierze, jeżeli mówimy tutaj o tym, co jest istotą tej wiary, dlaczego w ogóle On przyszedł na ten świat, czego On chce nas nauczyć poprzez to swoje przyjście. Bo kochani, bo w naszej wierze wcale nie chodzi o to, żebyśmy my byli tylko i wyłącznie posłuszni prawu. Troszeczkę jak niewolnicy. Mamy konkretne zadania, które mamy wypełniać, no i jeżeli będziemy je wypełniać, wtedy ten Pan Bóg będzie nas kochał i On się będzie do nas przyznawał. Ale jeżeli już ich wypełniać nie będziemy, to ten Pan Bóg skreśla nas, nie chce mieć z nami nic wspólnego, wyrzuca nas jak zepsuty przedmiot. Nie o to chodzi w naszej wierze. Choć usłyszeliśmy w dzisiejszym słowie, że braćmi i matką Jezusa są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają, Panu Jezusowi wcale nie chodzi tylko i wyłącznie o takie troszeczkę bezmyślne wypełnianie. Istotą naszej wiary jest to, żeby z Panem Jezusem być w relacji. On chce, żeby każdy z nas był właśnie tak blisko Jego serca i tak funkcjonował z Nim, jak brat z bratem, jak z siostrą, jak z rodzicem. I to jest zadanie, które każdy z nas otrzymuje. Budując naszą relację z Bogiem poprzez modlitwę, poprzez udział w sakramentach, uczestnictwo w sakramentach, poprzez lekturę Słowa Bożego, poprzez medytowanie, my cały czas zbliżamy do tego, żeby być z Jezusem w bardzo silnej relacji, żeby tego Jezusa znać, żeby tego Jezusa rozumieć, żeby potrafić temu Jezusowi ufać. I niejako dopiero konsekwencją, a nie celem samym sobie jest to, że my wiemy, co ten Jezus do nas mówi, czyli słuchamy Słowa Bożego, potrafimy Go słuchać, potrafimy rozumieć, o co Mu chodzi i wypełniać to w naszym życiu. To nie cel sam w sobie, ale dopiero konsekwencja relacji, w której ja z Jezusem jestem. I dlatego, kochani, właśnie modlimy się, rozmawiamy z Panem Bogiem, żeby ta relacja cały czas stawała się silniejsza. Dlatego przychodzimy na liturgię, słuchamy Słowa Bożego, żeby tego Pana Boga lepiej znać, lepiej Go rozumieć. Dlatego powinniśmy sięgać po Słowo Boże, które jest dostępne przecież dla każdego, czy to w tej, czy w innej formie, żeby ten Pan Bóg stawał się nam każdego dnia coraz bliższy, żebyśmy stawali się Jego rodziną. Bo o to tak naprawdę chodzi w naszej wierze. I dzięki temu, że przebywamy cały czas w Jego obecności, niejako przesiąkamy tym wszystkim, czego On uczy, do czego nas zaprasza, przesiąkamy Jego sposobem funkcjonowania i potem jesteśmy w stanie realizować to w naszym życiu. Tego nie da się nauczyć na pewnych kursach, tego nie da się nauczyć nawet na bardzo dobrym szkoleniu. To jest nawyk, którego nabywamy, przebywając cały czas w Jego obecności. To troszkę przypomina takie nasze funkcjonowanie w rodzinie. Nie wiem, czy zwracaliście kiedyś uwagę, jak dzieci bardzo mocno podobne są do swoich rodziców. One nie są podobne do tych swoich rodziców dlatego, że rodzice ich w taki sposób szkolili, że nie wiem, dzisiaj nauczysz się funkcjonować w ten konkretny sposób, będziesz wyrabiał sobie tą zdolność. Ta nauka dzieci od swoich rodziców to jest nic innego jak przebywanie cały czas w ich towarzystwie. I z nami i Panem Bogiem jest dokładnie tak samo, żeby pokazać, jak to jest mocne i jak mocno wyrabiamy sobie pewne nawyki czy pewne umiejętności poprzez to przebywanie, mi uświadomiło dopiero wstąpienie do zakonu. No i właśnie, w tym zakonie byliśmy edukowani. Mieliśmy specjalistów, nauczycieli, którzy mieli nauczyć nas, w moim przypadku chodziło o to, o poprawną mowę. I mieliśmy taką panią Ewę. Ona starała się oduczyć mnie czegoś, co było dla mnie rzeczą naturalną, co ja wyniosłem z domu. Zawsze miałem problem z odpowiednim wypowiadaniem słów z tą końcówką liście. Zawsze szedł tam w przypadku moim akcent na tą ostatnią sylabę, a żeby mówić poprawnie w języku polskim, powinienem akcentować na sylabę wcześniejszą. No i pół roku ciężkiej pracy przyniosło rzeczywiście rezultaty. Udało się oduczyć tego nacisku na liście, wcześniejsza sylaba jak najbardziej była zaakcentowana. No i efekty tej pracy utrzymywały się, dopóki nie pojechałem na święta. Wróciłem do domu, zacząłem funkcjonować w tamtym otoczeniu, a tam mówi się zupełnie inaczej. No i wystarczyło jeden tydzień, żeby pół roku pracy pani Ewy zniweczyć. Po powrocie do seminarium usłyszałem, że co ty robisz? Przecież ty już ładnie mówiłeś, a znowu mówisz po staremu. To pokazuje, jak wielką siłę ma relacja z drugim człowiekiem i przebywanie w relacji z drugim człowiekiem. I Pan Jezus właśnie do tego nas zaprasza. On chce, żeby byśmy zawsze przebywali w Jego obecności. On chce, żebyśmy jak najwięcej czerpali z tego, czego On uczy, ale nie poprzez przyswajanie sobie intelektualnie pewnej wiedzy, którą każdy z nas jest w stanie pewnie przyswoić sobie, ale żebyśmy wchodzili w Nim, z Nim w relację, bo dopiero ta relacja z Nim sprawi, że ja będę w stanie rzeczywiście w swoim życiu zachowywać to wszystko, czego On uczy. Nie wiedza o tym, co ja powinienem robić, ale relacja z Nim. Bo wtedy będę wiedział, o co Mu chodzi. Będę rozumiał, dlaczego mówi, żebym pewnych rzeczy nie robił. A nawet jeżeli pewnych rzeczy nie będę rozumiał, to ze względu na Niego i tak tego nie zrobię. Dlaczego? Bo kocham Go i wiem, że On nigdy w życiu nie zaprosiłby mnie do rzeczy, która by wiązała się z moją krzywdą. Dlatego, kochani, chciejmy zrozumieć to, że nasza wiara to relacja z Bogiem. On chce, żebym ja był Mu kimś bliskim, żebym traktował Go jako kogoś najbliższego. Tatę, mamę, brata, siostrę, osoby, z którymi przebywam cały czas i z którymi rozumiemy się bez słowa. Bo wówczas to, co usłyszeliśmy w dzisiejszym słowie, będzie mogło się realizować bez większego wysiłku. Maryja, słysząc te słowa, mogła się tylko i wyłącznie uśmiechnąć, bo ona była z tym swoim synem w głębokiej i zażyłej relacji. Ona była w stanie realizować to wszystko, czego on uczył w swojej praktyce. Dlaczego? No bo to nie był pewien wymóg prawa czy przymus, ale to była naturalna konsekwencja relacji, którą z tym synem miała. I chciejmy my podobnie funkcjonować. Chciejmy zatroszczyć się o tą relację z Panem Bogiem, bo to zależy od nas. On zawsze chce z nami być w relacji. To od nas zależy, czy my zatroszczymy się o relację z Nim. Zadbajmy o to przebywanie z Nim w każdym czasie naszego funkcjonowania, w każdej minucie naszego życia, tak żeby ta relacja była coraz silniejsza i żeby niejako prowadziła nas do tego, o czym mówi dzisiejsza Ewangelia, czyli życia według tego, do czego On nas zaprasza. Jest to możliwe. Oczywiście to będzie wymagać od nas troszkę pracy, ale ta praca nie będzie czymś na wzór nauki w szkole, ale czymś bardziej przyjemnym, czymś, co rzeczywiście będzie przynosiło zdecydowanie lepsze owoce i dużo trwalsze owoce, niż mogłoby nam się wydawać. Chciejmy wchodzić z naszym Bogiem, z naszym przyjacielem, którym chce być Jezus w naszym życiu, w żywą relację, a wówczas rzeczywiście będziemy osobami wierzącymi, będziemy rodziną samego Boga. Amen. Powstańmy teraz i stając w pokorze przed Bogiem, Ojcem pełnym dobroci, módlmy się wspólnie.
1: Módlmy się za pasterzy Kościoła Świętego, aby w głoszeniu dobrej nowiny prowadziło ich światło Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Módlmy się za sprawujących władzę, aby dzięki ich mądrym decyzjom na świecie ustały wojny i wszelkie konflikty. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi stojących na skrzyżowaniu życiowych dróg, aby oświeceni światłem Chrystusa dokonali dobrych wyborów. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach polecanych podczas sprawowanej mszy świętej, jak również w naszych osobistych intencjach i tych, którzy łączą się z nami poprzez przekaz Radia Jasna Góra. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby dzięki miłosierdziu Bożemu zostali wprowadzeni do krainy życia wiecznego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, otaczających ołtarz Pański, abyśmy zawsze byli posłuszni natchnieniom Ducha Świętego. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas,
0: Panie nasz i Boże, wysłuchaj modlitw swojego ludu i oświeć nasze drogi Twoją prawdą. Umocnij nas Twoją łaską i zaprowadź do swojego Królestwa przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Przyjmie ofiarę z rąk Twojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej i w swoim miłym

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich świętych. Oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy.

Dziękuję wszystkim za wspólną modlitwę i życzę owocnego budowania dobrej i silnej relacji z Panem Bogiem, której konsekwencją będą nasze dobre uczynki i nasze dobre życie. A teraz przyjmijcie na ten wymagający czas ciężkiej pracy Boże błogosławieństwo.

0: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej. Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.
1: Strategia bezpieczeństwa pacjenta. Poznaliśmy założenia. Co z cenami paliw? Czy rząd ma plan B na wypadek kolejnego weta prezydenta? Siatkarze zagrają dziś z Niemcami o półfinał Mistrzostw Europy. Justyna Stolfik-Binda. Zapraszam na wiadomości. Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta przedstawili założenia Krajowej Strategii Bezpieczeństwa Pacjenta. Dokument, który będzie gotowy za kilka miesięcy, ma pomóc wyeliminować nieprawidłowości w polskich placówkach i poprawić jakość udzielanych w nich świadczeń. Więcej na ten temat Paweł Radzewicz.
2: Strategia opiera się na wprowadzeniu do placówek kultury bezpieczeństwa, mówi pełnomocniczka Rzecznika Praw Pacjenta Monika Panek.
3: Kultura bezpieczeństwa oznacza środowisko, w którym właśnie pracownicy nie boją się zgłaszać problemów, ale również zgłaszać rozwiązań.
2: Zgłaszanie nieprawidłowości przez pacjenta, choćby spóźnionej czy nienależytej opieki na oddziale, powinno stać się łatwe i oczywiste, dodaje zastępczyni rzecznika dr Maria Jesa-Jabłońska.
4: Bo wówczas możemy wdrożyć procesy naprawcze, tak żeby rzeczywiście pomóc pacjentom i ten tak zwany pacjentocentryzm rzeczywiście się ziścił w naszej ochronie zdrowia.
2: Wdrażanie strategii bezpieczeństwa pacjenta ma się rozpocząć w przyszłym roku.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Pierwszy raz średnia cena diesla w Polsce wynosi 9 zł, ale to nie jedyna zła informacja dla kierowców. W przyszłym tygodniu barierę 8 zł za litr ma przekroczyć też średnia cena popularnej benzyny 95. Rząd tymczasem nie ma raczej planu awaryjnego na wypadek prezydenckiego weta do ustawy o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. A te przepisy to przepustka do obniżki cen na stacjach. Co jeśli prezydent będzie po raz drugi na nie?
6: W przypadku ustaw podatkowych nie da się obejść weta prezydenta Karola Nawrockiego, więc będziemy oczywiście z naszymi projektami, tak jak zonda krypto, wracać aż do skutku i może kiedyś jakaś refleksja nastąpi.
1: Mówi były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Na razie rządowa ustawa jest w Senacie, potem trafi do Karola Nawrockiego.
5: Wiadomości ze świata sportu.
1: Miał być wielki rewanż z Bułgarią, tymczasem droga naszych siatkarzy do strefy medalowej zrobiła się zdecydowanie łatwiejsza. Polacy zagrają dziś z Niemcami, a stawką meczu będzie półfinał Mistrzostw Europy. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
7: Polacy w fazie grupowej przegrali tylko jeden mecz po tiebreaku z Bułgarią. Drabinka tak się ułożyła, że oba zespoły znalazły się na kursie kolizyjnym już w ćwierćfinale. Biało-czerwoni zapowiadali rewanż, a Bułgarzy, że znów pokażą nam, kto jest lepszy. Nie pokażą, bo przed własną publicznością w Sofii przegrali z Niemcami. To nie ma większego znaczenia, mówi były zawodnik i trener Jakub Bednaruk.
8: Żeby zdobyć Mistrzostwo Europy, musimy wygrać ze wszystkimi. Ale Bułgaria to jest zespół bardzo, bardzo nieprzewidywalny. 2 mecze na 10 zagrają tak, że rozstrzelają zagrywką każdego przeciwnika.
7: Dlatego dobrze się stało, że zagramy z Niemcami.
8: Moim zdaniem wygramy ten mecz łatwo. I nie jest pewność siebie jakaś taka nonszalantka. Wiemy, co będą grali. Jak zagrają bardzo dobrze, to i tak my mamy jakieś argumenty, wiemy, co się wydarzy. W przeciwieństwie do Bułgarii, która jest zespołem, gdzie nie wiemy, co się wydarzy.
1: Ćwierćfinał z Niemcami dziś o godzinie 18.
9: Reklama.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
14: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
15: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
9: Reklama.
16: 7 minut po godzinie 7, czas na prognozę pogody. Dziś mamy wtorek, 22 dzień września. Chłodno, wyciągajcie ciepłe ubrania z szaf. 7 stopni w tej chwili na termometrach, 8, no gdzie niegdzie. 34 km taką prędkością wieje wiatr, więc dodatkowo nas chłodzi. Temperatura odczuwalna zdecydowanie niższa. Do tego gęste chmury, gdzie niegdzie delikatne opady deszczu mogą się przytrafić. Po południu ma być ładniej, ale to nie znaczy, że ciepło, bo temperatura maksymalna to raptem 16 stopni. Od 12 możemy patrzeć już w górę i szukać słoneczka, żeby się przebijało przez te ponure chmury. Mysłowic na początek tej godziny, utwór dla ciebie. Maciej Staniak z tej strony mikrofonu w Radiu Rodzina. Witam cieplutko.

Kiedy piosenkę to sobie powinienem zadedykować troszkę więcej, trochę miłości. Mokki śpiewa, 22 minuty mi by się przydało, bo mam akurat tutaj będzie wyznanie, ochotę szybciutko pojechać do domku i utłuc moją kochaniutką żonę. Tak po prostu ją tak delikatnie ją tak udusić, tak mojego tego kochanie moje. Już wam tłumaczę, co się wydarzyło w nocy, bo to nocna historia. Ja wstaję bardzo wcześnie, żeby do was dojechać i moja żona o dziwo wieczorami to szanuje, że ja się chcę położyć trochę wcześniej. Zresztą włączyła sobie Simsy, więc tam mogłoby się palić, walić, jakby na nic nie zwracała uwagi. No ale w końcu udało mi się tam zasnąć, jest super i w nocy budzi mnie jej słodki głos. Myślałem, że może mi, nie wiem, budzik przestał dzwonić albo nie zareagowałem, no budzik, żona mnie budzi po prostu. A moja żona mnie budzi się, pyta, czy po mojej stronie łóżka jest woda. Bo po jej stronie nie ma. I żebym ja sprawdził, ja byłem trochę zaspany, sprawdziłem, powiedziałem, że nie ma. Zdenerwowałem się, ale zasnąłem, poszedłem spać i teraz się dopiero zaczynam denerwować. Ja mówię, jak jej mogło przyjść do głowy, żeby mnie, słuchajcie, obudzić w środku nocy, wiedząc, że wstaje za półtorej godziny czy dwie, żeby on zobaczył, czy tam nie ma wody, bo ona by się musiała troszeczkę wychylić bardziej. Zresztą zwróćcie uwagę, że kobiety często, jak jest weekend na przykład i one wstają wcześnie, my to nazywamy trybem ninja. Ja mówię, kochanie, ja wiem, ty sobie śpisz, jesteś zmęczona, coś tam się wydarzyło, to ja jestem tryb ninja, wiecie, ja chodzę na paluszkach, drzwi zamykam delikatnie, szafki mogą zostać niedomknięte, byleby nie trzasnęły, nic nie włączam, nic nie oglądam, słuchawki sobie zakładam, no tak, żeby się wyspała. No to jest moja, co robię oczywiście, wstaję, walnie drzwiami, tupię jak słoń wtedy nieprawdopodobnie i oczywiście stwierdzi, że o godzinie 7:00, to jest genialny pomysł, żeby poodkurzać, bo przecież ona już wstała i szkoda dnia.

Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. You got it!

0: Brian Adams, the best of me. 36 już minut po godzinie 7. Teraz przelecimy się naszym takim urządzeniem do przemieszczania się w czasie, ale muzycznie tylko na razie nam się udało to odpalić, czyli kalendarium muzyczne, co wydarzyło się na przestrzeni lat właśnie dziś, 22 września. Posłuchajmy.
1: 22 września 1971 roku w Anglii urodził się Chesney Hawkes, wokalista oraz aktor. Jest przykładem artysty jednego przeboju. Zasłynął piosenką One and Only, która utrzymała się przez 5 tygodni na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów.

1962 roku prezentowana kompozycja zespołu The Springfields dotarła do pierwszej dwudziestki listy singli w Stanach Zjednoczonych. Była to pierwsza piosenka wokalnej grupy pochodzącej z Wielkiej Brytanii, której udało się awansować.

22 września 1942 roku urodziła się legenda soulu i jazzu, piosenkarka Marlena Shaw. Zasłynęła w latach 60., kiedy podpisała kontrakt z wytwórnią Chess Records. To właśnie wtedy na fali popularności nagrała swoje najbardziej znane utwory. W ciągu swojej kariery, która trwała aż do 2000 roku, wydała łącznie 17 albumów w 8 różnych wytwórniach płytowych.

W 1958 roku w Toskanii na świat przyszedł Andrea Bocelli, jeden z najbardziej znanych i rozpoznawalnych głosów we współczesnym przemyśle muzycznym. Wokalista uwielbiany przez fanów na całym świecie.

22 września 1934 roku urodziła się piosenkarka Ornella Vanoni, jedna z najbardziej znaczących postaci we włoskiej muzyce rozrywkowej. Zwyciężczyni Festiwalu Piosenki Neapolitańskiej w 1964 roku utworem w duecie z Domenico

1952 roku urodziła się Anna Szałapak. Była pieśniarką nazywaną przez Agnieszkę Osiecką białym aniołem piwnicy pod Baranami, ale też doktorem nauk humanistycznych w zakresie etnografii i antropologii kultury. Wykonywała utwory najsłynniejszych polskich poetów i kompozytorów, m.in. Czesława Miłosza, Zygmunta Koniecznego czy Jana Kantego Pawluśkiewicza.

0: tam już jest la la la do samego końca, bardzo lubię ten utwór, kojarzy mi się z dzieciństwem i ktoś mi kiedyś powiedział właśnie, jak gdybym mały, że to jest amerykański zespół i ja mówię, no amerykański, ale jak się nazywa? No Ameryka. No więc no nie rób ze mnie głupka, że jak Ameryka? No Ameryka. I faktycznie ten zespół nazywa się Ameryka. 10 minut dzieli nas od godziny 8. Patrycja już coś bardzo ważnego wpisuje tam w klawiaturę komputera na pewno i powie Państwu, kto będzie dzisiaj naszym porannym gościem.
1: Dzień dobry, witam. Dzisiaj Anna Żabska, wojewoda dolnośląska. Rozmawiać będziemy na temat ustawy o ochronie ludności cywilnej. Zapytamy także o podsumowania 2 lat od powodzi, także w kontekście raportu NIK-u, ale również o to, czy baza amerykańska, skoro mówiłeś, być może powstanie we Wrocławiu, czy też w Oleśnicy, bo takie destynacje się pojawiają coraz częściej, a nawet ostatnio wiceszef MON powiedział, że na zachodniej ścianie Polski powstanie z pewnością, więc mamy tu jakiś klucz.
0: Ja bym chciał, nawet powiem ci, bo ja pamiętam, jak byli jeszcze Rosjanie i z nimi można było się wymieniać na różne rzeczy. No, coś im tam przynosiłeś, oni na przykład plecak ci dali, albo bagnet, albo coś. Także jak przylecą Amerykanie, to będzie znowu się można fajnie wymieniać tam. Się podchodziło pod...
1: Co byś chciał na wymianę?
0: Co?
1: Co byś chciał na wymianę?
0: No F-15, nie?
1: F-15.
0: 8:10, zapraszamy serdecznie.
1: Zapraszamy.

0: Niespokojny wieczór przy wschodniej granicy. Znów wysłano alerty. Odwołano spotkanie ministra obrony w Pentagonie. Dobiega końca proces Sebastiana M. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Niespokojny wieczór we wschodniej Polsce. Przed 21 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty dla mieszkańców Lubelszczyzny. To z powodu rosyjskiego ataku na Ukrainę. Wojsko poderwało też myśliwce. Przed północą poinformowano jednak o zakończeniu akcji i braku zagrożenia na terytorium Polski. Na pilną prośbę strony amerykańskiej wizyta szefa polskiego MON w Pentagonie odbędzie się w innym terminie. Do spotkania miało dojść jutro, o czym informował sam szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, ujawniając, że ma się spotkać z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem. Rozmowy miały dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków do Wyrzutni Patriot w Polsce.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1, zmierza do końca. Oskarżony miał jechać z zawrotną prędkością i uderzyć w inny samochód, przez co spłonęła w nim trzyosobowa rodzina. O szokujących ustaleniach biegłych Bartosz Kądziołka.
2: Jeden z biegłych mówił m.in., że od ponad 20 lat zajmuje się wypadkami drogowymi i nigdy nie spotkał się z taką prędkością jak ta, z którą miał jechać Sebastian M. Dodał też, że ustalenie dokładnych okoliczności wypadku było trudne, bo mówimy o prędkości 300 km na godzinę, której kierowcy samochodów osobowych nie rozwijają na drogach publicznych. W związku z tym wypadków przy takich prędkościach jest mało i brakuje materiałów do porównania czy analiz. Zaznaczył też, że prędkość 300 km na godzinę to już prędkość startującego samolotu. Sam oskarżony utrzymuje, że jechał najwyżej 170 i to nie on spowodował wypadek.
0: Wczorajsza rozprawa trwała ponad 9 godzin. Na koniec obrona oskarżonego złożyła 15 kolejnych wniosków dowodowych, ale sędzia prowadząca sprawę wszystkie odrzuciła, uznając, że zmierzają one do przedłużenia postępowania. Zamknęła przewód sądowy i wyznaczyła termin mów końcowych obu stron na 7 października. W piątek Leon XIV uda się do Francji. Entuzjazm, który towarzyszy przygotowaniom do wizyty, paradoksalnie świadczy o wielkim duchowym kryzysie, w jakim znalazła się Francja. Ludzie przeczuwają, że to w kościele znajduje się odpowiedź na ten kryzys, wskazuje przewodniczący francuskiego episkopatu kardynał Jean-Marc Avelin.
3: Kardynał Avelin zauważył, że Leon XIV chce lepiej zrozumieć, co dzieje się dziś we Francji. Interesują go w szczególności dwa aspekty. Przede wszystkim dynamizm, jaki pojawił się wraz z napływem tysięcy dorosłych i nastolatków, którzy proszą o chrzest. Papieża niepokoi też jednak los, jaki część klasy politycznej zgotowała katolikom, naruszając ich sumienie po uchwaleniu ustawy o eutanazji oraz wpisaniu aborcji do konstytucji. Leon XIV zadaje sobie pytanie, skąd Francuzi będą czerpać siłę, by temu wszystkiemu podołać.
0: Przewodniczący episkopatu podkreślił, że Francja potrzebuje przebudzenia sumień, a wizyta papieża jest bardzo potrzebna. Leon XIV będzie we Francji w dniach od 25 do 28 września.
4: Reklama.
5: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
6: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
7: We Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
6: To dokąd na wakacje?
7: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
6: A może dalej?
7: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
6: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
8: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
9: Wrzesień to powrót do szkół i codziennych dojazdów, a na dolnośląskich liniach obowiązuje już skorygowany jesienny rozkład jazdy kolei dolnośląskich. Godziny odjazdów wielu pociągów przesunęły się o kilka minut, a na części odcinków kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Dlatego zanim wyjdziesz z domu, sprawdź swoje połączenie na kolejedolnośląskie.pl albo w aplikacji. Kilka sekund teraz, spokojna podróż później. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
4: Reklama.
10: 6 minut po godzinie 8 na dworze chłodek, choć termometry pokazują 10 stopni, to porwisty wiatr, który osiąga momentami 45 km na godzinę, sprawia, że ta odczuwalna temperatura na poziomie 5-6 stopni, do tego jeszcze gęste chmury i przelotne opady deszczu. Tak wygląda dzisiejszy poranek. Temperatura maksymalnie wzrośnie dziś do ledwo 16 stopni, za to możemy spodziewać się słońca po godzinie 12, całe szczęście. Jutro również chłodno, 17 maksymalnie stopni.
11: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Bruno Mars wesoło kończy, ja wesoło Państwa zapraszam na poranną rozmowę. Patrycja Jęczmionka jest już w studio, jest też jej gość. Zapraszam serdecznie.
1: Poranny gość. Radia Rodzina.
2: Anna Żabska, wojewoda dolnośląska w studiu Radia Rodzina. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy.
2: Po dłuższej przerwie, pani wojewodo. Wakacyjnej, tak?
3: Kto miał wakacje, ten miał wakacje, pani redaktor. My tu ciężko pracowaliśmy.
2: Jako przedstawicielka strony rządowej, może zdradzi nam pani dzisiaj na antenie Radia Rodzina, czy Dolny Śląsk stanie się domem dla stałej bazy amerykańskich żołnierzy w Polsce?
3: Ten temat rozgrzewa ostatnio bardzo mocno i media, i opinię publiczną.
2: Zwłaszcza po tych słowach, wie pani, wiceszefa MON-u Stanisława Wziątka, który powiedział, że to będzie ściana zachodnia.
3: Tak, no i jak ściana zachodnia, to województwo dolnośląskie jest brane pod uwagę. Aczkolwiek ja powiem tak, z punktu widzenia przede wszystkim najważniejsze bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Europy. W tym kontekście ta baza na pewno jest odpowiedzią na te kwestie. Decyzje w tym zakresie zapadają na najwyższych szczeblach władzy. I każda, niezależnie, czy to będzie Dolny Śląsk, czy to będzie inne województwo, decyzja o lokowaniu i stworzeniu takiej bazy amerykańskich żołnierzy w Polsce będzie właściwym kierunkiem. I tutaj powinniśmy wszyscy mówić jednym głosem.
2: Czekamy. Ale Dolny Śląsk ma mocne karty.
3: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że Dolny Śląsk ma mocne karty. Przypomnę chociażby o tym, że przecież już obecność amerykańskich żołnierzy na Dolnym Śląsku jest. I to też było podejmowane ze względu na te mocne karty, o których pani rektor powiedziała. W ostatnim czasie też dużo inwestycji zostało także poczynionych. Wspomnę choćby o lotnisku wrocławskim.
2: Tak, szykujemy się na duże maszyny wojskowe.
3: Tutaj decyzje i tak naprawdę warunkowania, które będą brane kluczowe pod uwagę, nie znamy. W związku z tym ja mogę tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi o jako administracja rządowa w terenie, my jesteśmy przygotowani na to, żeby współdziałać i realizować te zadania, jeśli jeżeli będzie wybrany Dolny Śląsk.
2: Jesteśmy przygotowani na te miliardowe inwestycje, które ewentualnie mogłyby trafić na Dolny Śląsk w ramach właśnie
3: jesteśmy,
2: korzyści.
3: Jesteśmy zmobilizowani, jesteśmy gotowi, tak jak każde inne działania zmierzające do tego, by Dolny Śląsk się rozwijał, by Polska się rozwijała.
2: 2 lata, pani wojewodo, od powodzi. Ile potrwa proces odbudowy? Pamiętam, jak pani mówiła, że odbudowa to maraton, a nie sprint, no ale możemy w jakiś sposób zmierzyć nasz bieg.
3: I jak żeby to zobaczyć, to zapraszam na te tereny popowodziowe, bo tam widać najlepiej, jak postępuje
2: jak dziś wyglądają tereny dotknięte powodzią.
3: Jak postępuje ten proces. Przypomnę, że to ponad 11 miliardów złotych rządowej pomocy w 30 różnych instrumentach zostało przekazane na te tereny. Nie tylko na Dolny Śląsk, bo przypomnę, że ta powódź dotknęła także inne województwa, ale głównie to był Dolny Śląsk, bo to największe zniszczenia właśnie były w naszym województwie. Dzisiaj jesteśmy już też na etapie, gdzie tą odbudowę widać. Ona jest w trakcie, ale jeszcze czekają nas kolejne zadania. Tylko w tym roku przekazaliśmy z rezerwy MSWiA ponad 350 milionów na zadania właśnie odbudowę po powodzi do samorządów. Mówiąc o tym, że to nie jest sprint, to jest maraton, to jest uzależnione od bardzo wielu kwestii. Przede wszystkim od procesu inwestycyjnego, od uzyskania wszystkich pozwoleń, decyzji, ale przede wszystkim także od kwestii rynku wykonawczego. I tutaj też czasami samorządy zgłaszały problemy w tym zakresie i niektóre zadania były po prostu przesuwane na kolejne terminy. Ja wiem, że kolejny tydzień, bo tak to zresztą się dzieje od praktycznie od tych 2 lat, kolejne dni, kolejne tygodnie będą przynosić nowe zadania, które są ukończone, ale także będą takie, które się będą rozpoczynały.
2: A które udało się ukończyć do września 2026 roku?
3: To, co udało się zakończyć. To wystarczy, tak, to wystarczy przyjechać choćby do Stronia, gdzie widać bardzo, bardzo wyraźnie, co zostało zrobione. Takie symbole, czyli odbudowana ulica Nadbrzeżna, która została kompletnie zniszczona przez wodę. Czy kompleks boisk, czy drogi, czy mosty, czy kładki, które w tej miejscowości zostały odbudowane. Kaplica Onufrego, więc tak naprawdę z każdej branży, czy z każdego obszaru zadania zostały zrealizowane. W Kłodzku most, który też był takim symbolem, bardzo duża inwestycja. To wszystko jest już dzisiaj zakończone, ale tak jak powiedziałam, przed nami jeszcze nowe zadania, kolejne inwestycje, które realizowane są przez samorządy lokalne.
2: A gdzie prace idą najwolniej?
3: Ja bym nie powiedziała, że najwolniej. Tutaj pamiętajmy, że równolegle do odbudowy infrastruktury komunalnej, infrastruktury publicznej, realizowane są także zadania, i to jest największe zadanie, czyli przygotowanie, czy też zabezpieczenie tych terenów przed przyszłymi powodziami, czyli to zabezpieczenie tego ryzyka powodziowego. Nad tym zadaniem pracował i pracuje wciąż cały zespół pana profesora Zaleskiego z Wód Polskich. Przypomnę, że 10 takich opracowań zabezpieczeń ryzyk, nie tylko tu na Dolnym Śląsku, ale tak naprawdę na całym tej części województwa i regionu zostały przygotowane takie plany. One były poddane bardzo szerokiej konsultacji. To, co dzisiaj mamy, to już jest projektowany zbiornik kamieniec zamkowickich, który zabezpieczy i kamieniec, ale także
2: Nysę. To jest bardzo ważna inwestycja.
3: Bardzo ważna, która wcześniej była, ona była odkładana, dzisiaj jest już w realizacji, w projektowaniu. My jako Urząd Wojewódzki bardzo aktywnie też w tym uczestniczymy. A także w projektowaniu jest Tama w Stroniu. Ta katastrofa budowlana, która się wydarzyła, która tak naprawdę spowodowała tak ogromne zniszczenia w Stroniu i Lądku. Jest już od marca ta tama w zupełnie nowej technologii jest budowana. Co więcej, także pan profesor Zaleski mówił, że prowadzone są rozmowy, żeby zabezpieczyć finansowo, bo pamiętajmy, że takie inwestycje, czy kamieniec, czy tama w Stroniu, a zwłaszcza kamieniec, to są miliardowe inwestycje. I tutaj potrzebne jest wsparcie finansowania zewnętrznego, tutaj Banku Światowego, czy też innych instrumentów dostępnych dla państwa polskiego, i takie prace, takie działania są podejmowane.
2: A pani wojewodo, proszę powiedzieć, dlaczego prokuratura okręgowa w Świdnicy nie ustaliła, kto odpowiada za przerwanie tamy w Stroniu Śląskim? Zastanawiała się pani nad tym, dlaczego ten proces tak długo trwa?
3: To trzeba zadać pytanie prokuraturze okręgowej Świdnicy.
2: Mieszkańcy mówią, nie możemy dłużej czekać, boją się, że nie dostaną odszkodowania.
3: To nie znam absolutnie tego postępowania i powodów, czy też rozstrzygnięć w tym zakresie, więc trudno mi się do tego odnieść. Ja mogę mówić za zadania, które ja osobiście jestem odpowiedzialna, czyli za koordynowanie tego procesu odbudowy.
2: A zasiłki doraźne i remontowe dla poszkodowanych zostały już wszystkie wypłacone?
3: Oczywiście, te zasiłki zostały. Dzisiaj jesteśmy na etapie rozliczeń tych zasiłków. I tutaj warto podkreślić, że ten czas na wniosek samych poszkodowanych jest wydłużany, jeśli chodzi o rozliczenia, bo część tych poszkodowanych mówi, że wciąż odbudowuje swoje miejsce, domy, mieszkania, w związku z czym to jest indywidualna też decyzja wydawana przez lokalne ośrodki pomocy społecznej. Również jesteśmy w kontakcie bieżącym, rozmawiałam nawet jeszcze wczoraj z panią dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, która też referowała mi, jak ta sytuacja wygląda, bo mamy już bardzo wiele rozliczonych zaliczek, ale są jeszcze wciąż pojedyncze samorządy, w których jesteśmy bezpośrednio w kontakcie, któremu też pomagamy, by ten proces usprawnić i żeby tutaj nie było żadnych przeszkód do tego, by przede wszystkim ludzie musieli być zniecierpliwieni czy czekać na jakiekolwiek rozstrzygnięcie.
2: Co z weryfikacją systemów alarmowych? Pamiętamy raport NIK-u. W tym kontekście zmieniło się coś?
3: Jeśli chodzi o raport NIK-u...
2: Pamiętamy, że one zawiodły 2 lata temu.
3: Jeśli chodzi o raport NIK-u i system alarmowania i ostrzegania, to powiem, że od tamtego czasu został podjęty najważniejszy akt prawny, czyli ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, która wprowadziła rozstrzygnięcia w tym zakresie, a co najważniejsze, przygotowała fundament finansowy do tego, by realizować te zadania. Nie tylko stwierdzać, gdzie jest problem, ale także dać lekarstwo na ten problem. I dzisiaj już na Dolnym Śląsku mamy wielomilionowe inwestycje i w syreny. Nawet wczoraj uruchamialiśmy kolejny nabór z tegorocznego programu ochrony ludności i obrony cywilnej dla samorządów, do tego, by ten system uzupełniać. Przypomnę też, że jako Urząd Wojewódzki przeprowadzamy systematycznie też testy tego systemu alarmowania, ostrzegania. Również współpracujemy bardzo...
2: Pani wojewodo?
3: Współpracujemy bardzo mocno z Państwową Strażą Pożarną. Zostały też wysłane prośby do poszczególnych starostw powiatowych na Dolnym Śląsku, do tego, by tam, gdzie nie ma systemu zarządzania kryzysowego 24-godzinnego, by tam umowy podpisywać, żeby ten system ostrzegania był uruchamiany przez Państwowe Straże Pożarne, bo tam takie dyżury 24-godzinne są prowadzone i chcemy mieć pewność, że jeżeli byłaby sytuacja kryzysowa, od razu, bez zbędnej zwłoki, taki system zostanie uruchomiony.
2: Ja ostatnio zapoznałam się z raportem wrocławskim. Okazuje się, że na kilkunastu osiedlach te sygnały ostrzegawcze jednak nie są słyszalne dla mieszkańców.
3: Stąd też te kolejne nabory na syreny. Stąd też Wrocław, podobnie jak pozostałe samorządy na Dolnym Śląsku, może wnioskować o uzupełnienie. Środki na to są. Tu jest ważna, bardzo ważna, dobra współpraca na poziomie rządowym i samorządowym, bo to samorządy realizują. I przypomnę, w tym roku z programu ochrony ludności mamy do dyspozycji 381 milionów złotych. I mi zależy, żeby każda złotówka została na Dolnym Śląsku wykorzystana właśnie na budowanie systemu bezpieczeństwa, budowanie odporności naszego województwa. Ale tu niezbędne jest bardzo dobra współpraca z samorządami każdego szczebla, czy lokalnego, czy powiatowego. Tu jest istotne, by te tematy rozumieć i mieć je usystematyzowane jako priorytetowe. Bo pamiętajmy, że nie ma nic ważniejszego jak bezpieczeństwo i tu musimy budować to bezpieczeństwo wspólnie, razem, nie mówiąc już także o samych mieszkańcach, o Dolnoślązaczkach i Dolnoślązakach. I tu ogromny mój apel do wszystkich naszych słuchaczek i słuchaczy. Szanowni Państwo, to od nas indywidualnie także zależy, jak jesteśmy przygotowani na sytuacje kryzysowe. Więc też prośba, by brać udział w wszystkiego rodzaju treningach, ćwiczeniach, by czytać na temat tego, co publikuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, czy poszczególne służby, jak zachowywać się, jak reagować, jak współpracować ze służbami, o co należy też zadbać indywidualnie, jeśli chodzi o nasze gospodarstwo domowe, naszą rodzinę, bo to jest szalenie istotne, by później, jeśli sytuacja kryzysowa by nadeszła, żebyśmy byli wszyscy gotowi.
2: Ma Pani w telefonie aplikację, gdzie się ukryć?
3: Tak, i nie tylko aplikację, gdzie się ukryć, mam także aplikację Regionalnego Systemu Ostrzegania RSO, do której także zachęcam słuchaczki i słuchacze taką aplikację ściągnąć, dlatego że tam, szanowni Państwo, macie wiarygodne informacje. I wracając do tej aplikacji, gdzie się ukryć, to tak, to jest aplikacja, w której znajdziemy kilkadziesiąt tysięcy miejsc ukrycia, które jest zlokalizowane. Możemy zobaczyć, gdzie takie miejsca ukrycia są w najbliższej naszej okolicy, ale najważniejsza i tutaj gwiazdka. Te lokalizacje codziennie praktycznie są uzupełnione o kolejne lokalizacje.
2: To dobrze, bo ostatnio pokazałam taki artykuł i wytypowane miejsca w aplikacji nie istniały.
3: To jest kwestia do zweryfikowania, bo nie chce mi się wierzyć, żeby nie istniały. Może być problem do tego,
2: tak,
3: że one były nie...
2: Tak napisała jedna z gazet regionalnych.
3: To nie znam tego. Chętnie to zweryfikuję, dlatego że po pierwsze pamiętajmy też, że niektóre z tych miejsc, one są uruchamiane w momencie kryzysowym. One nie są ogólnie dostępne, że możemy w każdej chwili sobie teraz, jeżeli nie ma zagrożenia, możemy wejść. One są uruchamiane w momencie, kiedy jest sytuacja, gdy na przykład wyją syreny alarmowe. Ale przypomnę, ten system, te środki, o których powiedziałam, także te pieniądze, które mieliśmy do dyspozycji w ubiegłym roku, czyli ponad 350 milionów złotych, to były środki, które dla samorządów były przygotowane, by przygotowywać, modernizować, dostosowywać, czy też nawet budować nowe miejsca ochrony zbiorowej, czyli miejsca ukrycia, schrony, miejsca doraźnego schronienia. I to jest dzisiaj bardzo, bardzo ważne. Ja także i też do tego, do potrzeb i uwag, które zgłaszały samorządy, został dostosowany program ochrony ludności i obrony cywilnej, dlatego że już od przyszłego roku ta realizacja tego programu będzie możliwa w perspektywie 5 lat, czyli budowa takiego miejsca ukrycia czy schronu, który na pewno jest wymagający, będzie możliwa właśnie w tej perspektywie 5-letniej. I tu cały czas apeluję, bo to jest mój temat numer jeden. I na każdym spotkaniu, proszę mi wierzyć, pani redaktor, czy z samorządami, czy z mieszkańcami, ja o temacie bezpieczeństwa, temacie ochrony ludności i obrony cywilnej mówię nieustannie i zaznaczam, że to jest bardzo ważny proces. I tutaj jeszcze raz podkreślę. Także współpraca z samorządami jest tutaj kluczowa, dlatego że to samorządy mają najlepiej zdiagnozowane i zinwentaryzowane swoje zasoby lokalowe, potencjał do czy nawet zakupu nowych miejsc. Przypomnę, że tu dzisiaj w tym roku wiele samorządów choćby zakupiło takie obiekty właśnie w trosce o bezpieczeństwo swoich mieszkańców, by, jeśli będzie sytuacja kryzysowa, móc je udostępnić.
2: Tak zastanawiam się, jak przekonać inwestorów, którzy nie chcą jednak...
3: Ale pamiętajmy, że to jest obowiązek. To już nie ma co przekonywać inwestorów. Pamiętajmy, że teraz przy budowie nowych obiektów kubaturowych jest obowiązek budowania miejsca schronienia, więc to nie jest kwestia przekonywania. To nie jest kwestia przekonywania. To już jest w prawie, jest to obowiązek. Mhm.
2: Czy samorządy chętnie włączają się w szkolenia? Włodarze, gospodarze?
3: Powiem tak.
2: Bo teraz ruszył taki proces, prawda, rekrutacyjny?
3: Czyli w zeszłym roku mieliśmy bardzo dużo szkoleń. Co więcej, nawet jak dzisiaj rozmawiamy, kończymy właśnie w tym tygodniu szkolenia, którymi objęci byli i objęte były wójtowie, burmistrzowie, prezydenci naszych miast dolnośląskich. Każdy z nich ponownie przeszedł szkolenie dotyczące właśnie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, obrony cywilnej. Kończymy...
2: Każdy?
3: Tak, każdy jest obowiązkowym szkoleniem objęty. Takie szkolenia też dla mieszkańców były organizowane w zeszłym roku. Ja też nawet tutaj u pani redaktor w redakcji tak mówiłam i zachwalam również też taki szerszy program, który oferował choćby Wrocław, czyli takie powszechne szkolenia dla mieszkańców.
2: Ten program trwa w ramach Bezpiecznego Wrocławia.
3: I to się bardzo ceni, dlatego że tak jak powiedziałam, to od nas również zależy tego, jak ten system bezpieczeństwa i odporności będzie wyglądał i każdy z nas ma bardzo ważną rolę do odegrania. I ja zachęcam. Co więcej, mamy także w aplikacji mObywatel. Jeśli te szkolenia, które jesteśmy w danej gminie, albo oni odbywają się, lub też są dla nas niewystarczające, można wziąć także w serii bezpłatnych szkoleń, które są oferowane przez mObywatel. Ostatnio pani minister Sobkowa mówiła o tym, to tylko 8 sekund wystarczy, by na takie szkolenie się zapisać. I podkreśla, są to bezpłatne szkolenia. Zachęcam też mieszkańców, by jeśli na ich gminie, ich włodarz nie zorganizował takiego szkolenia, by także się upominać, by także być w kontakcie choćby ze strażą pożarną, bo strażacy bardzo chętnie takie szkolenia także organizują. Przy okazji powstała Akademia Ochrony Ludności. Praktycznie przy każdych imprezach takich plenerowych były stoiska, gdzie takie krótkie instruktaże czy też szkolenia były organizowane, ćwiczenia z zakresu czy pierwszej pomocy, czy właśnie reagowania na system alarmowy. Tylko to zależy od nas, czy my będziemy brać w tym udział. Warto podejść, warto zapytać, warto sprawdzić, jak się zachować, bo to naprawdę zaoszczędzi nam wielu nerwów, ale przede wszystkim stresu.
2: Bo bezpiecznego sytuacji jeszcze wiele nie wiemy, a większość z nas nie ma spakowanego plecaka ewakuacyjnego.
3: I tu też jest rola ogromna mediów. I tutaj także w tym Radia Rodziny, by o tych tematach mówić, przypominać. To nie jest kwestia straszenia. To jest kwestia budowania naszej odporności i przygotowania na sytuację kryzysową.
2: Mamy minutę, pani wojewodo, to jeszcze S8 i warianty.
3: Tak. S8 to najważniejsza inwestycja, która obecnie jest prowadzona drogowa w naszym województwie. To 80-kilometrowy odcinek łączący Wrocław z południem Dolnego Śląska, prowadzący do Kłodzka. Ten odcinek podzielony jest na kilka wariantów. Większość z nich jest obecnie już realizowana.
2: Czytałam, że trzy są, prawda?
3: Takie, które są już nawet... Nie. Jest wariantów jest 7, przy czym 6 jest... Są decyzje wydane na 7. Prowadzony jest STEŚ jeszcze, bo tam kwestia wyboru i projektowania. Mamy zapewnienia ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że do 2033 całość tego odcinka będzie dostępne, ale według też zapewnień i patrząc na proces zaawansowania tych robót drogowych, mamy także według informacji z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informację, że do końca przyszłego roku możemy już nawet przejechać odcinkiem prawie 20-kilku kilometrowym, więc bardzo mocno trzymamy kciuki za tak szybko postępujące prace, ale tak jak powiedziałam, to najważniejsza inwestycja drogowa, która jest prowadzona w naszym województwie obecnie.
2: To na koniec krótki test, pani wojewodo, bo jak się okazuje, większość mieszkańców rzeczywiście nie wie, jak zachować się podczas alarmu. Otrzymujemy alert na telefon, że mamy udać się do schronu. Co wtedy?
3: Jeśli otrzymujemy taką informację, to po pierwsze zachowujemy spokój, po drugie, jeżeli mamy przy sobie, możemy sprawdzić właśnie w aplikacji, gdzie mamy się ukryć. Jeśli nie ma w naszym otoczeniu najbliższym, jeśli jesteśmy w budynku i nie ma w naszym budynku takiego miejsca, pamiętajmy o tym, by znaleźć miejsce, które jest oddalone dwoma ścianami od podwórka. I miejsce, gdzie jest, wtedy tam zostajemy i czekamy do czasu odwołania takiego komunikatu. Jeśli jesteśmy na zewnątrz, szukamy tego miejsca. Jeśli też takiego miejsca nie możemy znaleźć w najbliższym naszym otoczeniu, szukamy miejsca zagłębienia, czy też miejsca, unikamy miejsc takich jak wiaty przystankowe, czy też miejsca pod banerami, bo one mogłyby nam sprawić szkodę. Czekamy również do czasu odwołania takiego alarmu. Najważniejsze to zachować spokój i stosować się do poleceń służb. I pamiętajmy, zawsze weryfikujmy te informacje. Dlatego też powiedziałam o RSO, dlatego też powiedziałam o tych aplikacjach, które są rządowe, do których mamy pewność,
2: tak, mamy
3: że te informacje są pewne, szczegółowe
2: i
3: sprawdzone.
2: Anna Żabska, wojewoda Dolnośląska. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzymy.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i słuchaczki.
1: Poranny gość Radia Rodzina.

w Monster and Man. Tak to się ładnie tutaj kończy. Z chrzczeniem takiego statku jakiegoś pirackiego, mam wrażenie. 7 minut zostało nam do godziny 9. Ja chciałem Państwu powiedzieć, jak wygląda moje środowisko pracy, bo właśnie się połapałem, że ja tu chyba taki praktycznie jedyny rodzynek radiowy męski jestem, bo tak to same kobiety dookoła i takie mam. Właśnie patrzę sobie na miejsce pracy, nasze wspólne, a tu tak, takie pudełeczko jest w kwiatuszki, słuchajcie, ładne, takie w kwiatuszki i w serduszka. W środku jest piękny Hot Summer Hand Spray. W sprayu takie coś mam. Ja wam pokażę, co, z czym ja tu mam do czynienia. Proszę bardzo, dalej biorę. Mam domowe spa, home spa, grejpfrutowe. Nie wiem, do czego to jest, ale fajne takie. Tu kolejna, proszę bardzo, rzecz. Tym razem sięgam na parapet. Uwierz w magię. Believe Magic, jakiś żel chyba to jest, nie wiem, trzeba uwierzyć w magię. Jedna rzecz, wiem co to jest, bo jest bardzo ładnie tutaj, brawa dla firmy, która to produkuje, jest napisane po prostu krem do rąk. I ja rozumiem, co to jest krem do rąk, zmysłowa wanilia się nazywa. Mam jeszcze jakieś trzy eteryczne olejki, nie mam kompletnie pojęcia, jak się ich używa, nie wiem, czy to na skórę mam wylać, czy co z tym zrobić. I jeden ewidentnie do nosa, bo ma w nazwie sol, czy tam sal. Także na co dzień muszę się borykać z takimi rzeczami, chyba muszę tutaj coś takiego zarysować, jakiś element męski. Nie wiem, panowie, podpowiedzcie, co by to mogło być, żeby tak pokazać im, kto tutaj też siedzi. Nie.

0: Spotkanie w Pentagonie odwołane. Co z bazami USA w Polsce? Więcej syren oraz zabezpieczeń na granicy z Ukrainą. To na Podkarpaciu. Dziś Europejski Dzień bez samochodu. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Odwleka się sprawa stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Ze względu na pilną prośbę Pentagonu, zaplanowana na jutro wizyta w Waszyngtonie wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza została odwołana. Nowy termin spotkania jest ustalany. Jak zapewnia jednak szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, w sprawie baz w Polsce zabiegają zarówno rząd i prezydent i sprawa jest na dobrej drodze.
1: Tutaj rząd i prezydent współdziała. Prezydent jako przedstawiciel ruchu MAGA na Polskę ze swoim patronem, a rząd z Pentagonem po to, aby to było fizycznie i finansowo możliwe.
0: Dziś m.in. o stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce obecny w Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki ma rozmawiać z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Tymczasem na Podkarpaciu przybędzie zabezpieczeń na granicy z Ukrainą. Będzie też więcej syren alarmowych. To efekt kontroli 4 przejść granicznych, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
2: Przeanalizujemy szczegółowo infrastrukturę, popatrzymy, gdzie jest możliwość adaptacji, dostosowania pomieszczeń, zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
0: Zmiany są też w samym systemie odpraw. Od teraz zmniejszona została liczba ludzi i aut czekających na przejściu. Tu efektem ubocznym mogą być dłuższe kolejki tuż przed granicą.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rząd nie myśli o dopłatach do pelletu, przyznaje to wiceminister energii Piotr Masłowski. Temat pojawił się po tym, jak cena tego opału rekordowo wystrzeliła w górę, mimo że dopiero kończy się lato. Dziś tona kosztuje już 2200 zł. Pomysły typu dopłaty psują rynek, uważa wiceszef resortu energii.
4: Wprowadzanie kolejnych dopłat i ulg, myślę, że to jest ślepa droga. Pracujemy jako ministerstwo nad tym, żeby zwiększyć podaż pelletu. No bo my mamy w Polsce taką sytuację, że tego pelletu na rynku jest jakaś tam określona ilość, a piecy jest coraz więcej. No dlatego to winduje cenę. To jest zupełnie normalne zjawisko ekonomiczne. W zeszłym tygodniu było spotkanie z Lasami Państwowymi w tej materii. Myślę, że jak zwiększy się ilość towaru na rynku, to też te ceny spadną i ministerstwo nad tym intensywnie pracuje.
0: Jak przyznał wiceminister, jednym ze sposobów zwiększenia dostępności pelletu na rynku jest też jego import. Dziś obchodzimy Europejski Dzień bez samochodu. Z tej okazji w wielu miastach miejska komunikacja jest darmowa dla każdego. A skoro o motoryzacji mowa, to jeszcze ważna kartka z kalendarza. 26 lat temu w Bielsku-Białej zakończono produkcję samochodu Fiata 126P, czyli popularnego malucha.
5: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
6: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
7: Lato się skończyło. ZOO nie. ZOO Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w ZOO Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. ZOO Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
8: Wrzesień to powrót do szkół i codziennych dojazdów, a na dolnośląskich liniach obowiązuje już skorygowany jesienny rozkład jazdy kolei dolnośląskich. Godziny odjazdów wielu pociągów przesunęły się o kilka minut, a na części odcinków kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Dlatego zanim wyjdziesz z domu, sprawdź swoje połączenie na kolejedolnośląskie.pl albo w aplikacji. Kilka sekund teraz, spokojna podróż później. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
9: Każdy rok
7: rodzic marzy o tym samym. O miejscu, w którym dzieci mogą bezpiecznie dorastać.
0: O zieleni za oknem, o sąsiedztwie, w którym dobrze się żyje. I o pewności, że jutro będzie równie spokojne jak dziś.
7: Dlatego powstają mieszkania SIM Wrocław. Nowoczesne osiedla tworzone z myślą o rodzinach. Z zieloną przestrzenią, miejscami do wypoczynku i bezpiecznym otoczeniem dla najmłodszych.
0: To szansa na stabilne i komfortowe mieszkanie w formule długoterminowego najmu. Bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego.
7: SIM Wrocław. Dobre miejsce dla rodziny. Na lata.
0: Nabór wniosków rozpoczyna się 21 września. Dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy Placu Nowy Targ.
7: Więcej informacji na simwrocław.pl.
9: Reklama.
10: 7 minut po godzinie 9, wtorek, 22 dzień września, chłodem powiało. W tej chwili 10 stopni, wiatr w porywach do 21 km na godzinę, temperatura odczuwalna gdzieś na poziomie 6-7 tak naprawdę. No i jeszcze możemy spodziewać się do południa przelotnych opadów deszczu. To wszystko sprawia, że pogoda nas dziś nie rozpieszcza. 16 stopni maksymalnie po południu. Od godziny 12 możemy liczyć na troszeczkę większe przejaśnienia i trochę większą ilość słońca. Jutro wcale dużo nie cieplej, 17 stopni tylko maksymalnie, a najniższa temperatura w tym tygodniu w czwartek. Wtedy temperatura wskoczy ledwo na 15 stopni. Ale mam też dobre wiadomości. Od niedzieli powyżej 20 stopni w końcu się zrobi i będzie zdecydowanie słoneczniej.

0: O właśnie, jeszcze jeden baranek był. To był Staszek z Góry i zespół Depres połączyli się we dwójkę, a tak jak my się łączymy tutaj teraz z Iloną, baran. Patrz, jak się zgrało.
1: Ach, a co za przypadek, oj, oj, oj. No ty to czasami, jak zrobisz wejście, to...
0: Ach, no. Dobrze, przegląd prasy, drodzy państwo, przed nami. Zobaczymy, co tam ciekawego wynalazła Ilona.
1: To zaczynamy od czego? Od najdłuższego rejsu świata, który wystartował 1 września z Rzymu. Luksusowy statek Regata zabrał pasażerów w 371-dniową podróż dookoła globu, odwiedzając ponad 220 portów na 6 kontynentach. To wyprawa, która nie ma sobie równych zarówno pod względem skali, jak i ceny. Statek zawinie m.in. do Neapolu, Barcelony, na Santorini, Malta, następnie odwiedzi Maroko, Wyspy Zielonego Przylądka, Kapszat czy Zanzibar. W Azji pasażerowie będą mogli zobaczyć Malezję, Wietnam, Japonię, południowo-koreańską wyspę, Jeju, Kolombo i Male. No aż.
0: Nie byłem na Jeju.
1: Byłeś, tak?
0: Na Jeju nie byłem.
1: Regata to nie tylko środek transportu, ale także pływający hotel, który przez ponad rok staje się domem. I uwaga, na pokładzie znajduje się 348 kabin i apartamentów, a do dyspozycji jest basen z wodą morską, spa, salon, biblioteka, dwie restauracje specjalistyczne, bary oraz
0: pralnia.
1: Idealnie dla
0: mnie wszystko. No, pralnia,
1: no i teraz
0: jest.
1: Cena.
0: Cena.
1: Cena cię interesuje?
0: 120 tysięcy.
1: No nie. No to jest
0: 80
1: tak. Ceny zakwaterowania na całej trasie zaczynały się od około 71 tysięcy dolarów.
0: A
1: najdroższe opcje sięgały nawet 180 tysięcy dolarów, czyli ponad 670 tysięcy złotych.
0: 200 tysięcy ponad ta najtańsza wersja.
1: Czyli takie mieszkanko, takie małe na obrzeżach, nie?
0: Słuchaj, ja bym nawet miał takie pieniądze na taką wycieczkę, tylko szef mi nie dał urlopu na te 365 dni.
1: Zapytamy zaraz księdza Rafała.
0: To jest problem.
1: Zapytamy i wrócimy do państwa z odpowiedzią.
0: No dobra.
1: Lecimy dalej. Marzenia. Wielkie nazwiska polskich gór spotkają się we Wrocławiu. Granifest już 17 października. Krzysztof Wielicki, Ryszard Pawłowski, Cecylia Kukuczka, Zuzanna Witek, Tomasz Byl to wybitni ludzie gór, których będzie można spotkać już 17 października. Wszystko to podczas wydarzenia Granifest, które połączy historię himalaizmu, freeride'u z warsztatami, edukacją i aktywnościami dla całych rodzin. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
0: Już nabrałaś teraz powietrza, tak? Jest przerwa, proszę bardzo.
1: Nie, nie nabrałam powietrza, ja nie oddycham.
0: O nie.
1: Dobrze, lecimy dalej. Nie plastik, co ja mówię? Światowy Dzień Bez Samochodu. Tak, dzisiaj 22 września darmowa komunikacja miejska. To Międzynarodowe Święto Ekologiczne, które obchodzimy co roku. O nim więcej opowie Dominik Dobrowolski po 10:00.
0: Mhm.
1: Tak, tego dnia mieszkańcy Wrocławia mogą bezpłatnie, uwaga, bezpłatnie
0: tak, na kasownikach
1: przemieszczać
0: nawet jest,
1: się
0: nie płacimy.
1: Tramwajami i autobusami i na wrocław.pl można sprawdzić właśnie jakimi, gdzie można jeszcze nie płacić za bilet.
0: Wydaje mi się, że jeszcze w pociągach na terenie aglomeracji wrocławskiej, czyli tam, gdzie jest napis Wrocław Świniary czy Wrocław Osobowice też nie płacimy, bo dzisiaj konduktor pewnemu panu sprzedawał bilet i ten pan taki zdziwiony, ale ja zawsze tam 16 płaciłem, czemu 12? A widzi pan, bo dzisiaj pan jeździ po Wrocławiu za darmo, więc do świniar tylko kupujemy. O.
1: Tak, bo tutaj właśnie w artykule jest napisane, że prawo do bezpłatnych przejazdów liniami 9XX oraz na całej trasie oraz pociągami kolei dolnośląskich i Poloregio na obszarze gminy Wrocław, między stacjami, które w nazwie mają Wrocław oraz przystanek Iwiny. Tak, więc nie płacimy. Dzisiaj jeździmy sobie, korzystamy.
0: Tylko się nie przyzwyczajajcie.
1: Jutro się nie zapędźcie.
0: Tak.
1: Ale dodatkowo wrocławski rower miejski wprowadził darmowe godzinne zamiast 20-minutowych przejazdy dla mieszkańców.
0: Oj, to super jest. No
1: więc też pogoda taka w kratkę, można rzec, ale pewnie w okno pogodowe się wstrzelimy.
0: I mi się wydawało, ale nie jestem na 100% pewny, że rower ten elektryczny miejski troszeczkę staniał, ale nie wiem, czy to była jednorazowa akcja, czy może już na stałe, bo on był dosyć drogi i chcieli go spopularyzować, ale to sobie sprawdźcie, jak już będziecie przez tą godzinkę jeździli tym normalnym.
1: Tak, ale dzisiaj nie płacimy za bilet, to jeszcze raz podkreślę, bo niektórzy
0: Hurra!
1: Płacą.

0: 9.34, jak co wtorek odpalamy kącik Mola Książkowego razem z księgarnią archidiecezjalną, która pojawia się tutaj w postaci Moniki u nas. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry.
0: I kolejne dwie pozycje, które będą zachęcać Państwa do czytania. Ja się muszę bić w piersi jeszcze teraz, bo ja zacząłem czytać wielką książkę i taką prawdziwą książkę, bo ja zwykle czytam jednak w postaci elektronicznej i rzadko do niej zaglądam. Wiesz dlaczego? Bo ona jest bardzo gruba i myślę sobie, że jak ja mam wziąć ją do pociągu, to mi będzie ciężko.
1: No to dobrze się składa, bo mam coś

0: łatwo. Okay. Więc ta książka jest właśnie o życiu, o te ciemności, to chodzi właśnie o to, że każdy ma, miewa, bywa w takich właśnie ciemniejszych miejscach w swoim życiu, w swoich emocjach i myślach. I tak trochę po co one są i tak po o tym, że
1: jak sobie
0: są
1: z nimi poradzić, albo jak do nich podejść. Aha.
0: Że nie możemy udawać, że tak nie jest przede wszystkim, nie? Że właśnie chrześcijaństwo nie jest cukierkowe, lukrowane i nie chodzi o to, że jak się polukrujemy, wystroimy i będziemy udawać, że jest świetnie, to wtedy Pan Bóg nas przyjmie.
1: Moja mama mówiła, wiesz jak? Mówiła, uważaj na ludzi, którzy się ciągle uśmiechają.
0: No to też coś takiego.
1: Oj, tu się trafił ten. I druga książeczka.
0: I druga też właśnie o takim byciu prawdziwym. Pierwsza i jedyna książka ojca Mieczysława Łusiaka, jezuity, w postaci rozmowy z panią Iwoną Żurek pod pięknym tytułem W Bogu nie ma przemocy. I tak, o czym to jest? Nie wiem, jak powiem o komunikacji bez przemocy, to myślę, że sporo osób coś tam już słyszało, bo to się robi na szczęście coraz bardziej znane. I więc tak, jest o tym właśnie, że ojciec Mieczysław kiedyś zetknął się z tym, z tą komunikacją bez przemocy. Zafascynowało go to gdzieś, zaczął to zgłębiać i odkrył, że to jest niesamowicie kompatybilne z Ewangelią. Autor tej metody nie był wierzący, nie był katolikiem, natomiast jakby badał po prostu naturę, tak? Badał człowieka, człowieczeństwo. I Ewangelia też jest, tak? Mamy to samo źródło, że tak powiem, Pan Bóg. Więc jakby tu się wszystko zgadza i pięknie ksiądz ojciec Mieczysław wykorzystuje już od lat to NVC właśnie w pracy z małżeństwami, z rodzinami.
1: NVC to jest ta komunikacja
0: bez przemocy, okay. Tak. W rekolekcjach. I to jest właśnie taka rozmowa, jak to się stało, o czym to jest, jak to działa. Wracając do tego, co mówiłam o prawdzie, bardzo fajnie pokazuje ta książka kolejny raz, że właśnie bycie wierzącym to nie jest odmawianie modlitw i chodzenie do kościoła, a później, no właśnie, jakaś przepaść i żyje sobie dalej. Tylko to musi się dziać po prostu codziennie w relacjach, w byciu z najbliższymi i z dalszymi, a bywa właśnie, że ta przemoc gdzieś jest, tak, że my tego nie rozpoznajemy nawet, czy jesteśmy przemocowi, tak, bo tak było zawsze, bo tak nas wychowano, bo tak, nie wiem, tak się wszyscy odzywają i gdzieś tak po trochę niszczymy, podkopujemy te relacje.
1: Moglibyśmy się powolutku zmieniać, żeby było troszkę lepiej, chyba o to wszystkim chodzi.
0: Jak najbardziej.
1: To zapraszamy, drodzy Państwo. Książki są cieniutkie, można je wszędzie ze sobą zabrać, nie tak jak moja kolumbryna. Księgarnia Archidiecezjalna zaprasza serdecznie, a Tobie pięknie dziękuję za wizytę.
0: Zapraszam, dziękuję bardzo.

0: wiesz. Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa.
1: Tu Radio Rodzina.

0: To oczywiście zespół Queen na antenie Radia Rodzina. 7 minut i będziemy mieli godzinę 10. No faktycznie, tak nas dzisiaj koleżanka zaskoczyła, że dziś jest ostatni dzień lata, 22 dzień września. Jutro już zupełnie inna pora, to chyba będzie rano czuć i czujemy już w kościach powoli, że idzie sobie jesień pomalutku do nas. Trzeba się na nią przygotować. Jesieniary już się cieszą. Kasia Linz jeszcze zagra na naszej antenie przed godziną 10. A ja jeszcze przypomnę, że dzisiaj jeździmy sobie za darmo, jeżeli chodzi o komunikację miejską, dzień bez samochodu. Obchodzimy o tym szerzej, też po godzinie 10 w Radiu Rodzina opowiemy.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Coraz bliżej finał procesu w sprawie tragedii na autostradzie A1. Amerykanie tłumaczą, dlaczego odwołali spotkanie z polskim ministrem. Spór o alkohol w koalicji rządzącej. Przepisy zablokował PSL. Justyna Stolfik-Binda. Zapraszam na wiadomości. ...315 do 329 km/h. Z taką prędkością według biegłych mogło pędzić auto Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1, w którym przed rokiem zginęli rodzice wraz z dzieckiem.
1: Stwierdził, że samolot przy starcie ma 300. No to wyobraźmy sobie, z jaką prędkością ten samochód się poruszał. Stwierdził, że w swojej 25-letniej praktyce nie spotkał nigdy jako opiniujący takiego materiału dowodowego, żeby ktoś poruszał się z prędkością przekraczającą 300 km/h na drodze publicznej.
0: Zwraca uwagę na słowa jednego z biegłych, pełnomocnik rodzin ofiar wypadku, mecenas Łukasz Kowalski. Biegli z zespołu rekonstrukcji wypadków drogowych byli ostatnimi przesłuchanymi w procesie Sebastiana M. 7 października strony mają wygłosić mowy końcowe. Amerykanie podali powód odwołania zaplanowanego na jutro spotkania ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA. W komunikacie czytamy o konflikcie terminów. Grzegorz Kozieł.
2: Pentagon nie podał więcej szczegółów, ale zapewnił, że spotkanie wkrótce zostanie przełożone na inny termin. Wcześniej, bo wczoraj wieczorem, nasz resort obrony poinformował, że na pilną prośbę strony amerykańskiej wizyta wicepremiera i szefa MON-u w Pentagonie odbędzie się kiedy indziej. Tak czy inaczej, do Waszyngtonu udają się wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski, którzy mają przygotowywać kolejne umowy dotyczące współpracy. O swoim planowanym spotkaniu w Pentagonie szef MON-u informował tydzień temu. Wskazywał, że rozmowy będą dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków PAC-3 do wyrzutni Patriot w Polsce.
0: W tej chwili ustalany jest też nowy termin polsko-amerykańskiego spotkania.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Niespodziewany ruch PSL-u. Ludowcy, mimo wcześniejszych deklaracji poparcia, wczoraj tuż przed startem sejmowych głosowań powiedzieli nie przepisom antyalkoholowym.
4: Jestem wściekła, bo to jest wiele miesięcy ciężkiej pracy, ponad podziałami, była zgoda. Nikt na drugim czytaniu ustawy nie zgłosił sprzeciwu.
0: Mówi Joanna Wicha z Lewicy, jest współautorką projektu, który miał wprowadzić m.in. zakaz promocji i reklamy trunków, ale też ich sprzedaży nocą w całym kraju. W Tatrach lato zamieniło się błyskawicznie w zimę. Wysoko w górach sypie śnieg, a temperatura spadła poniżej zera, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
5: Ma być jeszcze chłodniej, więc ten śnieg na pewno zobaczymy też w niższych partiach.
0: Trzeba pamiętać, że warunki na górskich szlakach szybko się pogarszają, ale też o tym, że wrześniowy śnieg w Tatrach jest już tradycją i według górali jesień w góry jeszcze na pewno zawita.
6: Troszkę ładniej się zrobiło, 12 stopni na termometrach. Słonko gdzieniegdzie podobno się już z chmurki wychyla, ale wciąż pamiętajmy o tym, że wiatr potrafi dmuchnąć z prędkością 43 km na godzinę, więc ta temperatura odczuwalna gdzieś na poziomie 8 stopni, a do tego przelotnie może jeszcze popadać i pokropić. Dopiero około 13, tu się ta godzina przesuwa, zrobi się cieplej, około 16 stopni, to najcieplejszy moment dnia, ale pojawi się słońce za to. To chyba dobra wiadomość.
7: Radio Rodzina.
8: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: No właśnie, to był Will Smith na antenie Radio Rodzina, 11 minut po godzinie 10. A u nas gość Dominik Dobrowolski, ekolog, podróżnik, człowiek, który będzie Państwa zachęcał do tego, że żyć bez samochodu się da, szczególnie w Światowym Dniu bez samochodu. Można żyć bez tego samochodu? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tutaj to jest, jak zawsze na początek, bardzo ciężkie pytanie, bo jeżeli będę tutaj słuchaczom mówił, że można żyć bez samochodu, to drugie będzie pytanie zapewne, a czy masz samochód? Więc ja, ominę to pytanie, powiem, mam 3 rowery. Czyli można żyć z 3 rowerami.
0: Można żyć z 3 rowerami, ale my, no, mówimy teraz w takiej sytuacji, jesteśmy, gdzie dziś zachęcamy do tego, żeby pomyśleć troszeczkę inaczej o transporcie chociażby. No bo zwykle tego samochodu używamy, żeby dostać się do pracy, żeby odwieźć dzieci. To są często parokilometrowe odcinki. Czy nie można inaczej właśnie? Bo często jest tak, że jesteśmy przyzwyczajeni. Wsiadamy, ten samochód jest pod domem, jedziemy, stoimy w korku, denerwujemy się, wracamy.
1: Właśnie, tutaj super pytanie. Bo są po prostu takie odległości, które tak naprawdę szybciej możemy pokonać, nie używając samochodu. I tutaj miasta są tym przykładem. Są pewne takie statystyki czy wyliczenia, jeżeli chodzi o europejskie miasta, że te dystanse nawet do 20 kilometrów w miastach zdecydowanie szybciej można pokonać na rowerze, zdecydowanie taniej, bezpieczniej, a już nie wspominam o tych dodatkowych korzyściach w postaci chociażby spalenia kalorii, czy po prostu poruszania się rano przed pracą. Ja troszeczkę podróżowałem na rowerze po Europie. Nie wiem, no pojechałem z Wrocławia do Paryża, do Berlina, do Londynu. Jeździłem po różnych miastach, stolicach innych państw. To w różny sposób jest rozwiązane. Na tle tych różnych państw ja powiem, że to jest fajnie mieszkać w Polsce, dlatego że widać z roku na rok coraz większą infrastrukturę rowerową i to, o czym...
0: To prawda, jeździ się po Wrocławiu świetnie. Ja nie narzekam, akurat też miałem taką trasę, która jest genialnie przystosowana, ale miejski rower na przykład w Danii, mój kolega opowiada, mówi, słuchaj, ja tam po prostu biorę jakiś rower, jeżdżę i go gdzieś odkładam, gdzie chcę i w ogóle tam płacę 1 euro za to.
1: To różnie bywa w różnych miastach, jeżeli chodzi o Danię, natomiast no, to jest też taki ekstremalny przykład, no tak, dla mnie pozytywny, ekstremalny, bo kiedy pierwszy raz pojechałem, to też taka ciekawostka, na rowerze w 2011 roku do Kopenhagi z Wrocławia, pojechałem na inaugurację polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, bo Polska wtedy jakby przewodniczyła we wspólnocie i ku mojemu zaskoczeniu, bo miałem tam odwiedzić ambasadę polską w Kopenhadze, ku mojemu zaskoczeniu zostałem zaproszony przez panią minister środowiska Danii. I ta pani minister środowiska nie zaprosiła mnie bezpośrednio do gabinetu, tylko przyjechała do mnie na rowerze na spotkanie w parku.
0: Można.
1: Powiem tak, to jest nie tylko kwestia infrastruktury, ale też kwestia pewnej kultury takiej, którą się wpaja od samego początku. Mówiąc od samego początku, czyli mówimy o po prostu o dzieciach. Odpowiadając troszeczkę tak dookoła na to pierwsze pytanie, czy można. Można, pewnie, że można, ale żyć bez samochodu albo ograniczyć ten samochód, ale podstawą tego życia jest to, abyśmy nie traktowali tego jako wybór taki z przymusu. Jeżeli, mówiąc krótko, jeżeli uczymy się pewnych takich zachowań właśnie transportu rowerowego od samego początku, czyli od młodości, od podstawówki, a nawet jeszcze wcześniej, to dla nas jest to po prostu normalne. Nawet się nie zastanawiamy, czy można żyć bez samochodu, tylko po prostu wiemy, że pewne odcinki można pokonywać rowerem. Jak dalej jedziemy, to samochodem. Można też łączyć to jedno
0: no właśnie,
1: i drugie.
0: Bo ja tutaj chcę ci wejść w słowo, bo sam też musiałem, drodzy państwo, zmienić swoje podejście, bo jestem, jak dobrze wiecie, spoza Wrocławia, około 40-50 kilometrów stąd. Też pierwsza myśl, no będę jeździł tym samochodem. Policzyłem sobie, ile kosztuje paliwo, jaki to jest czas i okazało się, a mieszkam akurat przy stacji PKP, że w podobnym czasie jedzie pociąg, w którym ja mogę przeczytać sobie coś, mogę sobie obejrzeć serial, mogę popracować, jak mam ochotę, mogę się nawet zdrzemnąć troszeczkę, a później mam do przejścia niecałe 2 kilometry, które z przyjemnością pokonuję sobie tutaj na Ostrów Tumski i jestem tak pi razy około 15-20 później minut, niż bym był samochodem. I stwierdziłem po jakimś czasie, że to jest dla mnie lepsze. Po prostu wygodniejsze, lepsze i też bardzo często zachęcam, żeby zmienić sposób myślenia, że to się da, jednak da się.
1: No właśnie i bardzo dobry przykład. Ja bardzo często w sprawach swoich zawodowych jestem w Warszawie i w Gdańsku, w Trójmieście. Bywało tak, że no zdarzało się, że jeździłem samochodem, jeżeli musiałem coś przewieźć, jakieś duże rzeczy albo jechałem,
0: no tak,
1: jechałem z, nie wiem, z po drodze, odwiedzając jeszcze jakieś inne miejsca. Natomiast można powiedzieć tak, że 90% moich wypraw w te rejony, czyli Gdańsk czy Warszawa, to jest pociąg. Przykład podam taki właśnie przekonujący do tego, że jest to po prostu opłacalne. Taki bilet do Gdańska kosztuje...
0: 75 zł.
1: Tak jest, 75 zł.
0: I jedzie się tyle samo. Ale nawet nie wiem, czy nie szybciej.
1: No właśnie, chciałem powiedzieć, że jedziesz się szybciej. Teraz w ogóle jest szybko się jedzie samochodem stosunkowo do Gdańska, bo jedziemy przez Bydgoszcz, ale no te 5,5 godziny, no te 550 kilometrów, no trzeba się zatrzymać na zatankowanie, na zasikanie i jakieś inne czynności, więc te 5,5 godziny to jest niewyjęte, no chyba, że ktoś jest po prostu Niki Laudą ale też
0: ale
1: odradzam.
0: Ale do tego nie zachęcamy, tak.
1: Dobrze, więc tak, mamy teraz oczywiście 8 zł za litr, więc...
0: 9 za diesla, ja wiem, co mówię. No.
1: Tak, więc no, to więc naprawdę te 200 zł trzeba zapłacić w jedną stronę. Tak, 200 zł w jedną stronę. I przypominamy cenę? Proszę przypomnieć cenę.
0: 75 zł.
1: Czyli to jest...
0: Ewentualnie jak się w czwórkę jedzie samochodem, to wtedy może się opłacać.
1: Dobrze,
0: no, niech będzie
1: ale,
0: tak.
1: Ale no mamy sytuację taką, że musimy rano wyjechać, pojechać. No, nie będziemy na siłę ludzi namawiać do tego, żeby z nami jeździli do Gdańska. Okej, więc jest to tańsze. Primo. Tam jest jeszcze, przypominam, płatna autostrada, więc trzeba doliczyć do tych 200 zł.
0: Można ominąć, trochę dłużej się jedzie.
1: No, ale to...
0: Wiem, bo
1: omijałem. Okej. No 12 czy tam 15 zł, to akurat ten odcinek nie jest taki dramatyczny, ale z kolei wyjazd do Warszawy, bardzo podobna sytuacja. No tak. Troszeczkę się szybciej jedzie samochodem, bo ta droga jest szybsza, ale już jak wjeżdżamy do Warszawy, to już mamy, może być tak, że i godzinkę...
0: Trzeba będzie stać na wjeździe.
1: Trzeba będzie stać, a przecież na dworzec centralny, czyli do serca Warszawy wjeżdżamy bezkorkowo. Więc mówiąc krótko, jest pociągi są tańsze i tutaj też wspomniałeś o super ważnej sprawie. My po prostu mamy tam w tych pociągach więcej czasu. Możemy sobie wyjąć tego laptopa, możemy sobie posłuchać muzyki, możemy sobie przeczytać książkę, możemy sobie popracować bez stresu.
0: A nawet się zdrzemnąć w samochodzie kierując nie da rady.
1: No właśnie, no i przede wszystkim jest bezpieczniej. Więc...
0: A i poznać kogoś można.
1: No to oczywiście, że można poznać. Można też popatrzeć przez okno i podziwiać zmieniającą się Polskę podczas 4,5 roku. Mówiąc krótko, można bez samochodu, tylko trzeba po prostu podjąć taką decyzję.
0: Dominik, wrócimy jeszcze do tej rozmowy i będziemy państwa zachęcali do tego, żeby pomyśleć czasami o tym, jak dać sobie radę bez samochodu i że to też warto sprawdzić, bo korzyść jest cała masa, ale teraz jeszcze Basia Trzeczoleska zaśpiewa.

0: Moim Państwa gościem w Radiu Rodzina dziś Dominik Dobrowolski, ekolog, podróżnik. W Światowy Dzień Bez Samochodu rozmawiamy o tym, jak podróżować, właśnie jak sobie radzić w dojazdach na co dzień bez auta, bo można korzystać z komunikacji, pociągów, rowerów, ale też jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy. Chodzenie pieszo jest bardzo w porządku i też jest bardzo zdrowe. Ja pamiętam, Grzegorz Skawiński był pytany, to rocznik 54. I ktoś powiedział, ty tak świetnie wyglądasz, co ty robisz? A on mówi, chodzę. Gdzie? No tak godzinkę dziennie sobie po prostu chodzę. Nie chodzę na żadne tam siłownie specjalnie. Po prostu spaceruję, bo to jest zdrowe i fajnie mi się wtedy myśli. Myślę, że wielu z nas zapomniało już o tym, że spacerowanie, nawet wyjście bez celu i powałęsanie się może być nie dość, że bardzo przyjemne. Albo na przykład też pójście sobie do pracy na piechotę może być bardzo fajnym doświadczeniem i zdrowym, no i też dalej ekologicznym, bo o tym też mówimy, prawda?
1: Tak, ja zawsze mówię, myśląc o tym przemieszczaniu pieszo lub truchtem, lub nawet bieganiem, przekonuje ludzi do tego, aby chodzić, czy biegać, czy truchtać, takim argumentem ekonomicznym. To jest jeden z nielicznych sportów, czy taka aktywność fizyczna, w sumie bezpłatna.
0: Absolutnie, tak.
1: Bo tak, nie, to nie jest...
0: Słońce nie wystawi faktury żadnej, tak.
1: To nie jest gym, siłownia, nie trzeba. Karnet. To nie jest basen, karnet.
0: Super butów też nie trzeba, w trampkach też się da.
1: Tak jest, to nie jest no, jakaś trasa rowerowa, czy kupić jakiegoś gravela za 10 tysięcy. Oczywiście można taniej, ale trzeba serwisować rower, nie? To nie jest, nie wiem, tenis, piłka. To,
0: tak, gdzie trzeba zainwestować na początek.
1: Sztuki
0: chociażby,
1: walki,
0: tak.
1: Po prostu wszystkie te rzeczy, no, trzeba tutaj troszeczkę zapłacić. A tak naprawdę po prostu zamykamy drzwi za sobą i już ćwiczymy, nie? Idąc właśnie to, o czym wspomniałeś, też uwielbiam chodzić i przypominam, jest taka informacja w przestrzeni publicznej, że te 10 tysięcy kroków, które sobie dziennie zrobimy, to przedłuża nam to życie o 10 lat, więc może warto po prostu sobie pochodzić i dłużej sobie pożyć w takim wolnym, chodzonym tempie. Także namawiam.
0: Do rowerów wracamy teraz, bo mówiliśmy o infrastrukturze we Wrocławiu, że no, rozwija się i naprawdę chyba nie mamy na co narzekać, jest okej, ale gdzieś tym rowerem można też troszeczkę poza Wrocław pojechać, bo tras nie brakuje, jesteś doświadczony. Gdzie byś polecił sobie pojeździć na rowerku poza Wrocławiem?
1: Poza Wrocławiem, więc tak z takim większym rozmachem popatrzmy się, gdzie można po Polsce jeździć i poza Wrocławiem generalnie. Jest taka trasa na przykład z Wigierskiego Parku Narodowego do Bieszczad, to tak zwany Green Velo. To jest 500 kilometrów.
0: To trochę daleko.
1: Ale dobrze, ale to ja tylko mówię, że jest już taka infrastruktura i to jest naprawdę genialny produkt turystyczny. Mamy coś takiego jak Velo Dunajec. No fantastycznie, startuje się z Zakopanego i się jedzie właśnie przez Gorce, przez Pieniny, wzdłuż, i to z górki można powiedzieć, choć są tam czasami podjazdy.
0: Ba, ja powiem też, wtrącę słowo, bo ja tam widziałem taką fajną trasę, drodzy Państwo, że się przyjeżdża do jednego miejsca, pożycza rower, rowerem jedzie właśnie wzdłuż Dunajca, tam się go zostawia, bo to jest tak specjalnie pomyślane, i się później spływa jeszcze tym Dunajcem. O, więc można dwie rzeczy w jednej połączyć.
1: Tak, no. I super ten przykład podałeś, dlatego, że podobne rozwiązanie rozwija się i promuje nad Odrą, czyli już blisko Wrocławia, między innymi w okolicach Wołowa, Ścinawy, czyli to już jest tak do 50 kilometrów. Też lokalne organizacje społeczne organizują tego typu właśnie wyprawy, że pod prąd można sobie jechać rowerem, pod prąd Odry, a później z prądem można sobie spłynąć kajakiem, albo odwrotna, że tak powiem, sytuacja, że
0: są
1: najpierw
0: też takie tratwy fajne, gdzie można wziąć rower ze sobą.
1: Tak,
0: nawet.
1: Natomiast łyżka dziegciu do beczki miodu. Dlatego, że tak jak wspomniałem o Green Velo, czy Velo Dunajec, czy pięknych trasach w zachodniopomorskim.
0: Nad morzem jest
1: nad morzem,
0: trasa
1: oczywiście.
0: Tam.
1: Mi brakuje takiej kompleksowej trasy Velo Odra. żeby z czeskich Moraw, z gór
0: Odrzańskich... No kajakiem można, przecież dobrze wiesz.
1: Ja wiem, tak, ale mówimy o rowerach, jasne, nie? Mhm. Mówimy o rowerach, żeby taka trasa powstała właśnie z gór Odrzańskich, z Moraw, przez Bramę Morawską, przez Racibórz, Kędzierzyn-Koźle, Opole, Wrocław, Ścinawę, Zieloną Górę...
0: No jak do morza dojedziesz,
1: Krosno,
0: to naprawdę bez przesady. No.
1: Krosno, ale... bo tak, bo troszeczkę pozazdrościłem naszym zachodnim sąsiadom, bo tam jest trasa wzdłuż Nysy Łużyckiej i Odry, od samego początku, od Trójstyku, czyli tego miejsca, gdzie Polska łączy się z Czechami i Niemcami, tam jest kawałek Nysy Łużyckiej i tam się zaczyna trasa odrzańska-niemiecka, po niemieckiej stronie i można dojechać do Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry po stronie niemieckiej. I to jest po prostu 600 kilometrów fantastycznej ścieżki rowerowej po polskiej stronie.
0: Dodajmy, że też są darmowe te ścieżki rowerowe. O tym też mówiliśmy, żeby państwa przekonywać do tego, że te rzeczy są i czekają tylko, żeby tam przyjechać i po prostu popedałować.
1: Tak, więc mi brakuje, więc tutaj od razu do wszystkich samorządowców nadodrzańskich, szczególnie dolnośląskich, przyda się porządna, bezpieczna, szeroka, z dobrą nawierzchnią ścieżka rowerowa i to, bo tutaj też warto wspomnieć o tym, że rower z naszego prywatnego punktu widzenia to są same korzyści. To jest zdrowie, to jest ruch, to jest mniejsze koszty, ale z punktu widzenia na przykład samorządów czy gmin, to jest rozwój turystyki. Tutaj poza anteną rozmawialiśmy o rozwoju single tracków, czyli tych jednokierunkowych tras rowerowych, na przykład
0: pętli
1: w górach
0: izerskich.
1: To spowodowało fantastyczny wzrost turystyki, zainteresowanie ludzi rowerami.
0: Regionem w ogóle też.
1: Tak, więc to jest też nie tylko jakby inwestycja w to, żeby sobie ludzie jeździli na rowerach, ale to jest inwestycja wspierająca gminy, łącząca gminy. Teraz tak przyszła mi do głowy taka idea, że po prostu rower łączy. Więc gdyby stworzyć taką sieć turystyczną właśnie, no ja pływam tym kajakiem z Wrocławia do Berlina, ale można by stworzyć taką trasę Wrocław-Berlin kajakową.
0: Bardzo fajny pomysł, to prawda.
1: I można byłoby zapraszać Europejczyków, żeby startowali na przykład we Wrocławiu i kończyli w Berlinie, albo odwrotnie, zaczynali w Berlinie i kończyli we Wrocławiu. Ale przecież rowerem, ja na początku wspomniałem, że rower nas łączy z całą Europą, z całym światem, więc czemu nie?
0: Był tu niedawno chłopak, który pojechał z Kaszub do Uzbekistanu bodajże. Niecałe dwa miesiące przejechał taki dość spory dystans, także naprawdę można. My oczywiście nie każdego do tego zachęcamy. Jeszcze pozwól, że zagramy piosenkę, a później opowiesz o tym, bo przyszedłeś do nas w takiej specjalnej bluzie. To opowiesz, do czego będziesz jeszcze namawiał i zachęcał, dobrze?
1: O, dziękuję bardzo.

0: Dominik po raz trzeci gości na antenie Radia Rodzina. Dominik Dobrowolski, ekolog podróżnik, i o tych podróżach też rowerowych rozmawialiśmy, ale jeszcze o jednej nie mówiliśmy, bo już też wspominałeś kiedyś na naszej antenie, że z Zurychu do Wrocławia to jest 1000 kilometrów, dobrze pamiętam? Przejechałeś i zachęcasz do takiej podróży, ale szykujesz coś nowego.
1: Tak jest. To muszę od razu powiedzieć, że dzisiaj jestem już trzeci raz, że tak powiem, wchodzimy na antenę, natomiast bardzo dziękuję, bo Radio Rodzina mnie tutaj...
0: Przytulamy, kiedy jest tylko okazja. Tak jest.
1: I polecam w ogóle kawę tutaj, szczególnie z miodem. Pierwszy raz tutaj coś takiego wypiłem i jest naprawdę rewelacyjna. Natomiast faktycznie opowiadałem już tutaj o wyprawie imienia Gabriela Narutowicza, którą udało mi się zrealizować.

0: W Polsce, dlatego że między innymi pierwsza szczytowo-pompowa elektrownia po zaborach, która powstała w Polsce, to właśnie zgodnie z projektem Gabriela Narutowicza na Sole w Żywiecczyźnie. Tak czy siak, to jest fantastyczny człowiek, bohater narodowy wielu państw i polski prezydent, i zależy mi, żeby każdego roku przypominać tą postać i jego fantastyczną inżynierską karierę i to, co zrobił dla świata. Tak naprawdę 100 lat temu zainwestował w odnawialne źródła energii, czyli tak w duchu naszej rozmowy,
1: tak,
0: czyli
1: wyprzedził swoje czasy.
0: Zdecydowanie wyprzedził, ale mówimy o rowerach, o transporcie, o ekologii, więc on jest takim bohaterem, o którym warto mówić i warto jego historię przypominać. I teraz tak, faktycznie przygotowuję kolejną wyprawę. Hasłem tej wyprawy, tak samo jak w tym roku, jest zwrot burn calories, not fuel, czyli spalamy kalorie,
1: a nie paliwo.
0: Nie paliwo. Więc to się idealnie wpisuje nawet w temat dzisiejszej rozmowy o rowerach, bo faktycznie nie musimy tej ropy pieruńsko drogiej spalać, żeby się przemieszczać, a możemy przy okazji zadbać o własne zdrowie.
1: Co to za wyprawa? Powiedz, właśnie. Krążysz i krążysz.
0: Dobrze, krążę i krążę, więc oczywiście również śmigamy, tym razem odwrotny kierunek. Jedziemy startujemy z Katowic, prawdopodobnie będziemy przejeżdżać przez Wrocław, więc już zapraszam słuchaczy do przyłączania się. No i jedziemy na Jezioro Bodeńskie, gdzie powstała pierwsza na świecie szczytowo-pompowa elektrownia, którą właśnie zaprojektował Gabriel Narutowicz. Trasa również tak, jeszcze dokładnie nie mamy jej zaplanowanej, ale dla takich leniwych to jest od 900 do 1200 kilometrów. Wszystko zależy.
1: Leniwych 900.
0: No ale to jeżeli się jedzie 7-8 dni, to damy radę.
1: Okay.
0: I teraz tak, mamy jeszcze sporo czasu do tej wyprawy, bo będziemy ją realizować w maju przyszłego roku.
1: A można się zgłosić?
0: Oczywiście można się zgłosić. Ja w ogóle wszystkich zachęcam, aby zajrzeć na stronę, na profil na Facebooku Burn Calories Not Fuel, razem pisane, i tam jest opisana trasa tegoroczna, są zdjęcia, filmiki, jak to wygląda, co robiliśmy, jaka była ekipa.
1: To jest dobry moment, żeby się zacząć przygotowywać, żeby zobaczyć, jak to wyglądało, żeby wiedzieć, na co się człowiek pisze.
0: Tak, swoją drogą zawsze jak są jakieś takie wyprawy, ja ludzi zachęcam do tego, żeby, oczywiście jeżeli ktoś na bieżąco ćwiczy i jest po prostu w super formie, to tutaj naprawdę nie trzeba się jakoś specjalnie przygotowywać, ale ja uważam, że takie wyprawy, takie projekty są fajne też dlatego, że to nas motywuje do tego, żeby przedtem się właśnie do nich przygotować, czyli zadbać o samego siebie, czyli trochę potrenować, pojeździć na rowerze, przygotować rower, przejrzeć, także to też jest taki pretekst do tego, żeby dodatkowo jeszcze fajnie się poruszać, więc jeżeli ktoś chciałby uczestniczyć w tym projekcie w przyszłorocznym, to po pierwsze zapraszam na stronę Burn Calories Not Fuel, zapraszam do kontaktu też do znajomych, na przykład na Facebooku, wystarczy wpisać @dominik.dobrowolski.eko i opiszę te działania i wszystko wyjaśnię. Mówiąc krótko, rower power.
1: Pięknie powiedziane, to tutaj w takim razie kropeczkę nad i stawiamy. Moim Państwa gościem był Dominik Dobrowolski, ekolog, podróżnik. Zachęcamy, żeby pomyśleć i o rowerach, i o chodzeniu na piechotkę, i korzystaniu z komunikacji miejskiej. To nie jest takie straszne, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Dziękuję Ci pięknie.
0: Nawet nie straszne, ale przyjemne.
1: Strasznie przyjemne.

Na mrozu jego aura, 8 minut przed godziną 11, to ja już teraz zachęcam do tego, żeby zjeść pyszną pizzę od pizzerii muzycznej. Wygrać sobie ją należy w konkursie Prawda czy Fałsz, a zgłosić się trzeba dzwoniąc do mnie 71 322 20 22. Przypomnę, dzieli was raptem jedno pytanie. Jeżeli dobrze odpowiecie, to dobrze zjecie.

0: nie stanowił zagrożenia. To resort obrony o dronie w pobliżu bazy w Redzikowie. Będzie też prezydent.
1: Sam decyduje o tym, z kim się spotyka.
0: Zapewnia głowa państwa. Chodzi o doniesienia dotyczące płatnych spotkań. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Wykryto go około kilometra od bazy w Redzikowie. To cywilny, bezzałogowy statek powietrzny, nie stanowił zagrożenia dla obiektów bazy, był cały czas obserwowany. Tak resort obrony komentuje doniesienia jednego z portali internetowych. Napisał on, że 15 września w pobliżu amerykańskiej bazy obrony przeciwrakietowej wykryto nieuprawniony, bezzałogowy statek powietrzny. Zamiast jednak neutralizacji lub zestrzelenia, wojsko uruchomiło procedury, w ramach których oficer dyżurna z jednostki zadzwoniła m.in. na numer alarmowy 112. Oprócz wykrycia drona, dodał resort obrony, zidentyfikowane zostało także miejsce przebywania jego operatora. Tylko prezydent odpowiada za swój kalendarz i za to, z kim się spotyka. Tak Karol Nawrocki komentuje doniesienia mediów o tym, że fundacja, która organizowała jego wczorajsze spotkanie z przedsiębiorcami w Nowym Jorku, sprzedawała pakiety VIP, które miały gwarantować rozmowy z prezydentem.
1: Wydaje mi się, że dla opinii publicznej w Polsce jest oczywiste, że nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem. Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam i kiedy się spotykam.
0: Podczas wizyty w Nowym Jorku prezydent ma także wystąpić na forum ONZ. Dziś rozpoczyna się zgromadzenie ogólne tej organizacji. Także dziś, po południu, przy okazji zgromadzenia ONZ właśnie ma dojść do spotkania prezydentów Ukrainy i USA. Tymczasem Francja czeka na papieża. Już w najbliższy piątek Leon XIV złoży w tym kraju czterodniową wizytę apostolską. Jej hasło to, aby świat miał życie. Pierwszym punktem papieskiej podróży będzie stolica. Jak mówi nuncjusz apostolski arcybiskup Celestino Migliore, w Paryżu już teraz panuje wielki entuzjazm.
2: Papież szybko podjął decyzję o podróży do Francji, bo chce umocnić w wierze francuskich katolików, a przede wszystkim poznać katechumenów i neofitów, młodych ludzi, którzy proszą o chrzest. Francuzi czekają na papieża, coraz lepiej go poznają. Widzieli, że jego poprzednie podróże do Afryki i Hiszpanii odbiły się szerokim echem. Teraz czekają na jego przesłanie nadziei dla społeczeństwa francuskiego, które boryka się z poważnymi trudnościami.
0: Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało również, że podczas wizyty we Francji Leon XIV spotka się z niektórymi ofiarami nadużyć ze strony Kościoła. Spotkanie będzie miało charakter prywatny, a osoby te będą włączone w przygotowanie tego spotkania.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Najpierw się upiła, a potem wjechała na katowicki rynek. Prowadzącej osobowego Opla kobiety nie powstrzymały nawet schody. O szczegółach zdarzenia informuje Dominik Michalik z katowickiej komendy.
4: Nocą z soboty na niedzielę około godziny 1:00 policjanci katowickiej drogówki patrolowali rejon Śródmieścia. W pewnym momencie ich uwagę zwrócił osobowy Opel, który wjechał na rynek. Kierująca samochodem kobieta wjechała na schody znajdujące się w jego centralnej części. Mundurowi natychmiast podjęli interwencję. W trakcie wykonywania czynności sprawdzili stan trzeźwości 43-latki. Badanie wykazało w jej organizmie ponad 1,5 promila alkoholu.
0: Policjanci wykonali niezbędne czynności, a pojazd został zabezpieczony. O jego przypadku zdecyduje sąd. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat więzienia.
5: Cztery minuty po godzinie 11, wtorek, 22 dzień września, temperatura powolutku się podnosi, 13 stopni w tej chwili, ale pamiętajcie, ta odczuwalna to około 9 stopni, a to za sprawą zimnego wiatru, który wieje z prędkością w porywach do 53 km na godzinę. Jeszcze mogą się przytrafić przelotne opady deszczu, po godzinie 13 raczej dominować będzie słoneczko na naszym niebie, a temperatura wzrośnie maksymalnie tylko do 16 stopni. David Bowie na początek godziny.

A teraz dam wam dowód na to, że wiek to tylko liczba i to możecie się o tym przekonać, nadstawiając słuchacz 16 minut po godzinie 11. Z tego samego też, myślę, wyszła pani Krystyna. Przed swoimi 80 urodzinami stwierdziła, no dobra, pora z wygodnego pola się gdzieś wyrwać w jakieś góry i postawiła sobie za cel. Ale zanim powiem, jaki to cel, to powiem, że go osiągnęła. Niecałe 5 lat później, zdobywając właśnie niedawno rysy. Przypomnijmy, 2499 metrów. Wstała o 5 rano, 6 godzin ciągłego marszu pod górę, padający deszcz, porwisty wiatr, przypomnijmy, pani po 80. Trudne warunki na szlaku. Nic tego naszej seniorki nie powstrzymało. Zdobyła swój wymarzony szczyt, czyli rysy, a tym samym ukończyła koronę gór polskich, czyli 28 najwyższych szczytów polskich pasm górskich w wieku 84 lat. Brawo, gratulacje. Takich seniorów chcemy i pamiętajcie, nas was też nic nie powstrzymuje przed spełnianiem swoich marzeń. W tym wieku szczególnie się udają i szczególnie dobrze pewnie smakują. Ogromny szacunek i jeszcze raz wielkie brawa. A ktoś ma ochotę na pizzę? O właśnie, jeszcze miałem przypomnieć. 71 322 20 22 konkursik przed nami.

Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: Wtorek z pizzą.
1: Wtorek z pizzą.
0: Wtorek z pizzą w Radiu Rodzina.
1: Miam.
0: Prawda czy fałsz?
2: Prawda. Wybierz prawdę.
3: Fałsz.
2: Wybierz.
4: Zdecyduj.
0: Wygraj.
2: Prawda czy fałsz?
0: Słuchaj o poranku.

0: dzieje, prawda.
1: I właśnie, Agnieszko, przez takich ludzi jak ty zabijają nam nosorożce, no.
0: Nie.
1: Bo wierzą w takie banialuki, że to jeszcze afrodyzjak, że to duchy wypędza i co tam jeszcze. Róg nosorożca to jest normalne ludzkie paznokcie i włosy, keratyna z takiego samego materiału. Żadnych cudownych właściwości nie ma. Wiesz, ile zwierząt zginęło przez takie głupoty?
0: Ach. Przepraszam.
1: No właśnie, wiesz.
0: Nie chciała
1: mu śmierci z nosorożca. Bardzo chciałaś wygrać, a nie chciałaś zabić nosorożca. Zabiła nam na antenie nosorożca Agnieszka, no naprawdę. Bardzo mi przykro, ale nie poddawaj się. Pytanie zawsze jest jakieś inne. Może następnym razem ci się uda, dobrze?
0: No dobrze, tak miało być. Dziękuję.
1: Tak miało być, pozdrawiam. Ale zapamiętaj sobie już na zawsze, dobrze? Jak ci ktoś będzie sproszkowany róg nosorożca chciał sprzedać, to nie kupuj.
0: Nie kupię, nie.
1: Dziękuję ci bardzo, chociaż tyle dobrego w takim razie. A pizza przechodzi na godzinę po 12:00. Wtedy Jutze będzie rozdawała kolejną szansę dla komuś z was. Diverve teraz u nas na naszej antenie.

0: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie z serca Wrocławia.
1: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka. To także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

I rozpoczynamy intencje. Zapraszamy, można dzwonić na naszą antenę, składać je pod numerem 71 322 20 22. Również SMS-y w dowolnej chwili można wysyłać, zbieramy je wszystkie i czytamy. 71 48, pod taki numer należy wysłać SMS-a, zaczynając go od słowa intencje.

0: I mamy pierwszy telefon, witamy i można składać intencje.
1: Szczęść Boże, proszę o modlitwę w intencjach wiodą Panu Bogu. Bóg zapłać.
0: Dziękujemy ciepło, pozdrawiamy.

0: Kolejny słuchacz jest z nami. Witamy, można składać intencje.
1: Szczęść Boże, Jurek, parafia Miłosierdzia Bożego, Brzeg. Proszę o modlitwę i łaski Boże za stolicę Matynki Bożej Szkapleżnej z Góry Karmy dla mojej małżonki Barbary, Eli, mojej szwagierki, mojego brata Tadeusza, mojego syna Dariusza, synową Bożenkę. Proszę Marię i Jezusa o opiekę i opatrzność Bożą dla mojej kochanej wnuczki Martyneczki, kochanego wnuczka Mateuszka. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla naszych księży z parafii Miłosierdzia Bożego, księdza proboszcza Marcina, księdza Huberta oraz księdza Przemysława. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla maleńkiej Klary i Renaty. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Rodzina, rząd wiele łas Bożych za modlitwę za stanicę świętego Krzysztofa, za nas kierowców, a szczególnie pani Marii z parafii Szkoty, za wieloletnią modlitwę za pielgrzymów i podróżujących. Jestem pani bardzo, bardzo wdzięczny i pamiętam o pani w codziennej modlitwie. I nie zawiodę, bo mam za co dziękować, bo dzięki opiece świętego Krzysztofa i własnej rozwadze przez 50 lat udało mi się uniknąć nieszczęścia, jakie czyhały na naszych drogach jako kierowca zawodowy. Pozdrawiam całą redakcję kochanego Radia Rodzina oraz wszystkich, którzy nas słuchają, dziękując Panu Bogu za Jego dobroć i łaskę. Bóg zapłać za modlitwę i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Do usłyszenia, dziękujemy pięknie za telefon.

0: I kolejny słuchacz jest już z nami. Witamy, można składać intencje.
1: Szczęść Boże. Proszę o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla mnie i całej mojej rodziny oraz szczególnie za moją wnuczkę, która 3 latka skończyła, za mojego syna, który też miał urodziny, 47 skończył, oraz 5. rocznicę ślubu mojego syna i synowej Ady, oraz za zmarłych z rodziny i za mamę mojego męża, która jest poważnie chora i grozi jej operacja drastyczna. Oraz pozdrawiam błogosławieństwo dla pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, dziękujemy pięknie i również ciepłe słowa odwdzięczamy.

i pierwsze SMS-y docierają. Proszę o opiekę Matki Najświętszej nad rodziną. Zgodę, pojednanie, zdrowie i dobrą pracę dla syna Wojtka. Kolejny o radość życia wiecznego i przebaczenie grzechów dla Heleny, za zmarłych z rodziny i za duszę w czyśćcu cierpiące.

0: Kolejny słuchacz jest już na antenie. Witamy serdecznie, można składać intencje.
1: Szczęść Boże, chciałem dzisiaj prosić gorąco modlitwę z intencji mojej żony o potrzebne siły i zdrowie do wyzwań, jakie czekają, oraz w intencjach Panu Bogu wiadomych. Pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże.
0: Pozdrawiamy również, dziękujemy za telefon. Kolejna intencja. W intencjach Bogu wiadomych modli się Halina.

Zbliża się godzina 12. Dziękujemy pięknie za intencje składane na naszej antenie i zapraszamy powoli już na modlitwę Anioł Pański.

Wybiła godzina 12, zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. O łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Nastolatek z Siemianowic Śląskich planował zamach na szkołę i meczet. Rząd ma się dziś zająć zmianami w wynagrodzeniach lekarzy. Za chwilę powiemy też o hulajnodze na ekspresówce. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. 17-latek z Siemianowic Śląskich miał przygotowywać zamach na szkołę i meczet. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zabezpieczyła broń i materiały wybuchowe. O szczegółach Joanna Wyleżą.
1: W domu 17-latka zabezpieczono broń, materiały wybuchowe oraz nazistowską symbolikę. Prokuratura przedstawiła mu 3 zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze terrorystycznym, propagowania ideologii nazistowskiej i faszystowskiej oraz nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym. Najpoważniejszy zarzut dotyczy jednak przygotowań do zabójstwa wielu osób w wyniku zamachu o charakterze terrorystycznym. Zgromadzony materiał dowodowy, w tym wyniki przeszukania mieszkania oraz analiza telefonów i innych urządzeń elektronicznych wskazują, że popełnienie zarzucanych czynów było bardzo prawdopodobne. Paweł G. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Za przygotowanie zabójstwa wielu osób grozi kara do 15 lat więzienia.
0: ABW zwraca uwagę, że zatrzymanie nastolatka z Siemianowic Śląskich nastąpiło zaledwie kilka dni po zatrzymaniu 2 szesnastolatków ze Śląskiego, których aktywność w internecie również wiązała się z propagandą neonazistowską i zainteresowaniem zamachami.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rząd ma się dziś zająć zmianami w wynagrodzeniach lekarzy. Zgodnie z projektem ustawy miesięczne zarobki lekarzy na 2 etatach nie mogłyby przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej, czyli 76 800 zł brutto. Maksymalna stawka godzinowa brutto wyniosłaby według założenia 240 zł. Nowe zasady miałyby od razu objąć nowe umowy, natomiast na dostosowanie dotychczasowych przewidziano roczny okres przejściowy. 21-latek wjechał hulajnogą elektryczną na ekspresówkę, bo tak podpowiedziała mu nawigacja. Mężczyznę, który jechał na pasie awaryjnym, zauważyli inni kierowcy na S3 niedaleko Lubawki na Dolnym Śląsku i powiadomili policję. Mundurowi szybko zatrzymali młodego mężczyznę, mówi Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze.
3: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym 500 zł.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Znamy już komplet ćwierćfinalistów siatkarskich Mistrzostw Europy. Belgia pokonała w Turynie Czechów 3-1, a Słowenia Serbię 3-0. Oba zespoły zagrają o półfinał, a zwycięzca zmierzy się z Polską lub Niemcami, bo już dziś mecz o awans do strefy medalowej. W teorii łatwiejszy niż oczekiwaliśmy, bo Niemcy niespodziewanie pokonali Bułgarię, mówi nasz libero Jakub Popiwczak.
4: Jesteśmy naprawdę podekscytowani, podjarani tym, co nas czeka, bo było trochę meczów na tych Mistrzostwach Europy, które nie miały takiej temperatury, jak można by sobie wyobrażać po imprezie takiej jak Mistrzostwa Europy. Także fajnie, że zagramy z zespołem, który zrobił coś dużego. Wygrał tutaj z gospodarzami, wygrał w Jaskini 2, pokonał tego lwa, także na pewno czeka nas ciężka przeprawa. Ale z drugiej strony też nie wyobrażamy sobie półfinałów Mistrzostw Europy bez reprezentacji Polski, także zrobimy wszystko, żeby pojechać do Mediolanu, żeby wyjechać z Bułgarii bardziej na zachód, a nie na północ.
0: Mecz Polska-Niemcy o 18, a pierwszy ćwierćfinał 3 godziny wcześniej. Francja zagra z Rumunią.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.
6: 14 minut po godzinie 12. Sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Dzisiaj nieco chłodno i deszczowo. Pada w zasadzie na terenie całego regionu. We Wrocławiu maksymalnie 17 stopni. Stopień więcej będzie temperaturą maksymalną dzisiejszą 18 stopni. Tyle będzie w Wołowie. We Wrocławiu aktualnie 15 stopni. Temperatura rośnie. Możliwe są przejaśnienia późniejszym popołudniem. Aktualnie pochmurno.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.
7: Tu Radio Rodzina.

Rozpoczynamy tę godzinę muzycznie z Anną Marią Jopek i już teraz ruszamy tam, gdzie nie sięga wzrok. Przy mikrofonie Judyta Exner, dzień dobry. Słyszymy się we wtorek, dzisiaj jest 22 dzień września, między innymi Światowy Dzień Bez Samochodu.

Już 23 minuty po godzinie 12, dziś Światowy Dzień Bez Samochodu. 22 września darmowa komunikacja miejska we Wrocławiu za okazaniem dowodu rejestracyjnego, dobrze mówię, tak? Ale jest jeszcze jeden powód, aby skorzystać z komunikacji miejskiej, bo od piątku po Wrocławiu kursuje muzyczny tramwaj, także nie tylko środowisko, nie tylko oszczędności, ale sztuka. To inicjatywa w ramach obchodzonego obecnie we Wrocławiu Europejskiego Tygodnia Mobilności. Koncerty na żywo odbywają się na pokładzie zwykłych tramwajowych linii i dzisiaj czekają nas także koncerty. Szymon Majchrzak i Adrianna Kwiatkowska wystąpią 22 września już dziś w tramwaju linii 13 w relacji Stadion Olimpijski Nowy Dwór. Planowane godziny odjazdu 17:40, kierunek Stadion Olimpijski, i dwie późniejsze godziny, warto to sprawdzić. Muzyczny tramwaj jeszcze będzie kursować po Wrocławiu, także jest to taka dodatkowa atrakcja, dodatkowy powód, by dzisiaj właśnie wyruszyć tramwajem tam, gdzie mielibyśmy poruszać się samochodem.

0: Sprawdziłam, nie trzeba wcale mieć przy sobie dodatkowych dokumentów, aby dzisiaj bezpłatnie poruszać się komunikacją miejską, ale nie tylko miejską, bo także Koleje Dolnośląskie S.A. i Polregion na obszarze gminy Wrocław, między wszystkimi stacjami, które w nazwie mają Wrocław oraz przystanek Iwiny, tam podróżujemy dzisiaj za darmo. Wszyscy, przypominam, że dzisiaj jest Światowy Dzień Bez Samochodu, 22 września. Dodatkowo wrocławski rower miejski wprowadził darmowe godzinne zamiast 20-minutowych przejazdy dla mieszkańców, także wszyscy przerzucamy się na inne niż samochód środki transportu. Dzisiaj właśnie obchodzimy ten dzień.
1: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej,

0: Shallow, Lady Gaga i Bradley Cooper. 35 minut po godzinie 12. Pora, by zapowiedzieć, co w dzisiejszej audycji Dziś w Kościele na antenie Radia Rodzina o 13.10. Tematem będą rady parafialne. Mają być one czymś więcej niż formalnym ciałem. Podczas 35. Forum Ekonomicznego w Karpaczu rozmawiano o tym, jak zwiększyć zaangażowanie świeckich w życie parafii. Przedstawiciele archidiecezji wrocławskiej i diecezji opolskiej wskazują na potrzebę większej współodpowiedzialności, ale też na konieczność formacji zarówno duchownych, jak i świeckich. W wielu parafiach rady parafialne działają od lat, ale ich rola nie zawsze jest taka sama. Ksiądz Michał Mraczek, rektor Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, mówi o potrzebie zmiany modelu funkcjonowania parafii.
1: Wiemy, że jest ta rada parafialna, należy ją powołać, no i na tym się to czasem kończy. A z drugiej strony właśnie, czy ta rada parafialna jest szansą na ożywienie naszych wspólnot, na to, żeby odpowiedzialność za Kościół, za parafię ponosili wszyscy parafianie wspólnie, żeby nie wyglądało to dzisiaj w ten sposób, że parafią kieruje jednoosobowo ksiądz proboszcz, ewentualnie jakieś niewielkie grono osób z bliskiego otoczenia, ale żeby ta odpowiedzialność za wspólnotę parafialną po prostu była ponoszona przez szersze grono. Myślę, że to jest dla nas zadanie na przyszłość.
0: W archidiecezji wrocławskiej jednym z efektów prac synodalnych jest propozycja rozdzielenia kompetencji dotychczasowych rad parafialnych. Zamiast łączyć zadania związane z duszpasterstwem i finansami, mają funkcjonować osobno Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna. Ma to pozwolić m.in. na korzystanie z wiedzy świeckich ekspertów. Podobną zmianę, choć opartą na wieloletnim doświadczeniu, opisuje ksiądz Waldemar Musioł, biskup pomocniczy diecezji opolskiej. Jak mówi, przejście od rady pełniącej głównie formalną funkcję do rady realnie współodpowiedzialnej za parafię jest procesem długotrwałym.
2: W naszej diecezji doświadczenie rad parafialnych to już jest doświadczenie kilkudziesięcioletnie. I co mogę powiedzieć na pewno? Proces przejścia od pewnej rady fasadowej do rady, która, jak głosił tytuł panelu, będzie sercem wspólnoty, to jest proces niezwykle długi. Trzeba przy nim wielkiej cierpliwości, a przede wszystkim potrzebna jest formacja. I to zarówno osób duchownych, które są dzięki radom zaproszeni do tego, aby zapraszać wiernych świeckich do współodpowiedzialności za Kościół, i dla samych świeckich, którzy są do tego zapraszani.
0: Na kontynuację i rozwinięcie tych wątków zapraszam o godzinie 13.10. Audycja Dziś w Kościele. Materiał przygotowała Natalia Wójcik.

0: Dziś Światowy Dzień Bez Samochodu, 22 września właśnie obchodzimy taki dzień. Jak nie samochodem, to na przykład rowerem. Ale rowerem tak, żeby było bezpiecznie. Jak uczyć dzieci bezpiecznego poruszania się po mieście? Jak planować infrastrukturę przyjazną użytkownikom i kształcić edukatorów? O tym rozmawiają uczestnicy ogólnopolskiej konferencji FEMA, poświęconej bezpieczeństwu w drodze do szkoły i edukacji mobilności aktywnej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny przez 2 dni, wczoraj rozpoczęte, dzisiaj kontynuowane w Centrum Historii Zajezdnia przy ulicy Grabiszyńskiej. Trwają wykłady, dyskusje i warsztaty w ramach Forum Edukacji Mobilności Aktywnej. Nasze wydarzenie jest platformą wymiany doświadczeń między samorządami, organizacjami i edukatorami. O tym, w jaki sposób działać w naszych miastach, żeby dzieci bezpiecznie docierały do szkoły, mówi Monika Kozłowska-Święconek, dyrektor Wydziału Mobilności Miejskiej Urzędu Miasta Wrocławia.
1: Inicjatorką naszego wydarzenia jest radna Ewa Wolak, która w zeszłym roku zaproponowała, żeby zająć się tym tematem. Wymyśliliśmy kształt tego wydarzenia w postaci forum, zapraszając i Urząd Marszałkowski do współpracy, bo to jest ważny partner, żeby doświadczenie i wymianę krzewić również w miastach Dolnego Śląska. Mamy gości z całej Polski, są koledzy z Lublina, bardzo doświadczeni edukatorzy, przedstawiciele Warszawy, którzy zmagają się z wyzwaniami szkolnej ulicy, z zarządu dróg miejskich oraz organizacje rowerowe z Poznania. Są też, bardzo nas cieszy, z mniejszych miejscowości Dolnego Śląska, ze Świdnicy. Fajnie będzie się zderzyć z wyzwaniami, które mamy w naszych lokalnych społecznościach, bo każde pewnie jest inne.
0: Nowa podstawa programowa, na przykład w przedszkolu, interesuje się tym, bo moje dzieci uczęszczają właśnie do takiej placówki, stawia nacisk na samodzielność, na samostanowienie już od najmłodszych lat, na podejmowanie decyzji, a ustawa Prawo o ruchu drogowym właściwie nie pozwala dzieciom poniżej 10 roku życia bez karty rowerowej na samodzielne poruszanie się rowerem. Aleksander Wiącek z Fundacji Edukacji i Mobilności Aktywnej zwraca uwagę na to, że chce to zmienić. Uczymy najmłodszych bezpieczeństwa na drodze i znajomości przepisów w praktyce. Tymi doświadczeniami dzielimy się w szkołach i w samorządach.
2: Rozpoczęliśmy kampanię Edukacja Rowerowa 2.0, której takim głównym celem jest zmiana systemu szkolenia rowerzystów w Polsce. Podstawowy problem polega na tym, że w Polsce nie da się uczyć dzieci legalnie jazdy rowerem w ruchu drogowym do momentu uzyskania karty rowerowej. Czyli w zasadzie mamy taki skonstruowany system, że najpierw dzieci muszą dostać uprawnienia do jazdy rowerem, żebyśmy mogli je legalnie zacząć uczyć. Więc to jest absolutne odwrócenie w ogóle logicznego podejścia. Ta nauka powinna być w prawdziwych warunkach, tak? Czyli jeżeli chcemy, żeby dzieci dobrze jeździły rowerem, to trzeba je zacząć uczyć już od momentu, kiedy one wsiądą na ten rower. Zależy nam na tym, żeby zlikwidować tak zwaną pieszość dzieci do lat 10, czyli żeby nie było tego, że dziecko do lat 10 pod opieką osoby dorosłej jest pieszym, jeżeli jedzie na rowerze. Powinno być po prostu kierującym rowerem i tyle. Drugie to jest likwidacja minimalnego wieku do kierowania rowerem 10 lat. To już by nam umożliwiło, żeby te dzieci przede wszystkim mogły legalnie jeździć ruchem prawostronnym po jezdni. W naszych propozycjach koncepcji zmian, którą złożyliśmy w grudniu do Ministerstwa Infrastruktury, są chociażby takie zapisy, żeby dziecko bez posiadania uprawnień, czyli na przykład karty rowerowe oraz tych innych 4 typów praw jazdy, które też umożliwiają jazdę rowerem, żeby dzieci mogły się poruszać samodzielnie w przypadku jazdy po drodze dla pieszych, drodze dla pieszych i rowerów oraz drodze dla rowerów, a jeżeli będą posiadać opiekę osoby na przykład dorosłej, to żeby mogły poruszać się także po jezdni. To by nam bardzo ułatwiło prowadzenie po pierwsze edukacji rowerowej, po drugie mnóstwo dzieci mogłoby wreszcie legalnie zacząć jeździć rowerem do szkoły, no bo w tej chwili jest tak, że na przykład 8-latek, który chciałby na przykład przez Wrocław przejechać rowerem samodzielnie do swojej podstawówki, robi to po prostu z naruszeniem przepisów polskiego prawa, tak? Wtedy jest wymagana opieka rodziców, natomiast jeżeli 8-latek ogarnia rzeczywistość, tak mówiąc w cudzysłowie, no to my wiemy, że te dzieci same jeżdżą, natomiast robią to po prostu nielegalnie, tak? A w momencie, kiedy ukończą 10 rok życia, do uzyskania uprawnień w ogóle ich jazda jest niezgodna z prawem i tutaj już posiadanie opieki nie ma żadnego znaczenia. To jest to przede wszystkim, co my chcemy zmienić, żeby jazda rowerem niezależnie od wieku zawsze była w jakiś sposób prawnie dopuszczone.
0: To ważna zmiana, bo przecież dzieci zarówno w przedszkolu, jak i w szkole podstawowej poruszają się rowerem. Fakt, że rodzice są gdzieś nieopodal, natomiast rzeczywiście bardzo dużo pierwszaków i drugoklasistów do uzyskania tego wieku koniecznego już sama dociera do placówki, na przykład na rowerze. W promocję bezpiecznego przemieszczania się po mieście od lat zaangażowane są też liczne środowiska oddolne, dodaje Krzysztof Żółtański z rowerowej masy krytycznej.
3: Masa Krytyczna jeździ od 2013 roku. Właściwie jej cele są cały czas te same. To znaczy Masa Krytyczna chce pokazać, że rowery i rowerzyści to są równoprawni uczestnicy ruchu, że należy na nich zwracać uwagę. Podobne prawa co kierowcy czy piesi. Że chcemy dążyć do tego, żeby wszystkie te grupy poruszające się po drogach były traktowane jednakowo. Jestem żywo zainteresowany tym, żeby dzieci mogły bezpiecznie dojeżdżać do szkoły, no bo od tego się zaczyna, tak? Jeżeli dzieci będą mogły bezpiecznie dojeżdżać do szkoły i będą korzystać z tej infrastruktury, jeżeli miasto jest przyjazne dla dzieci, to jest przyjazne dla każdego.
0: Wrocław realizuje programy takie jak Młodzi Aktywnie Zmobilizowani, Szkolna Ulica czy Kampania Rowerowy Maj. Co roku z egzaminu na kartę rowerową w ruchu drogowym w styl holenderski zdaje kilkaset dzieci.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina, Łukasz Golec.
2: W rękach służb nastolatek, który planował zamach terrorystyczny. Potem o politycznych rozmowach w Nowym Jorku i wielkich nazwiskach piłkarskich w nowych rolach. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 17-latka z Siemianowic Śląskich. Miał planować masowy zamach terrorystyczny na szkołę i meczet. Nastolatek nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, informuje Jacek Dobrzyński, rzecznik koordynatora służb specjalnych.
3: On przygotowywał atak, on przygotowywał akt terrorystyczny, godził się z tym, że ma zginąć wiele osób. On planował zakup broni i uzbrojenia czy wyposażenia wojskowego.
2: Paweł G. usłyszał 3 zarzuty. Najpoważniejszy dotyczy przygotowania do zabójstwa wielu osób w wyniku zamachu terrorystycznego. W Nowym Jorku rusza dzisiaj debata generalna Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Od samej dyskusji ważniejsze jest to, co będzie się działo na jej obrzeżach, o czym więcej Tomasz Orchowski.
4: Przy okazji sesji odbędzie się szereg spotkań bilateralnych, m.in. prezydenta USA i przywódcy Ukrainy. Wołodymyr Zełański w niedzielę rozmawiał już z Trumpem przez telefon. Mówił, że dzisiejsza dyskusja może dużo zmienić i jest impuls dyplomatyczny. Ale Financial Times donosi, że w niedzielę Trump przede wszystkim naciskał na wstrzymanie ataków na rosyjskie rafinerie. Trump ma też dzisiaj podpisać porozumienie z Danią w sprawie Grenlandii. W przeszłości groził Kopenhadze przejęciem największej wyspy świata. Na razie nie znamy szczegółów tej umowy, ale Reuters donosi, że zakłada ona między innymi utworzenie 2 amerykańskich baz na Grenlandii.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
2: Teraz ważna informacja dla maturzystów i przyszłych studentów, którzy pobierają rentę rodzinną. Muszą oni dopełnić formalności w ZUS we wrześniu, by nie stracić pieniędzy z renty rodzinnej, o czym przypomina Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.
6: W przypadku, gdy uczelnia nie będzie mogła wystawić zaświadczenia we wrześniu, wystarczy, że przyszły student dostarczy nam zaświadczenie o przyjęciu na studia i sam napisze oświadczenie. Musi w nim podać planowaną datę rozpoczęcia studiów i zobowiązać się, że dostarczy zaświadczenie z uczelni najpóźniej w miesiącu, w którym rozpoczyna się rok akademicki i podejmie naukę, czyli w październiku.
2: Co istotne, uczeń, student, który pobiera rentę rodzinną, musi poinformować ZUS, że przerwał lub wcześniej zakończył naukę. Jeżeli tego nie zrobi, czekają go przykre konsekwencje, bo nadpłaconą, niezależnie pobraną rentę rodzinną będzie musiał później zwrócić z odsetkami.
5: Wiadomości ze świata sportu.
2: Polscy piłkarze rozpoczynają treningi przed meczami w Lidze Narodów w sprawdzonym składzie i z selekcjonerem Janem Urbanem na czele. Dla wielu reprezentacji, także tych topowych, rozpoczyna się jednak zupełnie nowy rozdział, o czym Michał Waszkiewicz.
7: Z 48 uczestników mundialu niemal połowa zmieniła selekcjonerów. Wiadomo, oczekiwania kontra rzeczywistość. Francja, Niemcy, Holandia, Portugalia czy Belgia rozpoczynają właśnie nowy etap pod rządami nowych trenerów. Na scenę wracają wielkie nazwiska jak Jurgen Klopp, który przejął Niemców. Ale wracają także wielcy piłkarze, tyle że w nowych rolach. Legenda Barcelony Xavi poprowadzi Holendrów i od razu pojutrze zmierzy się z Kloppem i Niemcami. Mark Van Bommel, też były gracz Barcelony czy Bayernu, poprowadzi Belgię, a wielki Zinedine Zidane zadebiutuje w piątek w roli selekcjonera Francuzów. Coś niesamowitego, przecież byliśmy wszyscy jego fanami, kiedy byliśmy dziećmi. To wspaniale móc się od niego uczyć. Mówi obrońca trójkolorowych Dayot Upamecano.
2: Dodam tylko, że Francja w piątek zagra na wyjeździe z Turcją.
8: Minęła godzina 13. Sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. 16 stopni. Teraz możemy spodziewać się większych przejaśnień, choć zachmurzenie wciąż jest duże i także jest duża szansa na opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne umiarkowane, jakość powietrza dobra, warunki biometeo też umiarkowane. Będzie jeszcze cieplej we Wrocławiu, maksymalnie 17 stopni w dniu dzisiejszym, a na Dolnym Śląsku tylko o stopień więcej, 18 w Wołowie, także pochmurno i deszczowo.
9: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
10: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
10: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro!
11: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
12: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
13: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
14: Lato się skończyło. Zoo? Nie! Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
15: Reklama.
16: Tu Radio Rodzina.

7 minut po godzinie 13 przy mikrofonie Judyta Exner, na naszej antenie teraz Joe Cocker, a już za chwilę audycja Dziś w Kościele będzie o radach parafialnych. Audycję przygotowała Natalia Wójcik. Zapraszam.

0: Kościele.
1: Ze mną jest ksiądz Michał Mraczek, rektor Metropolitarnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże!
1: Podczas forum ekonomicznego miał miejsce panel Katolicka Rada Parafialna w Polsce. Dekoracja czy serce wspólnoty? No ja właśnie o te rady parafialne chciałam zapytać. Jak to jest? Wiemy, że w wielu parafiach rady parafialne są, ale nie zawsze one działają. Czy właśnie one są nadal nam potrzebne?
2: No właśnie, bardzo, bardzo dziękuję pani redaktor za to postawione pytanie, ponieważ sam tytuł tego panelu dyskusyjnego celowo ma nas trochę prowokować do pewnej refleksji właśnie na temat tego, czy ta rada parafialna jest jakimś elementem dekoracyjnym, takim, do którego może nawet żeśmy się troszkę przyzwyczaili w naszych wspólnotach parafialnych, no bo wiemy, że jest ta rada parafialna, należy ją powołać, no i na tym się to czasem kończy. A z drugiej strony właśnie, czy ta rada parafialna jest szansą na ożywienie naszych wspólnot, na to, żeby odpowiedzialność za Kościół, za parafię ponosili wszyscy parafianie wspólnie, żeby nie wyglądało to dzisiaj w ten sposób, że parafią kieruje jednoosobowo ksiądz proboszcz, ewentualnie jakieś niewielkie grono osób z bliskiego otoczenia, ale żeby ta odpowiedzialność za wspólnotę parafialną po prostu była ponoszona przez szersze grono. Myślę, że to jest dla nas zadanie na przyszłość. Doświadczenie też naszego synodu w archidiecezji wrocławskiej oczywiście jest jakimś doświadczeniem lokalnym, ale myślę, że możemy je też przenieść na szersze grono, na doświadczenie Kościoła tak naprawdę w Polsce, ale też w wielu krajach Europy i nie tylko Europy, gdzie ta potrzeba współdziałania właśnie przede wszystkim z ludźmi świeckimi jest coraz bardziej zauważalna, potrzebna i ona przynosi obopólną korzyść, zarówno dla osób duchownych, jak i dla osób świeckich. Księża, myślę, że coraz bardziej otwierają się, może jeszcze bardziej powinni się otwierać w niektórych wypadkach na współpracę z osobami świeckimi, a osoby świeckie też są coraz bardziej chętne do tego, żeby podejmować się różnych zadań. Następuje, myślę, pewien taki ważny krok milowy w mentalności naszej też ludzkiej, w naszych przyzwyczajeniach, że jednak pewne zadania w parafii mogą pełnić osoby świeckie i myślę, że jest to taki dobry znak, dobry prognostyk na przyszłość, że rzeczywiście to funkcjonowanie naszych wspólnot parafialnych może być w takiej dobrej kooperacji duchownych z osobami świeckimi i ta współpraca może się coraz bardziej rozszerzać. I na pewno rady parafialne są dobrym przyczynkiem do tego, dobrym początkiem, żeby tą współpracę po prostu w jakiś taki sposób też instytucjonalny i konkretny formalizować. Żeby nie było to na poziomie teoretycznym, ale też miało konkretne przełożenie na działania praktyczne, konkretne.
1: Co w kwestii właśnie rad parafialnych wypracował Synod Archidiecezji Wrocławskiej?
2: No, Synod Archidiecezji Wrocławskiej wypracował, myślę, jedno bardzo ważne osiągnięcie, ponieważ do tej pory w Archidiecezji Wrocławskiej funkcjonowały tak zwane rady parafialne, które łączyły w sobie kompetencje dwóch rad, o których mówi Kodeks Prawa Kanonicznego, czyli Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej. No, na tamten czas, kiedy te rozwiązania były podejmowane, no najprawdopodobniej było to adekwatne rozwiązanie, ale upływ czasu, transformacja ustrojowa, to co te przemiany, których jesteśmy świadkami w ostatnich latach, w ostatnich dziesięcioleciach, pokazują, że jednak lepiej te kompetencje byłoby rozdzielić. Myślę, że takim ważnym krokiem milowym jest rozdzielenie tych kompetencji i ten postulat, ta propozycja, aby jednak w każdej wspólnocie parafialnej powoływać i Radę do Spraw Ekonomicznych, i Radę Duszpasterską. Wiadomo, że inne kompetencje są potrzebne, jeżeli chodzi o członków tej i tej rady i lepiej, jeżeli to będzie funkcjonować oddzielnie. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważny krok w celu takiego bardziej profesjonalnego podejścia do tych zagadnień i też oparcia się rzeczywiście na ekspertach, również właśnie świeckich i w dziedzinie ekonomii, i w dziedzinie działalności też duszpasterskiej.
1: Wspomniał ksiądz, że w wielu przypadkach parafianie są chętni wspomagać księży we współpracy, jeżeli chodzi o rady parafialne. To widać nawet w archidiecezji wrocławskiej, ale chciałam zapytać, co takiego, jakie nastawienie może powinni przyjąć księża, proboszczowie, żeby jeszcze bardziej otworzyć się na świeckich, którzy chcą działać i zależy im na dobru parafii?
2: Ja myślę też, że to wracając do doświadczenia synodu, to nam pokazało, że w wielu miejscach doszło do takiego pewnego otwarcia na siebie nawzajem. Wiadomo, że ludzie czasem wobec siebie mają pewne lęki, stereotypy, czasem boimy się jakiejś takiego przełamania przekraczania pewnej granicy, czasem mówi się właśnie przekroczyć pewien Rubikon i myślę, że w tych relacjach pomiędzy osobami duchownymi, świeckimi, właśnie do czegoś takiego też teraz doszło i to jest też dobry znak na przyszłość. Na pewno dużym wyzwaniem, patrzę też z mojej perspektywy jako rektora seminarium duchownego, jest też formowanie właśnie kandydatów do kapłaństwa już do takiego nowego stylu duszpasterskiego, do nowego stylu prowadzenia wspólnot parafialnych, gdzie rzeczywiście potrzeba jeszcze więcej tej współpracy i myślę, że dużo rzeczywiście mamy do zrobienia na tym odcinku pracy formacyjnej, przygotowywania księży jutra, kapłanów jutra, właśnie już w takim nowym stylu pracy, otwartości, tego, żeby nie bali się ludzi świeckich, tego, żeby nie bali się prosić ich też o pomoc, nie bali się zwracać o radę. Nie oszukujmy się, ksiądz nie jest ekspertem, to przypomniał papież Benedykt XVI podczas pielgrzymki do Polski. Ksiądz nie jest ekspertem od budownictwa, od ekonomii. My w tym celu mamy rzeczywiście ludzi, którzy znają się na tym i można powiedzieć zjedli na tym zęby. Ksiądz ma być tym, który jest ekspertem od życia duchowego, od życia kościelnego, życia sakramentalnego i myślę, że tu jest naprawdę bardzo dużo przestrzeni do tego, żeby dzielić się, współpracować ze sobą i mam nadzieję, że właśnie również i ci, którzy obecnie formują się do kapłaństwa, będą właśnie już w takiej logice, w takim duchu postrzegali swoją posługę kapłańską.

0: Kościele.
1: Otwartość na świeckich to jedna z cech tego nowego stylu, ale jaki on jest? Co ksiądz, który prowadzi parafię, powinien, jakie cechy, jakie umiejętności powinien posiadać?
2: Ja myślę, że bardzo ważną rzeczą dzisiaj jest ta umiejętność słuchania. To też wybrzmiało na naszym synodzie, to wybrzmiało też na synodzie, który zwołał papież Franciszek na synodzie o synodalności, ale też w wielu takich, myślę, i dyskusjach i akademickich, i praktycznych. Bardzo często ten wątek się pojawia, że musimy umieć siebie słuchać. Jeżeli duszpasterz, czy to będzie ksiądz proboszcz, czy to będzie ksiądz wikariusz, czy to będzie cały ten zespół, który pracuje w parafii, zespół duszpasterski, będzie umiał wsłuchiwać się też w potrzeby wspólnoty parafialnej, myślę, będzie też będzie w stanie proponować rozwiązania adekwatne do potrzeb. Dzisiaj wspólnoty parafialne bardzo się różnią między sobą, one nie są jednakowe. Inna jest specyfika parafii wiejskich, miejskich, inna jest specyfika tych parafii w zależności od ich położenia. W naszym wypadku tutaj położenie od Wrocławia, odległość od Wrocławia jest bardzo istotna i determinująca też inną specyfikę. My to wszystko dzisiaj musimy uwzględniać i na pewno widoczna jest ta potrzeba właśnie, aby kapłani wsłuchiwali się w potrzeby wiernych, w to, o czym oni mówią, co sygnalizują, czym żyją, jakie mają problemy, i wtedy można to funkcjonowanie parafii czynić jak najbardziej takim adekwatnym po prostu do realnych potrzeb danej wspólnoty parafialnej, bo czasem tak jest, że między jedną a drugą parafią przebiega tylko linia kolejowa, ale tak naprawdę te parafie są zupełnie inne już od siebie i mieszkańcy jednej i drugiej mają inne potrzeby, trochę inaczej wygląda ich życie, gdzie indziej pracują, inna jest struktura wiekowa i to wszystko już może zupełnie zmieniać oblicze tej wspólnoty.
1: A z perspektywy rektora seminarium, jak ksiądz widzi tych młodych kleryków, którzy przychodzą? Czy oni mają już inne nastawienie? Są już bardziej otwarci na przykład na osoby świeckie, na parafian, którzy chcą działać i pomagać?
2: Ja myślę, że to bardzo się też różnicuje w zależności od tego, z jakiej wspólnoty pochodzą. Jakie mają też swoje doświadczenie kościoła. Na pewno trochę tej pracy formacyjnej jest ciągle przed nami i rzeczywiście nawet czasem w tych, wydawałoby się, bardzo młodych ludziach, którzy zgłaszają się do seminarium, jeszcze czasem pokutuje takie patrzenie na Kościół trochę, powiedzielibyśmy, historyczne, trochę właśnie jeszcze w takiej dawnej mentalności, ale na pewno zauważalna jest dużo większa otwartość. Ja myślę, to jest pokolenie ludzi młodych, wychowanych w internecie, wychowanych już przy współczesnych środkach masowych przekazu, którzy nie boją się interakcji z innymi, którzy są dość odważni, przebojowi i myślę, że w tym też jest jakaś nasza taka nadzieja, że nawet jeżeli tych powołań mamy dzisiaj mniej, jeżeli ta perspektywa również księży w przyszłości będzie troszkę mniejsza, no bo tej matematyki nie oszukamy, jeżeli jest mniej kandydatów, to i siłą rzeczy będzie mniej księży, ale właśnie ta ich otwartość, ta ich jakaś taka gotowość do współpracy, to, że nie boją się tych współczesnych środków komunikacji, jest też jakąś nadzieją na to, że właśnie będzie szansa, że wykorzystają te narzędzia, wykorzystają współpracę z osobami świeckimi i ta działalność duszpasterska, ta działalność związana z życiem Kościoła będzie mogła być też prowadzona w sposób skuteczny i te potrzeby naszych wiernych będą również w jakiś sposób zaspokojone, a wspólnoty będą żywe.
1: Zaczęliśmy naszą rozmowę od tematu panelu. Reda parafialna w Polsce to dekoracja czy serce wspólnoty w takim razie?
2: Myślę, że jeżeli musiałbym jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, to jesteśmy w czasie transformacji. Myślę, że jesteśmy w czasie pewnej przemiany, która się dokonuje, myślę, w wielu wypadkach na naszych oczach. I mam nadzieję, że tam, gdzie jeszcze ta rada parafialna jest tylko dekoracją, pewnie takie miejsca jeszcze są i tutaj nie chcielibyśmy zakłamywać rzeczywistości, to naprawdę mam nadzieję, że w perspektywie bliskiej przyszłości naprawdę przestaną być tą dekoracją, a staną się sercem wspólnoty.
1: Ja przypomnę, naszym gościem był ksiądz Michał Mraczek, rektor Wyższego Metropolitarnego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również bardzo.

0: Kościele.
1: Ksiądz biskup Waldemar Musioł, biskup pomocniczy diecezji opolskiej, jest ze mną. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Ksiądz biskup brał również udział w panelu, który miał miejsce podczas 35. Forum Ekonomicznego. Tytuł panelu: Katolicka Rada Parafialna w Polsce, dekoracja czy serce wspólnoty. Jak to wygląda w diecezji opolskiej?
2: W naszej diecezji doświadczenie rad parafialnych to już jest doświadczenie kilkudziesięcioletnie. I co mogę powiedzieć na pewno? Proces przejścia od pewnej rady fasadowej do rady, która, jak głosił tytuł panelu, będzie sercem wspólnoty, to jest proces niezwykle długi. Trzeba przy nim wielkiej cierpliwości, a przede wszystkim potrzebna jest formacja, i to zarówno osób duchownych, które są dzięki radom zaproszeni do tego, aby zapraszać wiernych świeckich do współodpowiedzialności za Kościół, i dla samych świeckich, którzy są do tego zapraszani. I w naszej diecezji to dzieło formacji podejmujemy, oprócz tego poziomu parafialnego, a więc tej autoformacji, którą realizują wierni w swoich parafiach, wspólnotach, do których należą, oprócz formacji, która realizowana jest w ramach spotkań roboczych Rady jako ich część. Jako diecezja proponujemy też spotkania formacyjne w rejonach diecezji dla członków parafialnych rad duszpasterskich każdego roku. Tam zwykle zapoznajemy ich z programem duszpasterskim aktualnym dla Kościoła w Polsce, bo to przecież ta rada jest odpowiedzialna za jego aplikację w parafii. Tam też zapoznajemy ich z aktualnym stanem prawnym związanym z funkcjonowaniem rad, a przede wszystkim chcemy ich gorąco zachęcać poprzez doświadczenie wspólnoty, żeby jeszcze bardziej pokochali Kościół i podjęli za odpowiedzialność.
1: Jest zainteresowanie takimi spotkaniami?
2: Zwykle mamy komplet tych, o których prosimy, by przybyli, bo to nie wiadomo, nie wszystkie rady są w stanie przybyć, ale przedstawiciele każdej parafii w cyklu rocznym, jeśli podejmą zaproszenie na te spotkania, to w ten sposób wszyscy członkowie rad w cyklu pięcioletnim, bo tyle trwa kadencja, mają okazję wziąć udział w takim spotkaniu i trochę poczuć, nauczyć się od siebie nawzajem i poczuć też wspólnotę, którą te osoby odpowiedzialne za Kościół są.
1: Jeżeli chodzi o wiernych diecezji opolskiej, jak ksiądz widzi, bo pewnie odwiedza ksiądz parafię, czy parafianie są otwarci na wsparcie proboszczów i księży?
2: Myślę, że są bardzo otwarci, aczkolwiek zaangażowanie w radach parafialnych wiąże się też dzisiaj z taką gotowością do przyjęcia krytycznych uwag, czasem niesprawiedliwych, czasem takich, które wytykają jakieś błędy, istotne bądź nieistotne, więc z pewnym dystansem mamy też do czynienia, ale myślę, że ciągle nie brakuje kandydatów, którzy wchodzą w skład rady parafialnej, i nie brakuje też parafian, którzy są na te działania otwarci i gotowi są decyzje rady czy ewentualne sugestie rady podejmować potem dla dobra swojej parafii.
1: Jak powinni być formowani obecnie klerycy, tak jakby nie bali się prosić o pomoc wiernych?
2: Zdecydowanie w duchu Soboru Watykańskiego II, w duchu rozumienia Kościoła jako ludu Bożego, synod o synodalności przypomniał nam jeszcze dodatkowo, że jest to lud Boży w drodze, więc jeśli będziemy uczyć się i chłonąć tę wizję Kościoła i będziemy jako duchowni, przyszli duchowni, starać się być jej częścią, wówczas dodatkowe elementy formacyjne nie będą potrzebne, bo z tego doświadczenia zrodzi się też potrzeba, by właśnie tak parafię kształtować.
1: Ja przypomnę, naszym gościem był ksiądz Waldemar Musioł, biskup pomocniczy diecezji opolskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Ja również dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę.
0: Dziś w Kościele.

15 minut pozostało do godziny 14. Przy mikrofonie Judyta Exner. Dzisiaj, 22 września, obchodzimy także, poza dniem bez samochodu, obchodzimy także Światowy Dzień Nosorożca. A we wrocławskim zoo mamy takie dwa ciekawe nosorożce, które już są dosyć sławne, dosyć znane, zwłaszcza Maruśka, której starcie z Mundżakiem było szeroko komentowane, gdzie malutkie zwierzę nacierało właśnie na wielką nosorożycę, ale jest także Czułek. Czułek, czyli golonka, bo tak w istocie to znaczy jego imię w języku węgierskim. Przybył do nas z Węgier, młody samiec. Jego imię wymawia się Czulok, a po węgiersku znaczy właśnie golonka. A spolszczona wersja tego imienia to Czułek i tak też zwracają się do niego, tak też go nazywają pracownicy zoo i odwiedzający. I Czułek bardzo lubi grać w piłkę. Można zobaczyć go na wybiegu właśnie grającego w piłkę. Bardzo żywiołowy osobnik, wskakuje do basenu, rozpędza się. No, myślę, że rośnie taka konkurencja dla Lewandowskiego. Nawet warto odwiedzić wrocławskie zoo. Ja przypominam, że my w każdym tygodniu zapraszamy Was do ogrodu zoologicznego we Wrocławiu. Bądźcie z nami, słuchajcie nas na bieżąco. W tym tygodniu zaproszenia powędrowały do naszej słuchaczki Moniki, która z całą rodziną będzie właśnie w ogrodzie, być może przyglądać się właśnie grze w piłkę Czułka.

Zbliża się godzina 14, o godzinie 14.10 zapraszam na audycję Dolny Śląsk z bliska, którą poprowadzi Patrycja Jęczmionka. Dzisiaj jej gościem będzie Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa dolnośląskiego. Porozmawiają m.in. o tym, jak nauka, przemysł i państwo budują nową architekturę odporności i jakie wnioski wyciągnięto z dyskusji. Za chwilę jeszcze więcej o tej audycji. Teraz na naszej antenie Eddie Brickell.

0: Rząd zajmie się zarobkami lekarzy. Atak w podstawówce na Podlasiu. Fundacja Wolne Miejsce pomaga w Libanie. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Koniec rekordowych pensji lekarzy i nielimitowanego czasu ich pracy. Rząd po potężnym poślizgu czasowym zajmie się dziś od dawna zapowiadaną reformą, przygotowaną w reakcji na aferę w Szpitalu Południowym. Przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk zapowiadał:
1: Polacy w przygniatającej większości, także lekarze, z którymi przecież cały czas rozmawiamy, także chcę mieć system, w którym nikt nie będzie podejrzewał środowiska medycznego o nadużywanie władzy, nadużywanie pieniędzy i używanie pieniędzy, które mają już na leczenie, wyłącznie na płace. I dlatego najważniejsze zmiany, jakie proponujemy, to są te zmiany, które uniemożliwią wyzyskiwanie systemu Narodowego Funduszu Zdrowia na nieuzasadnione, jeśli chodzi o wysokość i nakład pracy, nieuzasadnione zarobki.
0: Zgodnie z projektem ustawy miesięczne zarobki lekarzy na dwóch etatach nie mogłyby przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej, czyli 76 800 zł brutto. Maksymalna stawka godzinowa brutto wyniosłaby według założenia 240 zł. Na ten moment pierwszy możliwy termin sejmowych prac to początek października. Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że jego zaplanowane na środę spotkanie w Pentagonie zostało przesunięte z uwagi na wizytę przywódcy Chin w Stanach Zjednoczonych. Dodał, że wraz z sekretarzem wojny Pittem Hegsethem znajdą na spotkanie dogodny termin. Kosiniak zaznaczył, że teraz niezbędne jest podjęcie nowych działań, które mają być odpowiedzią na ostatnie sygnały.
2: Te sygnały dotyczą bezpieczeństwa choćby granicy. Te sygnały dotyczą możliwych prowokacji ze strony Federacji Rosyjskiej. O tym mówimy od dawna, o tym mówił ostatnio w Sejmie premier Tusk. Powtarzamy to, nie do wszystkich to trafi, bo niektórzy są takie środowiska polityczne jak pan Brown, którzy to bagatelizują, wręcz przeinaczają, zapominając, że Federacja Rosyjska zaatakowała Ukrainę i to ona wysyła statki powietrzne bezzałogowe czy załogowe, jak nad Bałtykiem, sponsoruje akty sabotażu na terenie Polski.
0: Wicepremier przypomniał, że do Waszyngtonu udali się wiceszefowie MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski, którzy zgodnie z wcześniejszym komunikatem resortu obrony będą prowadzić rozmowy z amerykańskimi partnerami i przygotowywać kolejne umowy dotyczące naszej współpracy. Tragedia w szkole podstawowej na Podlasiu w powiecie kolneńskim. 11-letni uczeń zaatakował toporkiem 10-latkę. Do zdarzenia doszło dziś rano na korytarzu szkolnym, mówi nadkomisarz Marta Rodzik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
3: 10-latka trafiła do szpitala. 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów.
0: Jak słyszeliśmy, 10-latka trafiła do szpitala, była przytomna. Fundacja Wolne Miejsce ruszyła ze zbiórką przyborów szkolnych dla dzieci z Libanu. Przypomnijmy, że pochodząca z Katowic fundacja pomaga w palestyńskich obozach w Libanie, masowo przygotowując ciepłe posiłki. Na miejscu rozpoczyna się rok szkolny. Co jest potrzebne? O tym prezes fundacji Mikołaj Rykowski.
4: Kredki, farbki, zeszyciki, no i plecaczki, moi Państwo. Bardzo ważne są plecaki, tam nie mają dzieciaczki takich plecaczków szkolnych. Wszystkiego rodzaju właśnie tego typu rzeczy, linijeczki i tak dalej. Całe takie, powiedzmy, piórniki, tak bym to określił. Im bardziej kolorowe, tym fajnie. Te dzieci naprawdę tak się cieszą. Radość jest niesamowita. Zobaczcie sobie na naszym profilu, jakie są uśmiechy tych dzieciaczków.
0: Warto podkreślić, że fundacja, która zaczynała od organizowania wigilii i śniadań wielkanocnych dla samotnych, świętuje właśnie 10 lat swojego istnienia.
5: Minęła godzina 14. Sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu 16 stopni pada aktualnie i wieje wiatr z prędkością do 22 km na godzinę, bo może jeszcze padać w ciągu dnia. Prognozowane są przejaśnienia, choć zachmurzenie jest bardzo duże. Jakość powietrza za to dobra, warunki biometeo korzystne mimo tego pochmurnego dnia i deszczu. W pozostałej części województwa bardzo podobne warunki pogodowe, ciut cieplej tylko w Wołowie.
6: Radio Rodzina.

Gościem audycji Dolny Śląsk z bliska o godzinie 14.10 na antenie Radia Rodzina będzie Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa dolnośląskiego. Porozmawiamy o bezpieczeństwie zdrowotnym, forum ochrony zdrowia, nowych rozwiązaniach, projekcie Pomaluj Mój Świat w dolnośląskich szpitalach, przebudowie Teatru Polskiego, najnowszych premierach. Nie zabraknie pytania także o serialową Lalkę. Audycję poprowadzi Patrycja Jęczmionka. 14.10, Dolny Śląsk z bliska.

0: Dolny Śląsk z bliska.
1: A w naszym studiu Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa dolnośląskiego. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Przy mikrofonie Patrycja Jęczmionka, to audycja Dolny Śląsk bliska. Czy w trakcie forum ekonomicznego, panie marszałku, w Karpaczu odnalazł pan odpowiedź na pytanie, jak nauka, przemysł i państwo budują nową architekturę odporności?
2: Rozmawialiśmy bardzo dużo na temat bezpieczeństwa, na temat przygotowania chociażby naszych jednostek ochrony zdrowia na zagrożenia związane z tymi bardzo niespokojnymi czasami. Dla mnie bardzo ważnym wątkiem jest cyberbezpieczeństwo i tutaj przypomnę, że w przeciągu ostatniego roku 8 naszych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia na ten cel wydatkowało ponad 90 milionów złotych, pozyskanych w dużej mierze z pieniędzy europejskich. Wszystko po to, aby cyberataki, aby ataki na dane wrażliwe były nieskuteczne, abyśmy mogli dobrze się przed tym bronić. Natomiast oczywiście jest to jeden z parametrów bezpieczeństwa, natomiast dla nas, szczególnie z perspektywy branży, za którą odpowiadam w samorządzie województwa, szalenie istotne.
1: No właśnie, w ostatnim czasie mieliśmy takie cyberataki, także zostały wykradzione nasze dane. Czy zdarzają się takie sytuacje także w wojewódzkich szpitalach, które są jednostką samorządową?
2: Ataki oczywiście się zdarzają, natomiast na szczęście nie dochodzi do sytuacji, kiedy dane wrażliwe byłyby wyciągnięte z tych naszych jednostek. Dzisiaj widzimy też bardzo dużą aktywność, która nie mam wątpliwości, ma też związek z działaniami wojennymi u naszego wschodniego sąsiada, z eskalacją wojny w Ukrainie. I tak jak powiedziałem wcześniej, te nakłady, które poczyniliśmy w naszych jednostkach, z jednej strony to digitalizacja naprawdę dokumentacji medycznej, to również wykorzystanie AI w chociażby diagnostyce obrazowej, ale w dużej mierze te środki właśnie zostały przeznaczone na zabezpieczenie naszych jednostek przed atakami. I to potężne pieniądze, które jestem przekonany będą jeszcze lepiej zabezpieczały dane naszych pacjentów.
1: Okazuje się, że szpitale czy jednostki kultury, które panu podlegają w województwie, będą pierwszą taką linią, jeśli chodzi o zabezpieczenie mieszkańców i to będzie także ich miejsce schronienia. Czy pod tym kątem także rozpatrywaliście takie zadania, które stoją przed szpitalami, placówkami medycznymi?
2: Tak, jak najbardziej, tym bardziej, że szpitale to są obiekty, które są bardzo wrażliwe i w przypadku jakichkolwiek eskalacji zbrojnej, no nie ma co ukrywać, muszą być bardzo dobrze chronione.
1: Zabezpieczone, tak.
2: Dzisiaj, kiedy realizujemy jakiekolwiek prace inwestycyjne, zakładamy, że przykładowo piwnice, jeżeli występują, też są konstruowane w ten sposób, aby były miejscem tymczasowego schronienia. Nawet na ten cel wykorzystywaliśmy środki, którymi dysponuje wojewoda i część tych działań zostało zrealizowanych.
1: A sprawdzał pan, czy znajdują się te placówki medyczne, ochrony zdrowia w aplikacji?
2: Nie.
1: Warto, panie marszałku, bo jak donosi wrocławska prasa, że nie istnieją, więc warto się zastanowić, czy faktycznie to miejsce doraźnego schronienia jest przewidywane.
2: Tak, najbardziej szybko to sprawdzę.
1: Ale pan ma, rozumiem, taką aplikację w swoim telefonie?
2: Jak najbardziej.
1: Bezpieczeństwo Polski 2035. Rozmawialiście państwo o tym, jak nauka, przemysł i administracja mogą wspólnie wzmacniać bezpieczeństwo, ale także jako reprezentant zarządu województwa uczestniczył pan w Forum Ochrony Zdrowia. Jakie wnioski wysunęliście?
2: Rzeczywiście wśród uczestników Forum Ekonomicznego w Karpaczu około 200 uczestników to byli przedstawiciele szeroko rozumianego sektora ochrony zdrowia, w tym również dyrektorzy naszych szpitali wojewódzkich. Mieliśmy też spotkanie z dyrekcją NFZ-u. Był zarówno pan prezes Filip Nowak, jak i jego zastępca Jakub Szulc. W dużej mierze oczywiście rozmawialiśmy o sytuacji związanej ze zmianami, które proponuje ministerstwo, bo przypomnę, mamy pakiet propozycji, które mają na celu usprawnić tak naprawdę funkcjonowanie jednostek ochrony zdrowia, ale też przede wszystkim zatrzymać tę migrację białego personelu, który dzisiaj bardzo często pracuje w kilku jednostkach ochrony zdrowia, co z perspektywy zarządczej mocno utrudnia to zadanie. Przypomnę, że wśród tych propozycji pojawia się limit wynagrodzeń, który proponuje ministerstwo, to jest 240 zł za godzinę.
1: Pan popiera te rozwiązania?
2: Uważam, że musimy modernizować ochronę zdrowia.
1: Mieliśmy sytuację dlatego Szpitala Południowego, stąd moje pytanie.
2: Tak, ale mówimy też o systemowych rozwiązaniach. Przypomnę, że dzisiaj w strukturze kosztów chociażby jednostek ochrony zdrowia największą pulę stanowią koszty osobowe i musimy robić wszystko, aby nasi pacjenci byli jak najlepiej zaopiekowani.
1: A trudno sobie wyobrazić, kiedy ktoś pracuje na czterech etatach, że będzie świeży, mówiąc kolokwialnie.
2: To jest jedna rzecz, ale druga kwestia, te propozycje zawierają chociażby takie rozwiązanie, żeby przynajmniej połowę czasu pracy spędzać w jednej jednostce publicznej. Czyli żeby nie było tak, że pracujemy rzeczywiście w 10 różnych miejscach. Oczywiście tam są pewne wyjątki, natomiast jestem przekonany, że takie przywiązanie trochę większe personelu do konkretnej jednostki ochrony zdrowia spowoduje, że te migracje będą mniejsze i docelowo będzie łatwiej zarządzać tymi jednostkami.
1: Mhm. Jakie jeszcze inne ewentualne zmiany zostały podjęte, nad którymi pracujecie, albo które ewentualnie można wdrożyć w dolnośląskich jednostkach?
2: To, co dzieje się na Dolnym Śląsku od jakiegoś czasu, trochę abstrahując w tym momencie od tych propozycji ministerialnych, to chociażby kolejne roczniki, które opuszczają Wydział Medyczny na Politechnice Wrocławskiej. Mhm. Dla nas jest to bardzo ważne, ponieważ dzisiaj ciągle borykamy się w dużej mierze z deficytem białego personelu, mówiąc prosto, lekarzy.
1: Ile mamy takich wakatów, kiedyś pan sprawdzał, w naszych jednostkach samorządowych?
2: To po kolei. Jeżeli chodzi o wydział lekarski, tutaj mamy między 40 a 60 osób w trakcie jednego naboru. Kolejne roczniki rzeczywiście przystępują do nauki na Politechnice. Dla nas jest to ważne, dlatego że dzisiaj rzeczywiście, żeby zabezpieczyć oddział, musimy mieć konkretną obsadę związaną z personelem, a często, żeby zatrudnić poszczególnych lekarzy, dyrektorzy licytują, mówiąc wprost, dość wysokie stawki. Ta sytuacja się napędza. My musimy robić wszystko, aby ta obsada była pełna, aby naszych pacjentów po prostu miał kto leczyć. Stąd też mocno kibicuję Politechnice, żeby tych adeptów sztuki medycznej było po prostu jak najwięcej.
1: A wracając do liczby lekarzy, których nam brakuje w województwie?
2: O to ciężko jest tak powiedzieć jednoznacznie, dlatego że są specjalizacje, których oczywiście brakuje nam bardzo. I chociażby możemy to powiedzieć o psychiatrii dziecięcej, że dzisiaj bardzo potrzebny.
1: A ruszacie z programami stosowanymi do dzieci.
2: Jednocześnie dużym hamulcowym jest dostępność do tej kadry medycznej. Więc na pewno, gdy mówimy o psychiatrii dziecięcej, to jest taki bardzo zauważalny kłopot, ale chociażby urologia, anestezjolodzy, tak naprawdę
1: prawie w każdej branży
2: w wielu specjalizacjach rzeczywiście brakuje nam lekarzy.
1: Pierwsze efekty po konsolidacji szpitali w Zgorzelcu i Bolesławcu, jakie są, panie marszałku?
2: To nie są szpitale wojewódzkie, to są szpitale powiatowe, więc nie mam dostępu do wszystkich danych, którymi...
1: Z pana punktu widzenia na dzień dzisiejszy, bo o tym dużo się mówi.
2: Z tego, co wiem z mediów na temat tych konkretnych jednostek, bo tutaj, tak jak powiedziałem, to nie są szpitale wojewódzkie, widzimy, że zunifikowanie procedur, jeden pracodawca to też większa skuteczność, jeżeli chodzi o kwestie zarządcze na poziomie chociażby nawet personelu, którym dany szpital zawiaduje, ale mogę powiedzieć o doświadczeniach, którymi my dysponujemy jako samorząd województwa, bo przypomnę, domknęliśmy przed wakacjami proces konsolidacji szpitala psychiatrycznego w Złotoryi ze szpitalem specjalistycznym w Legnicy. Już widzimy, że ten ruch naprawdę bardzo ułatwia funkcjonowanie i leczenie pacjentów. Pierwsza sprawa, bardzo wielu pacjentów szpitala psychiatrycznego potrzebuje też bardzo szybkiej, sprawnej diagnostyki, takiej powiedzmy szerszej. Dzięki temu, że jest to w jednej jednostce dzisiaj, więc tak naprawdę można to załatwić bardzo szybko, bardzo sprawnie. Odległość między dwiema jednostkami to jest 20 kilometrów, więc właściwie żadna.
1: Przy grze beretem, tak.
2: Do tego unifikacja programów księgowych, zakupy. Większa siła, jeżeli chodzi o zakupy, ale również pozyskiwanie środków. Bo przypomnę, szpital w Złotoryi, jak dobrze pamiętam, to był kontrakt na poziomie 16 milionów, czyli relatywnie niewielki. Szpitale wielospecjalistyczne to jest 500, 600, 800 milionów złotych. W kontekście nakładów inwestycyjnych będzie miał też inne możliwości. Na tym nam zależało, żeby w ramach tej konsolidacji właśnie z jednej strony pacjenci mieli szerszy dostęp do leczenia, ale z drugiej też, żeby warunki, w jakich to leczenie następuje, były znacznie, znacznie lepsze.
1: Koszarowa i Brochów nie będą połączone? Były takie pogłoski, prawda?
2: Przymiarek jest tak naprawdę wiele, natomiast to jest temat, który nie jest procedowany dzisiaj i tym tematem się nie zajmujemy.
1: A gdziekolwiek jeszcze myślicie o ewentualnej konsolidacji?
2: Dzisiaj faktem jest, że połączyliśmy szpital w Złotoryi i Legnicy i o faktach możemy dyskutować. To jest dobry przykład, który pokazuje, że mądrze i powiedzmy z takim dobrym przygotowaniem przygotowana konsolidacja daje naprawdę dobre efekty.
1: Panie marszałku, otworzyliście nowy budynek przychodni Dolmet, Centrum Zdrowia w gminie Miękini. To z powodu tej dużej inwestycji, która nas czeka?
2: Nie, kiedy przystępowaliśmy do właściwie budowy nowego obiektu, bo przenieśliśmy przychodnię ze starego obiektu do obiektu nowego, to jeszcze nie wiedzieliśmy, że Tajwańczycy zainteresują się Miękinią, aczkolwiek zawsze wiedzieliśmy, że tam będą dobre,
1: może mieliście predykcję jakąś.
2: Tereny inwestycyjne. Natomiast przede wszystkim chodzi o to, żeby mieszkańcy tego terenu mieli po prostu możliwość leczenia się w dobrych warunkach. Rzeczywiście w ostatni piątek otwarcie przychodni w Miękini. Piękny, nowy budynek, jeszcze z potencjałem na zwiększenie liczby pacjentów, więc kibicuję, aby właśnie zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie zapisali się do naszej przychodni, aby z niej korzystali.

0: Dolny Śląsk z bliska.
1: Pomalujecie oddziały dziecięce?
2: Bardzo ciekawy i uważam, że dobry projekt. Na wniosek naszej radnej Koalicji Obywatelskiej Magdaleny Piaseckiej w tym roku zabezpieczyliśmy środki, aby w 4 oddziałach z dziecięcych w 4 różnych szpitalach nadać takim bardziej przyjazny wygląd tym oddziałom. Zaprosiliśmy do tego wydarzenia Akademię Sztuk Pięknych. Bardzo się cieszę, że Akademia odpowiedziała na nasze zaproszenie. W tym momencie jesteśmy na etapie tak naprawdę wyboru prac, które będą podstawą do zaaranżowania tych przestrzeni. Chcemy na najbliższej sesji sejmiku ogłosić zwycięski projekt, no i za moment tak zmodernizować te oddziały, aby ten dla tych najmłodszych naszych pacjentów, no po prostu powiedzmy te ściany były bardziej przyjazne, bardziej kolorowe, bardziej takie przyjemne.
1: Ma pan jakąś wizję? Bo ja swego czasu byłam w Przylądku Nadziei. Tam faktycznie są wymalowane ściany i są przyjazne dla dzieci, ale także dla rodziców. Tak przestrzeń, komfort, kolorowa skłania do uśmiechu i radości, a nie do smutku, które przeżywają te dzieci.
2: Tak, bo to są trudne chwile, więc zależało nam, aby przynajmniej aranżacja przestrzeni w jakiś sposób dawała trochę radości. Czekam niecierpliwie na wyniki konkursu. Z tego, co wiem, spłynęło kilkanaście prac, więc będzie z czego wybierać. Natomiast ciężko jest mi dzisiaj powiedzieć, w jakim kierunku komisja odniesie się, jeżeli będzie chodziło o wybór.
1: Co jeszcze nowego w obszarze zdrowia, panie marszałku, w niedługim czasie? Czy pan pracuje nad jakimiś projektami obecnie?
2: No, przede wszystkim cały czas budujemy szpital onkologiczny.
1: To wiadomo.
2: To jest taka flagowa inwestycja, którą rzeczywiście w przyszłym roku oddać do użytku pacjentom i myślę, że nie tylko Wrocławianie, ale cały Dolny Śląsk czeka z niecierpliwością na uruchomienie tego przedsięwzięcia.
1: I znów moje pytanie. Harmonogram spójny w czasie?
2: Tak, trzymamy się harmonogramu. Wszystko pokazuje, że w drugim kwartale przyszłego roku pierwsi pacjenci powinni być przyjęci na oddziały.
1: Czy już szykujecie kadrę? Mówił pan o tych wakatach, o tym, że brakuje tych specjalistów.
2: Czy tu muszę przypomnieć o jednej kwestii, bo szpital jest ogromny, ale tak naprawdę liczba łóżek jest właściwie podobna, nawet lekko mniejsza niż
1: 700, z tego co pamiętam.
2: W obecnym DCO. Natomiast to, co jest dla nas ważne i ważne przede wszystkim dla pacjentów, to zwiększenie sal operacyjnych, liczby sal operacyjnych z 4 do 14. To jest te wąskie gardło, gdzie czasami powodowało, że pacjenci czekali dłużej niż powinni. To jest przede wszystkim najnowocześniejsze wyposażenie, które będzie też bardzo przyspieszało procesy lecznicze. Natomiast kadra w dużej mierze będzie ta sama, więc to są doświadczeni, wykształceni medycy, tylko będą pracować w zdecydowanie nowocześniejszym otoczeniu, w oparciu o najnowszy sprzęt, no i też nowym budynku. 26 rok to jest rok rekordowych nakładów w ochronie zdrowia. Jeżeli chodzi o województwo dolnośląskie, to jest 1,5 miliarda zaangażowane w procesy inwestycyjne, bo to prace związane chociażby z psychiatrią dziecięcą w szpitalu przy Koszarowej, to psychiatria w Legnicy, w Obrzychu i w Centrum Zdrowia Psychicznego, to niedawno oddane do użytku nakłady z KPO, które tak naprawdę do końca czerwca były realizowane. To prace związane z kardiologią, związane z cyberbezpieczeństwem, o którym mówiłem. Naprawdę dużo się dzieje w naszych jednostkach.
1: To teraz obszar kultury, którym pan także się zajmuje. Jestem ciekawa, czy widział pan już serial na platformie Lalka?
2: Oczywiście, w ostatni weekend.
1: No i jakie wrażenia? Bo on budzi wiele kontrowersji.
2: Nie wiem dlaczego. Jeżeli ktoś traktuje taką ściągawkę z Lalki,
1: no to może się głęboko pomylić.
2: No to może oczywiście się pomylić. Natomiast musimy sobie zadać pytanie, kto tak naprawdę był producentem tego serialu. Jeżeli robi to platforma streamingowa, nawet nie o tym
1: tak,
2: mówię.
1: Reżyser, ale chodzi o
2: inwestorze.
1: Tak.
2: Mówię o producencie. Jeżeli robi to komercyjna platforma streamingowa, no to ich celem jest przede wszystkim wzbudzenie zainteresowania i dotarcie do jak największej puli odbiorców. Jestem przekonany po tym, co czytam w internecie, że te założenia na pewno zostały spełnione. Nie jest to wierna adaptacja, bo to na pierwszy rzut oka widać, że scenariusz jest daleki od oryginału. Niemniej
1: zakończenie zupełnie zmienione.
2: Tak, ale Tarantino też się bawił formą, jak przypomnę, chociażby w Bankartach Wojny. Czy to znaczy, że to jest zły film? Nie, to jest dobry film, tylko
1: no właśnie,
2: nie można,
1: zapytać,
2: tego, tego traktować jako wiernej adaptacji prozy Prusa. No i pytanie, kto z jakim oczekiwaniem siada do ekranu. Natomiast uważam, że jeżeli trochę nawet się śmieję z tego, tak dużo negatywnych emocji, ale widać, że wszyscy to obejrzeli, więc cóż.
1: Cel spełniony. Platformy, tak.
2: I myślę, że z perspektywy akurat tego konkretnego producenta, to, co sobie założyli, to sobie osiągnęli.
1: W serialu zobaczymy m.in. Wrocław, Bożków, Roztokę. Zamierzają państwo jako samorząd wykorzystać serialową lalkę?
2: Ale my wykorzystujemy...
1: Do jakichś celów promocyjnych?
2: My wykorzystujemy generalnie Dolny Śląsk jako miejsce doskonałych lokacji filmowych. Ja przypomnę, że w ciągu ostatnich 2 lat Fundusz Filmowy Wrocławia i Dolnego Śląska został powiększony z 500 tysięcy do prawie 2,5 miliona. Między innymi też dzięki temu, że do funduszu wróciła gmina Wrocław, za co bardzo, bardzo dziękuję. I dzisiaj przypomnę też, że w ubiegłym roku jednym z projektów, który został do nas złożony, to był film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, który jest kandydatem do Oscara.
1: Wiemy w Legnicy też, kręcone.
2: Kręcone na Dolnym Śląsku, między innymi.
1: No tak, ale w Legnicy. Legnica tak bardziej chełpi się tym, że...
2: No, ma powody, bo rzeczywiście część dni zdjęciowych była realizowana w moim rodzinnym mieście. To pokazuje, że promocja poprzez produkcje filmowe, promocja Dolnego Śląska jest naprawdę skuteczna i mamy naprawdę, powiem kolokwialnie, nosa co do tych projektów, bo wcześniej chociażby część zdjęć do Chopin była też skręcona na Dolnym Śląsku. Dziewczyna z igłą Magnusa von Horna. To również film, który był współfinansowany przez Dolnośląskie Centrum Filmowe i nasz fundusz filmowy. I mógłbym takich przykładów wymieniać więcej. Natomiast widząc, że jedną z form turystyki, która kwitnie, jest taka turystyka filmowa.
1: Tak jest, nawet szlaki są dolnośląskie filmowe.
2: Zależy nam na tym, aby po prostu turyści jeździli po Dolnym Śląsku i szukali lokacji, w których były kręcone poszczególne produkcje. Myślę, że tych produkcji będzie jeszcze więcej, bo w tym roku znowu nabór do funduszu był wyjątkowo szeroki. I tych projektów naprawdę spłynęło kilkadziesiąt, było z czego wybierać.
1: Mm-hmm. Ale rozumiem, że pójdzie pan na kinową adaptację lalki.
2: Tak, bo nawet z tego co wiem, to chyba pod koniec września już.
1: 30 września premiera.
2: Dobry sposób na spędzenie dnia chłopaka.
1: A co z przebudową Teatru Polskiego? Idziemy zgodnie z planem?
2: Tak, wszystko wskazuje na tym, że największa przebudowa w historii Teatru Polskiego w przyszłym roku, do połowy przyszłego roku dobiegnie końca. Przypomnę, to jest ponad 100 milionów złotych zaangażowane w sceny przy ulicy Gabrieli Zapolskiej oraz w scenę kameralną przy ulicy Świdnickiej. 750 miejsc na scenie głównej, które trzeba będzie wypełnić za moment widzami. Widząc po dotychczasowych działaniach nowego dyrektora Michała Zadary, widzę, że te cele sprzedażowe są osiągane, że średnia frekwencja to jest grubo ponad 90%. Na spektaklach, co cieszy, natomiast widziałem też już, nawet wziąłem udział w konferencji prasowej, gdzie dyrektor Zadara przedstawił repertuar na obecny sezon artystyczny i muszę przyznać, że niecierpliwie czekam na zrealizowanie tych produkcji.
1: Może pan coś zdradzić? Jakaś premiera się szykuje?
2: Tak, na pewno zaczynamy w ten piątek od klasyka, czyli od Fredry i Męża i Żony w wariacji reżyserowanej przez właśnie dyrektora Michała Zadarę, ale bardzo ciekawy projekt, który będzie realizował duet Hubert Sulima, Jędrzej Piaskowski, Festung Breslau, który będzie ostatnią chyba produkcją tego sezonu. Duży rozmach, duża scenografia, ale przede wszystkim świetni twórcy, których zawsze z przyjemnością oglądam. Mówiąc o powojennej historii Wrocławia, stolicy Dolnego Śląska, jestem przekonany, że to będzie hit sprzedażowy. Bardzo interesująca wydaje mi się adaptacja Sofoklesa robiona przez palestyńską twórczynię, nie chcę przemylić nazwiska, ale Zajdendana, jak dobrze pamiętam. To jest coś, co niewątpliwie warto spojrzeć, szczególnie w dzisiejszych ciekawych czasach. No i to na pewno będzie też wśród twórców pani Augustynowicz, no jedna z największych twórczyń, jeżeli chodzi o scenę teatralną, będzie co oglądać. Na pewno jedną z ciekawszych premier, które za chwilę zobaczymy, to już 7 listopada w Legnicy na wyremontowanej scenie na Piekarach historia Na śmierć i życie.
1: O czym opowiada?
2: A opowiada o głośnym morderstwie sprzed 30 lat, kiedy trójka maturzystów dokonała zbrodni, aby mieć pieniądze na studniówkę. Natomiast widziałem to na pierwszej próbie generalnej. Ciekawe ujęcie, trochę reportaż w oparciu o tekst Hochmana, a jednocześnie wiele pytań o kondycję tak naprawdę również głównej sprawczyni i myślę, że bardzo ciekawe spojrzenie na sytuację. No mogę powiedzieć tylko tyle, że warto na pewno na ten spektakl się wybrać.
1: To ja zapytam na sam koniec, panie marszałku, o kondycję dolnośląskich jednostek kultury finansowe.
2: Realizujemy działania, które sobie planujemy. Rokrocznie budżety naszych jednostek się zwiększają. Realizujemy prace też inwestycyjne, co jest nie bez znaczenia. To chociażby wspomniana przed chwilą modernizacja sceny na Piekarach w Legnicy, czy chociażby modernizacja Teatru Polskiego. Czekamy też na rozstrzygnięcie naboru do Feniksa i właściwie odwołanie, które złoży Opera, bo tam też jest duży projekt, nad którym chcemy popracować. Natomiast dla mnie jest ważne, aby oprócz tego aspektu zarządczego, finansowego, również te kwestie artystyczne były utrzymane na wysokim poziomie, a tak jak powiedziałem, nawet w tym tylko w tych krótkich przykładach, naprawdę na jesieni na Dolnym Śląsku będzie się dużo działo.
1: Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa dolnośląskiego, dziękuję bardzo i dobrego dnia życzymy.
2: Dziękuję również, do zobaczenia.
0: Dolny Śląsk z bliska. Audycja powstaje we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Zbliża się godzina 15, a tym samym koronka do Miłosierdzia Bożego na antenie Radia Rodzina. Zapraszam do wspólnej modlitwy za pośrednictwem fal radiowych naszej anteny.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

krwi i wodą, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: 17-latek miał planować zamachy terrorystyczne, zmiany na przejściach granicznych Polski i Białorusi. Nasi siatkarze zagrają o awans do półfinału Mistrzostw Europy. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. 3-miesięczny areszt dla 17-latka z Siemianowic Śląskich, który planował zamach na szkołę i meczet. Paweł G. został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, szerzenia propagandy faszystowskiej i nazistowskiej oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych. Najcięższy z zarzutów dotyczy jednak bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób. Tomasz Fęska na ten temat.
1: Kluczowe dowody zawierały telefon i komputer 17-latka. Młody mężczyzna był aktywny na Discordzie i Telegramie. To na tych komunikatorach kontaktował się z ludźmi ze środowisk neonazistowskich i ekstremistycznych. Analizował zamachy terrorystyczne i brał udział w planowaniu potencjalnych ataków. Paweł G. planował dalszy zakup broni i wyposażenia wojskowego. ABW ustala inne osoby ze środowiska ekstremistów, a także źródła procesu radykalizacji, któremu poddał się młody mężczyzna i jego kontakty, mówi rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński.
2: Nad tym teraz pracują funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby dokładnie sprawdzić, czy ktoś z dorosłych inspirował młodych ludzi.
1: Prokuratura dodaje, że materiały dotyczące dwóch innych nastolatków współpracujących z Pawłem G. zostały już przekazane do właściwych miejscowo sądów rodzinnych i nieletnich.
0: Nastolatkowi grozi 15 lat więzienia. 6 przejść granicznych na odcinku lubelsko-podkarpackim zostało postawionych w stan podwyższonej gotowości. Jak poinformował w Dorohusku minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, na przejściach pojawiło się wojsko, wprowadzono też procedury ograniczające liczbę osób i pojazdów przebywających jednocześnie na przejściach, co ma ułatwić ich szybką ewakuację. Wyznaczono również miejsca schronienia.
3: Oczywiście te miejsca ukrycia są także przeznaczone dla podróżnych, którzy na miejscu, na przejściu granicznym znaleźliby się w sytuacji alarmu. Tak jak powiedziałem, żeby być precyzyjnym, panie generale, 650 miejsc na tym przejściu to wydaje się liczba wystarczająca dla tego przejścia. Natomiast są takie przejścia, gdzie wiemy, że będziemy posiłkować się bardzo, bardzo szybko taką koniecznością postawienia modułowych miejsc ukrycia. Stosowne polecenia już pan wojewoda lubelski wydał.
0: Minister Kierwiński poinformował także o trwających wspólnych patrolach służb na granicy polsko-białoruskiej.
4: Wiadomości ze świata sportu.
0: Polska-Niemcy w Bułgarii. Dziś nasi siatkarze zagrają w Sofii o awans do półfinału Mistrzostw Europy.
5: Zrobimy wszystko, żeby pojechać do Mediolanu, żeby wyjechać z Bułgarii bardziej na zachód, a nie na północ.
0: Zapewniał nasz libero Jakub Popiwczak, przypominając, że decydującą fazę turnieju, a więc od półfinałów, organizują Włosi. Początek meczu Polska-Niemcy o 18:00.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Mimo zakazu handlu, część dużych marketów próbuje prowadzić działalność także w niedzielę objęte ograniczeniami. Państwowa Inspekcja Pracy wskazuje, że skala naruszeń nadal jest wysoka. Jednak, jak wynika z informacji handlowej Solidarności, kary za handel w niedzielę są za małe w porównaniu do zysków.
6: Jak ktoś widzi, że płaci ktoś 300 zł czy 1000, nawet w przypadku recydywy, tą karę, no to jest śmiechu warte, tak? To sobie w ciągu godziny to zarobią i zapłacą tą karę, dlatego będziemy to nagłaśniać.
0: Dlatego Alfred Bujara, szef handlowej Solidarności, zachęca klientów do wzięcia udziału w akcji paragonowej. Związkowcy chcą udowodnić, że konkretne sieci łamią prawo, otwierając swoje placówki w niedzielę.
7: Minut po godzinie 15 sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Dzisiaj pochmurno, deszczowo, ciśnienie atmosferyczne niskie. Może popadać także we Wrocławiu, tutaj 16 stopni. Temperatura rośnie, wyższa będzie już tylko o 1 stopień. Wieje wiatr, momentami porywisty, z prędkością do 20 km na godzinę. Jakość powietrza we Wrocławiu dobra, a w najbliższych godzinach temperatura będzie już powolutku spadać. Przy mikrofonie Judyta Exner. Słyszymy się we wtorek. Dzisiaj jest 22 dzień września. Za chwilę po godzinie 15:30 porozmawiamy z profesor Katarzyną Majbrodą z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej o prowadzonych przez nią badaniach w Bogatyni.

0: 15.30 na zegarach, przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu profesor Katarzyna Majbroda z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiamy dzisiaj o prowadzonych w Bogatyni badaniach etnograficznych, które trwają już od 2021 roku, związane są z transformacją energetyczną. No ale na początku zapytam o samą nazwę, która chyba jest bardzo długa tychże badań.
1: Tak, rzeczywiście tak. Od 2021 roku prowadzę badania wokół kompleksu wydobywczo-energetycznego Turów na Dolnym Śląsku w gminie Bogatynia. To są geograficznie rzecz ujmując Górne Łużyce. I od roku 2025 te badania empiryczne są realizowane w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki w programie Opus 27. I tytuł jest oczywiście długi, ale generalnie dotyczy badań takich oddolnych perspektyw społecznych i tego, w jaki sposób, jak wyglądają lokalne sposoby doświadczania i kryzysu klimatycznego, ale też sprawiedliwej transformacji energetycznej wokół kompleksu wydobywczo-energetycznego Turów w spornym krajobrazie w gminie Bogatynia.
0: Kopalnia ma zamknąć się do 2044 roku. Ma przekształcić się ten region zupełnie. Jak wyglądają te badania? O co pytacie? Bo życie tam stoi na węglu, można powiedzieć.
1: Tak, ludzie tam żyją na węglu i to od wielu dekad. Rzeczywiście jest tak, że decydenci, włodarze przyjęli taką datę graniczną, rok 2044, jako rozpoczęcie dekarbonizacji, zamknięcie kopalni węgla brunatnego Turów, no i też elektrowni, która jest bezpośrednio z nim związana, więc jest to data wygaszenia węgla. Natomiast to, co my badamy w taki sposób antropologiczny przede wszystkim i oddolny, to jest właściwie życie na węglu. To jest przeszłość tego regionu, czyli cały złożony, taki wieloetapowy proces powstawania kopalni i elektrowni. Zajmuje nas to, jak ludzie żyją, jak funkcjonują na węglu w takim, powiedziałabym, specyficznym, międzygatunkowym sąsiedztwie z tym surowcem, czyli jak wygląda ich praca w kopalni, elektrowni, jak wygląda ich życie rodzinne, ale też myślę, że bardzo ciekawe jest to, jak ten surowiec, jego wartościowanie, wykorzystywanie kształtuje coś w rodzaju kultury energetycznej, która tam się rozwija od pokoleń. Interesuje nas zatem i przeszłość, i codzienność, ale też bardzo ważny wątek tych badań to jest przyszłość, czyli to, jak ludzie sobie wyobrażają życie w tym regionie po wygaszeniu węgla w procesie dekarbonizacji.
0: Zanim zapytam o jakieś takie, może nie tyle wnioski, bo badania trwają, ale co wam się udało do tej pory odkryć, czego dowiedzieliście się, chciałabym zapytać, jak wygląda specyfika takich badań etnograficznych, bo może nie każdy wie, co to takiego jest.
1: Tak, rzeczywiście. Myślę, że warto o tym nieco opowiedzieć. Więc te badania etnograficzne mają charakter empiryczny, to znaczy wyjeżdżamy co pewien czas w teren i funkcjonujemy tam na miejscu wśród społeczności lokalnej. No, stosując różnego rodzaju metody i techniki, przede wszystkim obserwujemy zarówno takie codzienne i rutynowe życie mieszkańców i mieszkanek tego regionu, ale też uczestniczymy w jakichś takich świętach, w sytuacjach zupełnie wyjątkowych. Towarzyszymy również im w różnego rodzaju spotkaniach, konsultacjach społecznych. Rozmawiamy z mieszkańcami, mieszkankami gminy Bogatynia, ale też z włodarzami, decydentami, z lokalnymi aktywistkami i aktywistami, z osobami, które tam przyjeżdżają, z artystami. Zatem no, rzeczywiście tych naszych rozmówców, partnerów, partnerek projektu jest bardzo dużo. Są to wywiady, pogłębione rozmowy, najczęściej takie swobodne, charakterystyczne, biograficznym, jest to przyglądanie się, jak mówiłam, życiu codziennemu, nagrywanie tego wszystkiego, archiwizowanie, wykonywanie fotografii, nagrywanie filmów, więc no, powiedziałabym, że to jest takie wieloaspektowe i długofalowe badanie.
0: I co, jakiej treści są te opowieści, które zbieracie? Jakie narracje się powtarzają?
1: Są to bardzo różne opowieści, bo pytamy o wiele kategorii, o wiele wątków dotyczących życia na węglu. To jest taka, życie na węglu to jest właściwie taka formuła, można powiedzieć, spajająca ten projekt. Ale przede wszystkim są to narracje, opowieści, które dotyczą pracy w kopalni i elektrowni. często niesamowite, bardzo ciekawe, zwłaszcza w przypadku, kiedy rozmawiam z osobami starszymi, które przybyły na ziemie zachodnie po II wojnie światowej, właśnie w celu podjęcia pracy w kopalni, potem w elektrowni. Więc tutaj te wątki migracji, przesiedleń, powstawania przemysłu wydobywczego, rozrastania się tej całej niesamowitej infrastruktury energetycznej pojawiają się w tych opowieściach. Są to anegdoty, są to opowieści o relacjach ludzi z maszynami, z infrastrukturą, z tym, co przemysłowe, industrialne, ale też, co myślę oczywiste, są to historie i pamięć rodzinna, ponieważ, tak jak wspominałam, węgiel brunatny, ten główny surowiec, który no właściwie ukształtował i przemysł, i kulturę, i gospodarkę tego miejsca, pojawia się w tych opowieściach, zatem słyszymy opowieści o ojcach, dziadkach, matkach, siostrach, braciach pracujących albo w kopalni, albo w elektrowni. Są to niezwykle ciekawe historie dotyczące pracy, ale też życia codziennego. No i rozmawiamy również o kwestiach dotyczących transformacji energetycznej, czyli tego, czym ona dla lokalnej społeczności jest, jak jest wyobrażana, wartościowana, ale też niezwykle interesujące są rozmowy o przyszłości tego regionu po dekarbonizacji, czyli po odejściu od węgla brunatnego. I tutaj takim kluczowym pytaniem projektu jest pytanie, czy ta transformacja wokół kompleksu Turów ma szansę być sprawiedliwa? A jeśli tak, to dla kogo i co ta sprawiedliwość oznacza?
0: Tak, często mówimy właśnie o ofiarach i tych wygranych transformacji, przegranych i wygranych transformacji. I tutaj również może tak być, czy pojawia się lęk w tych narracjach, tych opowieściach ludzi?
1: Tak, jak najbardziej. To są opowieści pełne niepokoju, lęku. I przede wszystkim myślę, że takiej dużej niewiadomej, dlatego że to, co najbardziej boli tę społeczność lokalną, to, czego najbardziej się obawiają mieszkanki i mieszkańcy, to jest brak jakiejś takiej określonej, jednoznacznej wizji dotyczącej tego, jak ten region będzie wyglądał po zamknięciu kopalni i elektrowni. I tutaj chodzi przede wszystkim o nowe miejsca pracy, ale też o to, jak tam będzie wyglądało życie codzienne, kto tam pozostanie w tym regionie, w sytuacji, kiedy no na razie nie widać żadnej alternatywy na rynku pracy. Jak będzie wyglądała kultura tego miejsca? Co się stanie z najmłodszym pokoleniem, które jest mobilne, no i będzie musiało w jaki sposób sobie to życie ułożyć w zupełnie nowych realiach? Czy w ogóle można wykorzystać na przykład pozostałą i w jaki sposób infrastrukturę energetyczną, przemysłową, tak żeby żyć dalej, ale nie odcinając się radykalnie od tego, co stanowi teraz specyfikę i wartość tego miejsca?
0: Ludzie chcą rozmawiać, są chętni, żeby dzielić się swoimi opowieściami?
1: Myślę, że tak. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, kiedy z różnych powodów obawiają się być może wykorzystania tych swoich narracji, albo też nie są pewni jakby przeznaczenia tych rozmów, czy też nie do końca też wiedzą, jak opowiadać o tym trudnym momencie swojego życia, więc nie udzielają nam tych wywiadów, ale generalnie rozmawiamy bardzo dużo, jesteśmy tam na miejscu, więc właściwie już od

0: ze wsią Wiśniowa w pobliżu zwałowiska zewnętrznego. Takie zwałowisko to jest właściwie twór naturalny, usypany z tego wyrobku, który wybiera się wraz z węglem brunatnym, ale też z ziemi, z pyłu, sadzy. I to zwałowisko osiągnęło duże rozmiary i zaczęło się niebezpiecznie przesuwać w stronę wsi. Zatem ekspertyzy środowiskowe już w latach 60. zwracały uwagę na to, że ta wieś jest zagrożona. I od lat 70. następowało sukcesywne wysiedlanie, tak zwane, ja to nazywam za Michaelem Hertzfeldem, czyszczenie przestrzenne tej wsi, czyli po prostu ludzi z tej wioski wysiedlano. I u progu XXI wieku właściwie tę wieś wyczyszczono zupełnie. Natomiast jest to wieś widmo, dlatego że od kilkunastu lat trwają bardzo intensywne działania na rzecz odbudowy tej wsi w takim wymiarze symbolicznym, ale też topograficznym czy architektonicznym. W tej chwili równolegle dzieje się projekt Ludzie i ich domy utracone. Jest to projekt polsko-niemiecki realizowany w ramach Interregu Polska-Saksonia. Ja też mam przyjemność brać udział w tym projekcie jako etnologia, antropologia kulturowa wrocławska z Uniwersytetu Wrocławskiego. Partnerem jest Kodbus, a pomysłodawczynią jest Elżbieta Alhegortat, to jest wiceprezeska Stowarzyszenia Dom Kołodzieja w Zgorzelcu. I przed nami, bo już w połowie października, wystawa we wsi Wigancice Żytawskie, podczas której w przygotowywanym w tej chwili pawilonie będą eksponowane zdjęcia nieistniejących już domów, również domów przysłupowych, które funkcjonowały w tej wsi, ale najważniejsze, że udało nam się zebrać zarówno rozmawiając z mieszkańcami, byłymi mieszkańcami z Polski, jak i jeszcze z mieszkańcami niemieckimi, którzy zostali wysiedleni z tego terenu tuż po II wojnie światowej, o ich pamięci, o tym, jak im się żyło w tych Wigancicach Żytawskich, jak wyglądało ich życie w tej zupełnie wyjątkowej miejscowości. No i tym sposobem powstał projekt, który będzie miał swój finał już w połowie miesiąca tam na miejscu we wsi Wigancice Żytawskie.
1: Myślę, że ta historia zasługuje na publikację miary miedzianki Filipa Springera,
0: która
1: dotyka właściwie takiego samego, takiej samej kwestii, tej samej historii, tylko miedzianka jest nieco dalej położona i związana jest z wydobyciem miedzi, ale także to taka miejscowość widmo może słuchacze kojarzą. Powiedzmy może jeszcze o wystawie, która ma się ukazać już wkrótce, wernisaż w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu. Mhm.
0: Rzeczywiście tak, mam przyjemność być kuratorką wraz z Julią Szot z Muzeum Etnograficznego, oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu, wystawy, która nosi tytuł Życie na węglu, ludzie, krajobrazy, dziedzictwo w obliczu transformacji energetycznej. I to jest wystawa, którą słuchacze mogą obejrzeć już od 26 września i ekspozycja będzie dostępna do 29 listopada tego roku. No jest to wystawa, której kanwą są właśnie badania, o których przed chwilą rozmawiałyśmy. Zatem bardzo się cieszę z tego, że te badania antropologiczne, empiryczne mogły stać się takim zaczynem do wystawy w Muzeum Etnograficznym. Podczas tej wystawy zostaną zaprezentowane oczywiście w skrócie dzieje regionu, czyli przeszłość tego miejsca, teraźniejszość i przyszłość na podstawie pewnych wybranych zaledwie aspektów i kilku miejscowości. Przede wszystkim to jest Opolno-Zdrój, Wigancice Żytawskie oraz niewielka wioska w pobliżu Bogatyni Jasna Góra. Czyli opowiemy właściwie o takim codziennym życiu i tej oddolnej perspektywie, o tym, czym się mieszkańcy i mieszkanki zajmują, jak wygląda ich życie. Pokażemy piękne fotografie, które wykonała Magdalena Florek. I zapraszamy serdecznie na tę wystawę.
1: Zapraszała profesor Katarzyna Majbroda z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej we Wrocławiu, która prowadzi badania w Bogatyni. Badania wciąż trwają, wystawa nie wieńczy badań, ale jest takim, pokazuje, co tam udało się do tej pory usłyszeć, zobaczyć. Bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszamy na wystawę.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie.

0: Amerykanie odwołali rozmowę z polskim ministrem obrony. Będzie referendum strajkowe w jednej z sieci handlowych. Plan pielgrzymki papieża do Ameryki Łacińskiej. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Niespodziewana decyzja Amerykanów. Odwołali rozmowy z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Miało dojść do nich jutro. Polski minister zabrał głos. Jak tłumaczy, spotkanie zostało odwołane z uwagi na wizytę przywódcy Chin i zaangażowanie w nią szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha.
1: Jest prośba o zmianę tego terminu. W tym momencie moi zastępcy, pan minister Sobkowiak-Czarnecka, pan minister Zalewski wraz z całymi zespołami już się udali do Stanów Zjednoczonych, więc będą tam prowadzić rozmowy. Znajdziemy dogodny termin. Nigdy nie miałem z tym problemu z sekretarzem Hegsethem.
0: Szef MON-u mówił wcześniej, że spotkanie z amerykańskim sekretarzem ma dotyczyć polskiego bezpieczeństwa oraz lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków do Wyrzutni Patriot w Polsce. Pracownicy Biedronki szykują referendum strajkowe. Domagają się wyższych płac i lepszych warunków pracy. Kolejna runda mediacji z rządem zakończyła się fiaskiem, więc związkowcy zapowiedzieli przygotowania do ogólnokrajowego referendum strajkowego, informuje Alfred Bujara, szef handlowej Solidarności.
2: Pracownicy są bardzo przeciążeni pracą. Warunki w pracy w tej chwili w Polsce są w ostatnich 2 latach najgorsze od 10 lat. I najgorsze w Europie, bo pracownik w Polsce pracuje ponad siły, 2-krotnie wydajniej niż w tej samej sieci w Niemczech, za 2-krotnie mniejsze środki.
0: Spór zbiorowy w Biedronce trwa od lutego. Związkowcy domagają się m.in. podwyżek, premii frekwencyjnej dla części pracowników, zwiększania obsady sklepów oraz ograniczenia ich godzin pracy do maksymalnie 22. Termin referendum nie został jeszcze wyznaczony. Jest zgoda na odstrzał dzików w Warszawie, wydał ją sejmik województwa mazowieckiego, a powodem są względy bezpieczeństwa. Coraz częściej dochodzi do ataków na ludzi.
3: Że uchwała ma obowiązywać 2 lata i ma być stosowana w bezpośrednim zagrożeniu. Nie jesteśmy w stanie określić, jakie to będzie zagrożenie powodowane przez ile zwierząt. Pragnę tylko powiedzieć, że dane naukowe wszelkie mówią o przyroście naturalnym do 300% dzików z roku do roku.
0: Mówił Tomasz Krasowski, dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa w Urzędzie Marszałkowskim. Miejscy urzędnicy o zmiany wnioskowali już w styczniu.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Stolica Apostolska opublikowała program papieskiej pielgrzymki do Ameryki Łacińskiej. Papież odwiedzi 3 kraje – Urugwaj, Argentynę i Peru. Informuje Piotr Kowalczuk z Vatican News.
5: Leon XIV 6 listopada wyleci do Urugwaju, gdzie spędzi 2 dni. Hasło tej części pielgrzymki to radość wielka. Następnie pod hasłem witajcie wszyscy, idźcie i głoście, papież uda się z 4-dniową wizytą do Argentyny. Ostatnim etapem pielgrzymki do Ameryki Łacińskiej będzie 6-dniowa wizyta w Peru, której mottem jest wezwanie otwórzmy serca.
0: Będzie to najdłuższa z dotychczasowych papieskich pielgrzymek. Leon XIV ma powrócić do Rzymu 17 listopada.
6: Sprawdzamy prognozę pogody. 4 minuty po godzinie 16. Słońce wpada do studia na Ostrowie Tumskim. Pięknie świeci, więc przejaśnienia we Wrocławiu. Deszcz już dzisiaj tutaj nie popada. Wieje za to wiatr z prędkością do 20 km na godzinę. I temperatura maksymalna 17 stopni będzie już teraz powolutku spadać. Jutro nad ranem mamy 7 stopni, więc chłodno. I pierwszy dzień jesieni już jutro, przypominam.
7: Reklama.
8: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
9: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
7: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
10: Wrzesień to powrót do szkół i codziennych dojazdów. A na dolnośląskich liniach obowiązuje już skorygowany jesienny rozkład jazdy kolei dolnośląskich. Godziny odjazdów wielu pociągów przesunęły się o kilka minut, a na części odcinków kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Dlatego zanim wyjdziesz z domu, sprawdź swoje połączenie na kolejedolnośląskie.pl albo w aplikacji. Kilka sekund teraz, spokojna podróż później. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
11: Reklama.
12: Radio Rodzina. Rodzina.
6: Siedem minut po godzinie 16 przy mikrofonie Judyta Exner z Wami do godziny 18. Teraz na naszej antenie Marek Kościkiewicz i tylko Błękit.

Florence and the Machine na antenie Radia Rodzina, 15 minut po godzinie 16. Za chwilę, za 15 minut o godzinie 16.30, audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina. Zapraszamy na kolejny odcinek, który przygotował dla Państwa Łukasz Ligorowski. Porozmawiamy o bezpieczeństwie dzieci i nastolatków w internecie oraz o unijnym Kids Act. Łukasz Ligorowski porozmawia z Martyną Gacek-Świecik z Przedsiębiorstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce. Zapytamy, jak powstawały te przepisy i przed jakimi zagrożeniami mają chronić młodych internautów. Od mechanizmów uzależniających od ekranu, przez filtry upiększające, po transmisję na żywo. Dowiemy się też, na czym polega kontrola rodzicielska dla nastolatków w wieku od 13 do 15 lat oraz jak wyglądają spotkania z uczniami w ramach cyberczatu. Porozmawiamy także o Europejskim Miesiącu Cyberbezpieczeństwa. Zapraszam do słuchania audycji Bliżej Europy o godzinie 16.30 na antenie Radia Rodzina.

0: bliżej Europy.
1: Dzień dobry Państwu. Nasza cykliczna audycja Bliżej Europy. No i dużo ciekawych, dobrych też informacji w dzisiejszej audycji, z którymi do studia Radia Rodzina przyszła Martyna Gacek-Świecik z przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
2: Dzień dobry, witam Państwa. Cześć.
1: Ja mówię dobre wiadomości, ale mam wrażenie, że po dzisiejszej audycji część dzieci może zapłakać, bo będziemy rozmawiać trochę o internecie, o ograniczeniach, ale głównie chcemy się skupić na bezpieczeństwie. No i właśnie te ograniczenia są związane z bezpieczeństwem i dzieci, i młodzieży. Zacznijmy może od samego początku, bo chcemy porozmawiać dzisiaj w szerokim kontekście o takim dokumencie Kids Act. Co to takiego jest? Dlaczego w ogóle kraje Unii Europejskiej pochylają się nad takim dokumentem?
2: Rozporządzenie Akt w sprawie ochrony dzieci, potocznie nazywany EU Kids Act, został przedstawiony 17 września w tamtym tygodniu w Brukseli. Jest to propozycja rozporządzenia, nad którą będzie debatować Parlament Europejski i Rada. Jest to propozycja Komisji Europejskiej. Ta dyskusja na temat cyberbezpieczeństwa Europejek, Europejczyków toczy się od wielu lat. Tutaj szczególnie wrażliwą grupę Komisja chce ochronić, czyli nasze dzieci, osoby małoletnie, czyli wszystkie osoby do 18 roku życia. I ta dyskusja już jest naprawdę bardzo pogłębiona. Przez wiele lat widzieliśmy, co się dzieje, szczególnie dotyczy z mediów społecznościowych, bo może warto dodać, że ta dyskusja dotyczy szkodliwości platform społecznościowych, która dotyka nasze dzieci.
1: Muszę dopytać, tutaj chodzi o to, że nie radzimy sobie już z zapanowaniem nad dużymi firmami, które oferują usługi, czy może nad tym, że nowe technologie, media społecznościowe wchłaniają dzieci.
2: Jedno i drugie, bo to, że właśnie ten dramatyczny postęp wchłaniania dzieciństwa naszych dzieci jest coraz bardziej obserwowany we wszystkich państwach członkowskich. Algorytmy to rząd dusz i też kreują myślenie naszych dzieciaków i często to są światy, do których my jako dorośli nie mamy wstępu, bo nie tylko dlatego, że dzieciaki używają hasł, zabezpieczają swoje profile, ale po prostu jest to świat do nas niezrozumiały, a z drugiej strony oczywiście chodzi o monetyzację zysku przez wielkie platformy, przez big techi. W Unii obowiązuje akt o usługach cyfrowych, który porządkuje właśnie największe platformy internetowe. Unia Europejska ma kompetencje jako właśnie instytucja do tego, żeby działać w imieniu państw członkowskich. Ten akt o usługach cyfrowych wcześniej to taka konstytucja internetu, na której są wzorowane inne przepisy w innych krajach. Jednak brakowało określonej ochrony wpływu platform społecznościowych na nasze dzieci. W akcie o usługach cyfrowych dużo rozmawialiśmy o dezinformacji, o tym, jak ją weryfikować, również o zabezpieczeniach, jednak nie było tutaj dokładnie określonej informacji, czy dzieciaki powinny korzystać z tych mediów społecznościowych, czy nie.
1: To szczególne takie uwrażliwienie na nieletnich myślę, że jest bardzo ważnym aspektem, ponieważ też nie traktuje grupy nieletnich jako jednej grupy, ale rozdziela różne kategorie wiekowe, bo chyba badania, analizy pokazują, że jest to dosyć ważne w różnych aspektach rozwoju dziecka.
2: Tak, komisja podejmuje takie zróżnicowane pojęcie, bo tak jak mówisz, wszystko zależy od jakby określonego rozwoju mózgu i wiemy, że też, że internet robi dobre rzeczy, że potrzebujemy YouTube'a na przykład do tego, żeby oglądać jakieś filmiki edukacyjne, ale też komisja po prostu wzywa do tego, żeby te platformy odpowiednio konstruowały swoje zabezpieczenia, tak, żeby tych młodych chronić jak najbardziej. Ta dyskusja, tak jak mówię, toczy się już długo. Ursula von der Leyen osobiście powołała specjalne panele ekspertów, gdzie były w tym zaangażowane organizacje społeczne, organizacje młodzieżowe, psychologowie, neurologowie, edukatorzy. I wyniki pokazywały, że no nie ma innej drogi, jak absolutne ograniczenie wpływu mediów społecznościowych na nasze dzieci.
1: Zaraz o te ograniczenia zapytamy, o te obszary, w których też są rekomendacje, żeby otoczyć dzieci szczególną opieką. Najpierw chciałbym jeszcze zapytać o ten dokument. Wspomniałeś, że on został zaproponowany, przedstawiony całkiem niedawno. Z drugiej strony słyszymy, że prace trwają już bardzo długo. Zakładam, że dokument jest oparty o różnego rodzaju analizy, badania, no ale myślę też, że ogólnie głos młodych i rodziców. Jak to rozumieć, że prace już długo trwają, dokument został przedstawiony, a też z drugiej strony słyszymy, że jeszcze będziemy nad tym debatować?
2: Znaczy, no jakby tak wygląda proces demokracji w Unii Europejskiej. Nie możemy narzucić państwom członkowskim naszych rozwiązań teraz. Po prostu będzie trzeba o tym porozmawiać w Parlamencie Europejskim. No i później państwa konkretne członkowskie będą ostatecznie decydować nad tym, jak będzie wyglądało to rozporządzenie.
1: A zakres jest taki duży dosyć, tak? I tutaj znaleźć porozumienie takie, które będzie satysfakcjonowało wszystkich, chyba nie jest proste, chociaż sprawa jest bardzo ważna.
2: Sprawa jest bardzo ważna i wydaje się, że mocno jednoczy głos społeczny, bo po ogłoszeniu zarówno EU Kids Act, jak i orędziu Ursuli von der Leyen, która wygłosiła dzień wcześniej przed wprowadzeniem tego aktu w sprawie ochrony dzieci, przed jego przedłożeniem, było bardzo dużo pozytywnych komentarzy Europejek i Europejczyków z różnych krajów. My to analizujemy, widzimy, jaki jest odzew społeczny i
1: że
2: tutaj
1: chcą
2: bardzo, bardzo mocno to wybrzmiało. Jeszcze przewodnicząca w swoim orędziu, mówiąc o tym, że właśnie przedłoży takie rozporządzenie, odwołała się do historii dziewczyny z Belgii, Olei, 14-letniej Belgijki, która po prostu popełniła samobójstwo jako ofiara cyberbullyingu, nękania. I my mamy też takie ofiary w Polsce. To jest uniwersalne hejtowanie w mediach społecznościowych młodych osób na to niegotowych.

0: ale będą mogły korzystać ze specjalnie zaprojektowanych dzieciom usług udostępniania wideo za pośrednictwem kont zarządzanych przez ich opiekunów. Muszą być to łatwe w obsłudze narzędzia, które będą je odpowiednio chroniły i nie będą wymuszały na dzieciach spędzania dodatkowego czasu w mediach społecznościowych.
1: Czyli musi być taki element nie wciągania dzieci
0: Dokładnie
1: w ten świat
0: tak.
1: elektroniki, no ale
0: Dokładnie
1: zdajemy sobie
0: tak.
1: sprawę, że w tym wieku, no zwłaszcza tym wczesnym młodzieżowym, już dobrze jest, żeby dzieci coś umiały robić w elektronice.
0: No tak, tak, od 13
1: czyli tutaj kontrola
0: do 13
1: rodzicielska
0: roku,
1: bardzo mocna.
0: Tak, od, tak jakby, tak, kontrola rodzicielska wzmożona i maksymalnie godzina dziennie jest rekomendowana. Mhm. Później mamy kolejną grupę, czyli od 13 do 15 lat, to już są nastolatkowie. Tutaj również zalecana jest kontrola rodzicielska, umożliwiająca opiekunom zakładanie minikont na mediach społecznościowych, do których dzieci będą miały dostęp za pośrednictwem konta opiekuna. Będą wbudowane również specjalne zabezpieczenia.
1: Czyli bardzo mocna też kontrola rodzica, bo musi to być bezpośrednio połączone z kontem.
0: Dokładnie tak. Brak filtrów upiększających. Wiemy, że wizerunek jest bardzo ważny, dzieci się porównują w tym wieku, jest to bardzo trudne. Poznajemy siebie, więc tutaj też porównujemy
1: ale też,
0: z innymi.
1: Ale też myślę, że to jest też związane właśnie z czymś takim, że dzieci w tym wieku, często używając filtry, no, wyglądają dużo, na dużo starsze.
0: Na
1: Coś,
0: przykład.
1: Co może prowokować do bardzo dziwnych sytuacji w internecie.
0: Dokładnie, niepożądanych dyskusji i tak dalej. Zakaz transmisji na żywo przez osoby niepełnoletnie. Wiemy takie te patostreamingi i inne, inne historie, które również się szeroko odbiły w Polsce. Zakaz chatbotów i AI-ów, które mają być domyślnie wyłączone. AI nie będzie sugerował rozmowy z nami, nie będzie podpowiadanie pomocy i innych dyskusji, które właśnie powodują to, że dzieciaki po prostu są coraz bardziej zahipnotyzowane.
1: Tuż dorosłym jest ciężko nad tym zapanować, aż trudno mi pomyśleć, jak dzieci miałyby sobie z tym radzić. Ten podział jest chyba bardzo rozsądny. Myślę, że też ja, czytając różne informacje z różnych krajów, już w niektórych krajach to nawet funkcjonuje, bym powiedział.
0: Tak, tak. Również mocno komisja przyjrzała się rozwiązaniom w Australii, gdzie to było ogłaszane rok temu, było bardzo mocno analizowane również z ekspertami, z młodzieżą australijską i tutaj był pozytywny wydźwięk.
1: No i mamy teraz tą grupę taką najbardziej młodzieżową, 15-18, gdzie już no, w dużej mierze większość chce sama decydować o sobie. Dlaczego mają mieć jakieś ograniczenia?
0: Nie zakazujemy młodzieży od 15 do 18 posiadania kont, jednak będzie ku temu odpowiednia weryfikacja wieku. Za pośrednictwem odpowiednich aplikacji będą mogli mieć samodzielne konto, niezależne od rodzica, jednak przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji weryfikujących wiek. Komisja opracowała zalążek takiej aplikacji. Ona nie zatrzymuje danych, bo też była temu obawa, że może
1: ochronę
0: będzie
1: wykorzystać.
0: Dokładnie tak. Ta aplikacja będzie dodatkowo doprecyzowana zgodnie z wymogami państw członkowskich. I tutaj też to, co jest najważniejsze, to, że to media społecznościowe, platformy społecznościowe będą musiały udowodnić, że to one są bezpieczne dla naszych młodocianych, tych 15-18, że to nie jest tak, że my zakazujemy, a one są okej, tylko to oni będą musieli wprowadzić nowe zabezpieczenia, tak jak już mówiliśmy, zakaz tego uzależniającego interfejsu i inne rozwiązania, które jakby odpowiedzialność jest po ich stronie.
1: Drodzy rodzice, jestem ciekaw, co wy na to? Tutaj ten zakres ochrony wygląda naprawdę rewelacyjnie. Pytanie też o tą drogę od stworzenia takiego dokumentu po wdrożenie go we wszystkich krajach Unii Europejskiej. To już jest pytanie na oddzielną audycję, myślę. Ale myślę, że warto teraz, żebyśmy spojrzeli też na ten temat i dzisiejszej audycji bardziej lokalnie. U nas też bardzo dużo się dzieje. Tutaj słyszeliśmy, że ten dokument to jest bardzo długa droga, że dużo się dzieje. I myślę, że ważne jest też zbieranie głosu od młodych, od rodziców. Ale z drugiej strony równie ważne jest edukowanie. Powiedziałaś na samym początku, że my dorośli ciężko odnajdujemy się w tym świecie. Często nie mamy do niego dostępu. Ale młodzi, no, żyjąc w tym świecie, szybko się wszystkiego uczą i też potrzebują edukacji w zakresie ochrony samego siebie, wiedzieć, co kliknąć, czego nie kliknąć, co udostępniać. Tutaj mamy dużo dobrych praktyk.
0: Tak, to jest bardzo uniwersalne, bo oczywiście młodzi już żyją w tej technice i oni często są takimi nawet nomadami technologicznymi, jak to się mówi, aczkolwiek być może no, jest to dla nich tak naturalne środowisko, że czasami trudno rozróżnić życie online i offline, tak jak było w naszym przypadku, kiedy my na przykład jako dorośli chcemy mieć prawo do tego, żeby po prostu nikt do nas nie pisał, a tamte rzeczywistości jednak są często bardzo równoległe.

0: biegłe. My tutaj jako przedstawicielstwo Komisji Europejskiej wspólnie z różnymi naszymi partnerami lokalnymi w różnych regionach Polski, bo też działamy na całą ścianę zachodnią, ale na przykład lokalnie we Wrocławiu z WCRS-em mamy szereg dobrych praktyk, które realizujemy, bo wiemy o tym, że internet jest po prostu dżunglą, przez którą, w której można znaleźć dobre treści i edukacyjne wartości, ale też czyha na nas wiele zagrożeń. Dlatego też między innymi co roku przystępujemy do inicjatywy edukacyjnej Komisji Europejskiej, jakim jest Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa. To jest też, zachęcam Państwa, żeby wejść sobie na taką stronę internetową bezpiecznymiesiąc.pl. Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej, która od 2012 roku zachęca obywateli, organizacje, ministerstwa do tego, żeby edukowały na rzecz cyberbezpieczeństwa. W Polsce tutaj pieczę nad tą inicjatywą obejmuje Instytut Badawczy NASK. I my w ramach tej inicjatywy rozpoczęliśmy już kilka lat temu taki projekt CyberChat, który jest skierowany zarówno do młodych, jak i do edukatorów, do nauczycieli, do rodziców, gdzie właśnie rozmawiamy o tych zagrożeniach, zarówno edukując, jak po prostu zabezpieczyć, nie wiem, swoje hasło w internecie, co to znaczy wyciek danych, ale też z drugiej strony coraz więcej mówić o tych psychicznych, społecznych skutkach, tak, jakby osamotnienia, stresu, lęku, pokazując
1: hejtu
0: inne...
1: też chyba.
0: Oczywiście hejtu, to przede wszystkim, pokazując też techniki regulacyjne, które często samoregulacji, bo młodzi często też właśnie zapominają, żeby się oderwać od tego telefonu, jak ważne jest po prostu poddychać.

0: bliżej Europy.
1: My nie wychowaliśmy się w takim bezpośrednim kontakcie z internetem. Dzieci, które się urodziły już w dobie internetu, no dla nich jest to coś naturalnego. No ale jak widzimy, potrzebna jest ta edukacja. W jakim aspekcie tutaj też na przykład pracujecie, czy pracowaliście z młodzieżą, dziećmi, na przykład jeżeli chodzi o ochronę wizerunku, tak? Bo tutaj mówimy o zabezpieczeniu hasłem, o takim jakimś trosce o dobre zdrowie. No ale również myślę, że młodzi żyjąc w internecie często biorą udział właśnie w różnego rodzaju komunikatorach, wysyłają różne zdjęcia.
2: No tak,
1: uwrażliwiamy. Czy tutaj też jest jakiś też element, który jest dosyć ważny, no, który na pewno też się znajduje w tym dokumencie ogólnym, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, który powstaje?
2: Uwrażliwiamy na te problemy, też mówimy, jaką dużą rolę może być podszywanie się innych osób pod nasz wizerunek, naszą treść. To też są takie rzeczy, które się bardzo dynamicznie zmieniają w okresie kilku lat, więc ta legislacja po prostu często też nie nadąża aż tak mocno. Na przykład w etapie deepfake'ów, tak? Kiedy wiemy, że ktoś jest w stanie przez AI, które po prostu teraz już bardzo mocno wchodzi jako narzędzie użytkowników wszystkich, jak jesteśmy w stanie zmienić głos, czy też wizerunek osoby, której znamy i na przykład, nie wiem, zadzwonić do, może nam się wydawać, że dzwoni do nas kolega prosząc o przelew blik, a okazuje się, że to jest tak naprawdę deepfake stworzony na potrzeby takie, żeby nas oszukać.
1: Którego ciężko bardzo rozpoznać.
2: Dokładnie, tak?
1: To jest bardzo coś ciężkiego. Wspomnijmy jeszcze o inicjatywie Nie daj się wkręcić, bo to jest też jeden jakiś element całej układanki.
2: Szerzymy te nasze współprace na różnych poziomach i na przykład też zachęcam do tego, żeby śledzić działania na przykład młodych osób. Rada Młodzieżowa przy Wojewodzie Dolnośląskiej 25 września organizuje konferencję Nie daj się wkręcić, prawda, fake news i walka o twoją uwagę, gdzie między innymi będziemy rozmawiać i słuchać młodych na temat tego, jak oni postrzegają internet, zagrożenia i jak chcieliby sobie wyobrazić ten internet w przyszłości.
1: Myślę tak, że tutaj ta edukacja jest dosyć ważna, ale też widzimy, to rozmawialiśmy o tym poza anteną, bardzo dużą aktywność młodych ludzi i chęć do tego, żeby poszerzać swoje kompetencje w zakresie internetu, korzystania z tego w zakresie bezpieczeństwa. Zatrzymując się przy projekcie CyberChat, wspomnijmy o tym, jak młodzież jest zaangażowana, nie tylko biernie odbierając treści, ale również daje coś od siebie, co na pewno jest inspiracją dla rówieśników.
2: Dokładnie tak. CyberChat to zarówno konferencje, warsztaty dla nauczycieli i edukatorów, ale także mocny głos młodych i w tym roku będziemy prowadzić 3 takie duże wydarzenia w Bystrzycy Kłodzkiej, w Ostrowie Wielkopolskim i w Nysie, gdzie będziemy rozmawiać z młodymi na temat cyberodporności, ale już takim naszym sztandarowym projektem jest podsumowanie tego CyberChata, czyli konkurs, gdzie zachęcamy młodych do tego, żeby wysyłali nam, jak oni widzą to swoje cyberbezpieczeństwo poprzez plakat, poprzez wyrażenie siebie w grafice, w komiksie, w rolce, w filmiku wideo, ale także w eseju. I taki konkurs również będziemy prowadzić, jest on skierowany do uczniów szkoł ponadpodstawowych, prawdopodobnie od listopada do lutego. W tamtym roku zakończyliśmy ten konkurs w Dzień Bezpiecznego Internetu, który odbywa się na początku lutego i nagrodziliśmy finalistów i chciałabym zakończyć tą naszą dyskusję na temat tego, jak młodzi widzą szkołę w czasach cyfryzacji, IT, bo też mam wrażenie, że młodzi, mimo że często mówią, że być może to będzie ograniczenie ich praw, ale też są zmęczeni tą technologią i to bardzo mocno wychodziło podczas tego naszego konkursu, więc chciałabym przeczytać parę słów od Ireneusza Kamińskiego z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 imienia Jana III Sobieskiego w Oławie, ucznia klasy czwartej dziś, który napisał tak, podsumowując swój wiersz, moja szkoła w czasach IT. Choć cybertechnologia błyszczy i lśni, według mnie homo sapiens to wciąż dumnie brzmi, bo choć nasza przyszłość to ekrany, piksele, znajomość cyberzagrożeń zmienić może wiele.
1: Tak jest. I tą końcówką tego eseju, wiersza, kończymy dzisiejsze spotkanie. Spotkanie na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Spotkanie na temat dokumentów i aktów prawnych, które są tworzone w Unii Europejskiej. Czekamy na to, żeby zostało to szybko przyjęte, żebyśmy mogli chronić młodzież, dzieci i czuć to bezpieczeństwo, ale jak to wybrzmiało i to, co mówiła dzisiaj Martyna, no myślę, że największa rola to jest nas, rodziców, dorosłych. Edukujmy siebie też. ale też edukujmy dzieci. Szukajmy dla nich ciekawych spotkań, które mówią o tym bezpieczeństwie.
2: Jak mogłabym tylko dodać, bądźmy również dla nich przykładem, bo to, że zakazujemy im telefonu, a sami siedzimy na nim ponad 3 godziny i ten młody człowiek widzi nas, że po prostu jesteśmy nieobecni, nie powoduje tego, że jesteśmy dla niego wiarygodni, więc wszyscy wspólnie dla zdrowej higieny cyfrowej.
1: A ja jestem pewny, że dzisiejsza też audycja poszerzyła naszą wiedzę i też pozwala nam bardziej szukać tych przepisów, wskazówek, porad, które są oparte o, jak słyszeliśmy, analizy, badania i długie dyskusje, które cały czas się toczą. Polecajcie audycję, ona za chwilę znajdzie się na stronie radiorodzina.pl, zakładka audycje bliżej Europy. A już dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie naszej gościni, a była nią Martyna Gacek-Świecik z Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: Bliżej Europy. Partnerem programu jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej.

Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory.

0: Zarobki i czas pracy medyków. W tym zajmował się dziś rząd. Za oceanem rozpoczęła się debata generalna Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Polscy siatkarze gotowi na ćwierćfinał.
1: Fajnie, że zagramy z zespołem, który zrobił coś dużego. Wygrał tutaj z gospodarzami, wygrał w Jaskini 2.
0: Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Rząd zajął się dziś pakietem ustaw, który ma m.in. uregulować kwestie zarobków lekarzy i zapobiegać nadużyciom. Bo jak mówił premier, lekarz rekordzista z Braniewa według NFZ-u rozliczył 72 godziny pracy w ciągu jednej doby, za co otrzymał wynagrodzenie. Projekty przepisów zakładają też ograniczenie pracy medyków w publicznych placówkach do maksymalnie 2 etatów, mówi premier.
2: I wtedy to maksymalne wynagrodzenie w skali roku na pewno nie przekroczy miliona, będzie około 900 tysięcy złotych, czyli trochę ponad 70 tysięcy złotych miesięcznie. To jest ten górny pułap. Mówimy o lekarzach, którzy pracują na 2 etatach. I to jest wynagrodzenie nie tylko godne, ale nadal będzie to wynagrodzenie jedno z najwyższych w Europie, żeby nikt nie miał wątpliwości.
0: Według rządu placówki i lekarze na zawarcie między sobą nowych umów mają dostać pół roku. Wcześniej była mowa o roku. W Nowym Jorku rozpoczęła się debata generalna na 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jesteśmy świadkami transferu władzy w ręce korporacji i maszyn, a rozwój sztucznej inteligencji zaskoczył nawet tych, którzy ją tworzą, powiedział otwierając debatę sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Przed zgromadzeniem wystąpi niemal 130 przywódców państw. Jutro przemowę wygłosi prezydent Karol Nawrocki.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 17-latek z Siemianowic Śląskich miał przygotowywać się zamach na szkołę i mecz. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zabezpieczyła broń i materiały wybuchowe. O szczegółach Joanna Weleżą.
4: W domu 17-latka zabezpieczono broń, materiały wybuchowe oraz nazistowską symbolikę. Prokuratura przedstawiła mu 3 zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze terrorystycznym, propagowania ideologii nazistowskiej i faszystowskiej oraz nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym. Najpoważniejszy zarzut dotyczy jednak przygotowań do zabójstwa wielu osób w wyniku zamachu o charakterze terrorystycznym. Zgromadzony materiał dowodowy, w tym wyniki przeszukania mieszkania oraz analiza telefonów i innych urządzeń elektronicznych, wskazują, że popełnienie zarzucanych czynów było bardzo prawdopodobne. Paweł G. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Za przygotowanie zabójstwa wielu osób grozi kara do 15 lat więzienia.
0: ABW zwraca przy tym uwagę, że zatrzymanie 17-latka z Siemianowic nastąpiło zaledwie kilka dni po zatrzymaniu 2 szesnastolatków z województwa śląskiego, których aktywność w internecie również wiązała się z propagandą neonazistowską i zainteresowaniem zamachami.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Wejść do strefy medalowej, a potem obronić tytuł. Dla naszych siatkarzy cel jest prosty. Kolejnym przystankiem na tej drodze są Niemcy i mecz 1/4 finału. Niemcy, którzy uporali się wcześniej z niewygodną dla nas Bułgarią, mówi libero Jakub Popiwczak.
5: Jesteśmy naprawdę podekscytowani, podjarani tym, co nas czeka, bo było trochę meczów na tych mistrzostwach Europy, które nie miały takiej temperatury, jak można by sobie wyobrażać po imprezie takiej jak mistrzostwa Europy. Także fajnie, że zagramy z zespołem, który zrobił coś dużego. Wygrał tutaj z gospodarzami, wygrał w Jaskini 2, pokonał tego lwa, także na pewno czeka nas ciężka przeprawa, ale z drugiej strony też nie wyobrażamy sobie półfinałów Mistrzostw Europy bez reprezentacji Polski, także zrobimy wszystko, żeby pojechać do Mediolanu, żeby wyjechać z Bułgarii bardziej na zachód, a nie na północ.
0: Mecz Polska-Niemcy w 1/4 finału Mistrzostw Europy dziś o 18:00.
6: Sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. 16 stopni. Temperatura będzie już teraz tylko spadać. Możliwe są przelotne opady deszczu. Jutro nad ranem 7 stopni, chłodno i pierwszy dzień jesieni, 23 września, ma być słoneczny. Maksymalnie 17 stopni jutro we Wrocławiu. W pozostałej części województwa podobnie to będzie maksymalna temperatura w dniu jutrzejszym dla całego regionu.
7: Reklama.
8: Każdy rodzic marzy o tym samym. O miejscu, w którym dzieci mogą bezpiecznie dorastać.
9: O zieleni za oknem, o sąsiedztwie, w którym dobrze się żyje. I o pewności, że jutro będzie równie spokojne jak dziś.
8: Dlatego powstają mieszkania SIM Wrocław. Nowoczesne osiedla tworzone z myślą o rodzinach. Z zieloną przestrzenią, miejscami do wypoczynku i bezpiecznym otoczeniem dla najmłodszych.
9: To szansa na stabilne i komfortowe mieszkanie w formule długoterminowego najmu. Bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego.
8: SIM Wrocław. Dobre miejsce dla rodziny. Na lata.
9: Nabór wniosków rozpoczyna się 21 września. Dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy placu Nowy Targ.
8: Więcej informacji na simwrocław.pl.
10: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
11: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
11: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
11: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
12: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
8: Lato się skończyło. Zoo? Nie! Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
7: Reklama.
13: Radio Rodzina. Rodzina.
6: W dzisiejszej audycji Oblicza Wrocławia porozmawiamy o tym, jak młodzi wrocławianie uczą się realnego wpływu na miasto. Porozmawiamy z Joanną Balicką-Strzelec, właścicielką młodzieżowego studia projektowego Zygzak i tegoroczną liderką Akademii Młodego Lidera. Zapytamy, czym jest akademia, do której trafiło już 50 dzieci z wrocławskich szkół i dlaczego tym razem zamiast debaty czeka ich kongres. Kongres młodzieży zaplanowany na kwiecień. Dowiemy się, jak młodzi ludzie zaproszeni przez samo miasto będą pracować nad polityką żywnościową, a także porozmawiamy o modzie fast fashion, marnowaniu ubrań i ich słabej jakości. Sprawdzimy też, co się stanie, jeśli młodzież dojdzie do wniosku, że taki model mody jednak jej odpowiada. Nasza gościni opowie o 8 spotkaniach, które od września będą zbierać inspiracje przedstawione później młodzieży z całego regionu na kongresie. Zapraszamy do słuchania Obliczy Wrocławia na antenie Radia Rodzina o godzinie 17.10. Audycję poprowadził Łukasz Ligorowski.
14: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.
15: August

0: oblicza Wrocławia.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościnią Obliczy Wrocławia jest Joanna Balicka-Strzelec, właścicielka Młodzieżowego Studia Projektowego Zygzak, tegoroczna liderka Akademii Młodego Lidera, o której właśnie za chwileczkę będziemy rozmawiać. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Bardzo mi się podoba ta inicjatywa Akademia Młodego Lidera. Czuję tego ducha, że młodzież otrzymuje realny wpływ na to, co się będzie działo w naszym mieście, w naszym życiu. No i patrząc na tę młodzież, jestem nawet dumny i bezpiecznie się czuję, że jak już się zestarzeję, to będzie ta młodzież zarządzała miastem. Na sam początek muszę zapytać jeszcze może, żebyśmy powiedzieli tym wszystkim, którzy jeszcze nie słyszeli o Akademii Młodego Lidera. Cóż to takiego jest?
2: Akademia Młodego Lidera jest to inicjatywa Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, która polega na tym, że młodzież ze szkół ponadpodstawowych, taka zaangażowana młodzież, jest zaproszona przez Anię Ducką, która jest tutaj takim prawdziwym liderem, powiedziała, i odpowiedzialną osobą za ten projekt. Jest zaproszona ta młodzież do tego, żeby pracować nad różnymi tematami. I efektem tej pracy, to jest 8 spotkań w trakcie roku szkolnego, jest bądź debata, bądź kongres młodzieży.
1: Tutaj się to jakoś zamiennie odbywa. Co przed nami? Która z tych formuł będzie realizowana?
2: Tegoroczna edycja. Jest to edycja związana z tworzeniem Kongresu Młodzieżowego.
1: Ważne wydarzenie. Ja mam też takie wrażenie. Rozmawialiśmy kiedyś w radiu o tym kongresie, który już był, że ta młodzież tak się czuje dorosło. To jest w wyjątkowym miejscu. Jest to organizowane tak hucznie. No i młodzi dostają taką sprawczość pewną. No i rzeczywiście realnie wpływali na wizję, tak, miasta w przyszłości. Wygląda to bardzo fajnie i myślę, że młodzież się szybko też odnajduje. Jak wyglądają te przygotowania? Tutaj wspominasz o tych spotkaniach. Oni są na pewno zaangażowani, bo to też jest wyjątkowa młodzież, która chce robić.
2: Tak, to jest młodzież, która jest z inicjatywą, to jest młodzież zaangażowana i oni się spotykają raz w miesiącu. To jest około 50 młodych ludzi, którzy przychodzą. W tym roku większość spotkań będzie się odbywała w takim centrum spotkań Młodzieży Most. I tam w podziale na dwie grupy, bo w tym roku mamy dwie grupy, młodzież będzie opracowała dwa tematy. Jeden temat, czyli jak gdyby potem odwzorowanie będzie miało tego pierwszy dzień Kongresu Młodzieżowego. Pierwszy temat to jest związany z polityką żywnościową miasta, bo w tym roku miasto Wrocław zaprosiło młodzież znowu do tego, żeby wspólnie pracować nad czymś ważnym. Tak jak powiedziałaś, oni się czują dorośli, tak? Nad czymś ważnym i w tym roku jest to polityka żywieniowa i tutaj Departament Strategii Zrównoważonego Rozwoju zaprosił młodzież właśnie do takiej dyskusji i takich prac.
1: Poznaliśmy już jeden z ważnych tematów, który będzie poruszany przez młodzież w ramach Akademii Młodego Lidera. Za chwileczkę zapytam o drugi, ale muszę jeszcze koniecznie dopytać. Czym właściwie jest polityka żywnościowa? Młodzi będą się tym zajmować, będą na ten temat dyskutować, ale co to znaczy? Że miasto jakoś wpływa na to, co jemy, co jest oferowane nam w sklepach?
2: Polityka żywnościowa to jest taki bardzo szeroki koncept. On dotyczy tego, w jaki sposób miasto poradzi sobie w sytuacji kryzysowej. Czyli tutaj myślimy o takich krótkich łańcuchach dostaw.
1: Też pewnie produkcji wewnątrz miasta.
2: No to jest...
1: Słyszałem o takiej koncepcji
2: jest
1: też.
2: Tak, farma nasza wrocławska, to też taka fajna koncepcja, bardzo ciekawa. Natomiast tutaj też myślimy o tym, jak wspierać lokalnych dostawców i jak wspierać te krótkie łańcuchy dostaw.

0: oblicza Wrocławia.
1: Rozmawiamy dzisiaj o Akademii Młodego Lidera, cykl spotkań dla młodzieży, która opracowuje swoje stanowisko względem ważnych tematów. Już o pierwszym temacie usłyszeliśmy. Młodzi będą pracować nad polityką żywnościową miasta.
2: Tak.
1: Jaki jest drugi temat?
2: Drugi temat jest związany z fast fashion, czyli oba tematy są związane z takimi świadomymi wyborami.
1: Mhm. Ale cóż to jest fast fashion?
2: Fast fashion jest to taki trend, który obserwujemy teraz w naszym życiu niestety, kiedy produkuje się bardzo dużo odzieży niskiej jakości i którą wymienia się praktycznie co sezon, bo no po co z nią zrobić?
1: Czyli tu chodzi o świadomość też, tak? Bardzo mocno.
2: Mhm. Całe to wydarzenie w tym roku, cała praca młodzieży będzie skupiona na świadomych wyborach.
1: Jak młodzież twoim zdaniem do tego podchodzi? Czy tutaj będzie trzeba dużo włożyć pracy w takie pobudzenie tej świadomości, że polityka żywnościowa jest bardzo ważna, wybory nasze są bardzo ważne, nie marnowanie jedzenia, nie marnowanie też ubrań, które produkcja wymaga tyle energii, tyle zasobów, że to jest bez sensu.
2: Tak. Tutaj jestem sama ciekawa, jak młodzież do tego dojdzie, ale zanim przystąpiliśmy do tego tematu, przeprowadziliśmy badanie wśród młodzieży. Zebraliśmy prawie 500 głosów w ankiecie, której wyniki będą prezentowane na trzecim forum żywnościowym miasta, które odbędzie się w październiku. I na tym forum będę wspólnie z Mają Lewandowską, która jest też moją taką trenerką wspierającą w całym tym projekcie. Będziemy prezentować te wyniki osobom, które będą uczestniczyły w konkursie.
1: Jestem ciekaw tych wyników, bo zastanawiam się, co będzie, jeżeli młodzież stwierdzi, że fast fashion jest okej.
2: Wiesz co, to badanie dotyczyło bardziej polityki żywnościowej.
1: Okej. No ale dobra, to podobny temat też, jeżeli młodzież stwierdzi, że obecny świat im pasuje. Nie widzą problemów tam, gdzie na przykład my dostrzegamy, że jest to trochę ryzykowne.
2: No to tak nie jest. Mhm. Jest dużo takiej świadomości w młodzieży. To jest jednak, to są młodzi ludzie, którzy widzą, co się dzieje wokół nich. Niemniej jednak ograniczenia finansowe, które są naturalnym elementem życia młodego człowieka, powodują, że te ich wybory właśnie są ukierunkowane tam. Czyli tanie jedzenie, tanie ubrania. No i teraz jak to zmienić? Jak o tym świadomie myśleć? To jest to wyzwanie.
1: Młodzież, która spotyka się w ramach cyklu tych najbliższych spotkań, będzie wypracowywała stanowiska, będzie dyskutowała, jak widzi te tematy. Jest to młodzież z różnych szkół, wybrana młodzież, która się zgłosiła do projektu, która została mianowana przez swoich opiekunów. No jest to tutaj chyba też jeszcze bardzo istotny element integracji.
2: Oczywiście. To jest młodzież, która zostaje zaproszona przez nauczycieli, w zasadzie przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, a potem przez swoich nauczycieli prowadzących do takiego projektu. I to jest młodzież, która sama z siebie chce wziąć w tym udział. To jest niezwykle ważne, że muszą wykazać jakąś inicjatywę. W tym roku było też ciekawie, ponieważ osoby, które zbierały odpowiedzi na to badanie odnośnie polityki żywnościowej, czyli wykazały się jakąś inicjatywą, automatycznie zostały zaproszone do projektu. I w tym momencie dostajemy młodzież z różnych szkół, oni są mieszani w zespołach, a w podziale, jak zdecydują się, czy chcą pracować nad pierwszym, czy nad drugim dniem, są znowu mieszani.
1: Udział w Akademii Młodego Lidera myślę, że też daje bardzo duże kompetencje, jeżeli chodzi o umiejętność argumentacji, przedstawiania swojego zdania, ale też i umiejętność słuchania. Młodzież, która będzie spotykała się przez najbliższe 8 spotkań, weźmie udział też w tym wspomnianym już kongresie młodzieży. Ten kongres w kwietniu, tak?
2: Tak,
1: się odbędzie.
2: W kwietniu przyszłego roku.
1: Tam zaproszona zostanie szersza grupa młodzieży i będzie to wszystko jeszcze raz pewnie omawiane, prezentowane. Czemu ma to służyć? Czy ci młodzi rzeczywiście mają wykształtować swoje zdanie, punkt widzenia, mają się zatrzymać przy tych problemach, żeby później świadomie w dorosłym życiu patrzeć na to i realizować taką politykę?
2: Ładnie to ująłeś. To zatrzymanie na moment nad tym tematem, pochylenie się, jest chyba głównym celem tego kongresu. Oczywiście mówimy tutaj o tym, żeby się wysłuchać nawzajem, żeby podzielić się różnymi poglądami, ale takie wygospodarowanie czasu, pracy nad tym, tego skupienia jest tu niezwykle ważne.

0: oblicza Wrocławia.
1: Myślę, że też nie bez znaczenia jest sama nazwa wydarzenia, Akademia Młodego Lidera. Jakie szanse, twoim zdaniem, ci młodzi mają na zostanie liderami? Chyba już w swoim środowisku raczej są już liderami. To jest chyba też takie kształtowanie świadomego społeczeństwa obywatelskiego.
2: Tak. I to jest bardzo ładna historia, którą bym chciała przytoczyć właśnie Maji Lewandowskiej, którą wspomniałam wcześniej, ponieważ Maja wcześniej brała udział w tej akademii jako uczestnik i w tym momencie zaczyna swoje już dorosłe życie na studiach, dlatego jej dzisiaj z nami nie ma, bo miała być, a korzysta z długich wakacji. I Maja w tym momencie prowadzi już tą akademię, czyli to pokazuje, że to jest taka naturalna ścieżka, że ta młodzież nabywa tych kompetencji i faktycznie w przyszłości myślę, że to będą bardzo fajni obywatele.
1: Dobrze, to myślę już teraz w interesie tych wszystkich, którzy nas słuchają i chcieliby wziąć udział w takim wydarzeniu. Co trzeba zrobić? Trzeba być na pewno aktywnym z tego, co słyszymy. Tutaj formuła jest taka, że raczej trzeba być zgłoszonym do tego programu, projektu, więc szansa pewnie dopiero za rok. No ale gdybyśmy mieli tutaj na to popatrzeć właśnie z tej perspektywy.
2: Jest to wydarzenie, które odbywa się rok rocznie, więc na pewno myślę, że warto śledzić to na właśnie stronie Wrocławskiego Centrum Rozwoju, tam jest Wrocławska Koncepcja Edukacyjna i być w kontakcie właśnie z panią Anią Ducką, która prowadzi ten projekt i wtedy...
1: I męczymy też nauczycieli, tak?
2: Oczywiście,
1: żebyśmy byli tutaj aktywni.
2: Trzeba się zapytać, hej, czy coś się dzieje, bo słyszałem, że jest taki projekt.
1: Ale myślę, że jeszcze ten kongres młodzieżowy, który przed nami, tutaj drodzy słuchacze, słuchaczki, pamiętajcie, szukajcie informacji, może wasza szkoła, może od was nauczyciele was zgłoszą do tego kongresu młodzieżowego.
2: Ja myślę, że to jest świetny punkt, żeby pójść zobaczyć, co tam się wypracowało i zdecydować, czy ja chcę wziąć udział w przyszłym roku z drugiej strony.
1: Dobra, to jeszcze na sam koniec najtrudniejsze pytanie. Co dorośli mają tutaj do powiedzenia w ramach tego wszystkiego, o czym dzisiaj rozmawiamy? Towarzyszą tylko?
2: Tak, jeżeli chodzi o dorosłych, to towarzyszą. Tutaj młodzież ma pełną swobodę działania, oczywiście w ramach, które są ustalone przez właśnie tutaj panią Anię i Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. Nauczyciele gdzieś motywują, bo wiadomo, że to jest proces, który trwa przez cały rok szkolny prawie, więc wymaga też takiej motywacji i tutaj właśnie jest duża rola nauczycieli.
1: Drodzy młodzi, spotykajcie się, debatujcie, no bo jak słyszymy, będzie się kształtować nasze życie, już lada chwila, a w tym roku no, na pewno zostanie wypracowana jakaś myśl w zakresie polityki żywnościowej oraz fast fashion, no i niech to będą dobre wnioski, a jestem tego pewny, słuchając liderki, jednej z liderek tego właśnie przedsięwzięcia, czyli naszej gościni, Joanna Balicka-Strzelec, właścicielka Młodzieżowego Studia Projektowego Zygzak, tegoroczna liderka Akademii Młodego Lidera, była gościem Oblicza Wrocławia. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję ślicznie.
0: Oblicza Wrocławia.
3: Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego. Ooh, hey, oh, while we're living in.

0: W ostatnich tygodniach we Wrocławiu odczuwalnie wzrosły opłaty za zużycie wody, najem lokali, odbiór odpadów i wywóz śmieci, a dziś magistrat dementował doniesienia o podwyżkach za bilety w MPK. Temat utrzymania miasta i wydolności budżetu skłoniły do podjęcia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Jej inicjatorami są wrocławskie środowiska polityczne skupione wokół ruchów takich jak SOS Wrocław, klubów radnych Naprawmy Przyszłość, Prawo i Sprawiedliwość, a także partii Razem i Nowa Fala Profesor Senyszyn. Wrocław w 2025 i 2026 roku staje się jednym z najdroższych miast w Polsce do życia. Ostatnie podwyżki każą zastanawiać się, czy Wrocław, kiedy chodzi o pieniądze, zaczyna od szukania oszczędności u siebie, czy zaczyna sięgać coraz głębiej do kieszeni mieszkańców, zaznacza Piotr Uchle, radny miejski Wrocławia i przewodniczący stowarzyszenia SOS Wrocław.
1: Wrocław w 2025 roku i 2026 przede wszystkim staje się jednym z najdroższych miast

0: politycznych stanowisk w spółkach miejskich. Trzeba zrobić porządek i wykonać pracę na szczeblu samorządowym, tłumaczy parlamentarzystka.
1: To tu są spółki, które mają przerośnięte rady nadzorcze zupełnie niepotrzebnie. Mnoży się stanowiska średnie i wysokie urzędnicze tylko po to, żeby wsadzić kolegę czy koleżankę, żeby zapewnić jej bezpieczną, niewymagającą pracę. To jest coś, z czym powinniśmy skończyć i Wrocław jest świetnym miejscem, żeby od tego zacząć. Dlatego zbieramy podpisy pod tymi wszystkimi propozycjami uchwał, które mogłyby pozwolić na oszczędności. To jest krok, który miasto może zrobić i zarządzający miastem mogą zrobić ze swojej strony.
0: Ponad podziałami plasuje się też stanowisko wrocławskich radnych z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Podwyżka opłaty śmieciowej czy planowana podwyżka cen za bilety dotyczy nas wszystkich. Urząd Miasta nie chce się przyznać do fatalnego stanu miasta Wrocławia, komentuje Łukasz Kasztelowicz, przewodniczący Klubu PiS w Radzie Miejskiej Wrocławia.
2: Ta kwestia związana z podwyżkami opłaty śmieciowej, planowaną podwyżką ceny biletów, to jest kwestia, która powinna łączyć wszystkie środowiska opozycyjne. Myślę, że pierwszy raz ten temat zjednoczył zarówno lewą stronę sceny politycznej, ale również nas, Prawo i Sprawiedliwość. Zapewniamy, że we wszystkich biurach poselskich nasze struktury włączą się w tą akcję, będą zbierały podpisy wśród mieszkańców Wrocławia. A ja tylko przypomnę, że te podwyżki są związane z czymś, do czego Urząd Miasta nie chce się przyznać, a myślę, że niedługo o tym będziemy rozmawiali, czyli fatalny stan budżetu miasta Wrocławia, a szczególnie prawdopodobnego deficytu wydatków bieżących.
0: Więcej informacji na stronie Radia Rodzina w zakładce Wrocław.

22 września 1971 roku w Anglii urodził się Chesney Hawkes, wokalista oraz aktor. Jest przykładem artysty jednego przeboju. Zasłynął piosenką One and Only, która utrzymała się przez 5 tygodni na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów.

1962 roku prezentowana kompozycja zespołu The Springfields dotarła do pierwszej dwudziestki listy singli w Stanach Zjednoczonych. Była to pierwsza piosenka wokalnej grupy pochodzącej z Wielkiej Brytanii, której udało się

22 września 1942 roku urodziła się legenda soulu i jazzu, piosenkarka Marlena Shaw. Zasłynęła w latach 60., kiedy podpisała kontrakt z wytwórnią Chess Records. To właśnie wtedy, na fali popularności, nagrała swoje najbardziej znane utwory. W ciągu swojej kariery, która trwała aż do 2000 roku, wydała łącznie 17 albumów w 8 różnych wytwórniach płytowych.

1958 roku w Toskanii na świat przyszedł Andrea Bocelli, jeden z najbardziej znanych i rozpoznawalnych głosów we współczesnym przemyśle muzycznym. Wokalista uwielbiany przez fanów na całym świecie.

22 września 1934 roku urodziła się piosenkarka Ornella Vanoni, jedna z najbardziej znaczących postaci we włoskiej muzyce rozrywkowej. Zwyciężczyni Festiwalu Piosenki Neapolitańskiej w 1964 roku utworem w duecie z Domenicą.

W 1952 roku urodziła się Anna Szałapak. Była pieśniarką nazywaną przez Agnieszkę Osiecką białym aniołem piwnicy pod Baranami, ale też doktorem nauk humanistycznych w zakresie etnografii i antropologii kultury. Wykonywała utwory najsłynniejszych polskich poetów i kompozytorów, m.in. Czesława Miłosza, Zygmunta Koniecznego czy Jana Kantego Pawluśkiewicza.

0: Akcja paragonowa Handlowa Solidarność chce ukrócić obchodzenie zakazu handlu w niedzielę. Węgry odmawiają Ukrainie. Chodzi o udział w karpackiej ósemce. Śnieg, dużo śniegu spadło w Tatrach. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Mimo obowiązującego zakazu handlu, część dużych marketów próbuje wprowadzić działalność także w niedzielę objęte ograniczeniami. Państwowa Inspekcja Pracy wskazuje, że skala naruszeń nadal jest wysoka. Jednak, jak wynika z informacji Handlowej Solidarności, kary za handel w niedzielę są za małe, a zysk z tego za duży.
1: Jak ktoś widzi, że płaci ktoś 300 zł czy 3000, nawet w przypadku recydywy tą karę, no to to jest śmiechu warte, tak? To sobie w ciągu godziny to zarobią i zapłacą. Płacą tą karę, dlatego będziemy to nagłaśniać.
0: Alfred Bujara, szef Handlowej Solidarności, zachęca klientów do wzięcia udziału w akcji paragonowej. Związkowcy chcą udowodnić, że konkretne sieci łamią prawo, otwierając swoje placówki w niedzielę. Paragony mają być swoistymi dowodami w sprawie, a kompletną dokumentację związkowcy chcą przekazać organom ścigania. To 23-latek z Tunezji sforsował płot lotniska we Wrocławiu. Mężczyzna jest w rękach Straży Granicznej. Rano wdrapał się na płot i mimo drutu kolczastego wszedł na płyty lotniska. Tam wmieszał się w tłum pasażerów i wszedł na pokład samolotu do Palermo. Wszystko trwało kilka minut. Z samolotu wyprowadzili 23-latka pogranicznicy, a lotnisko uruchomiło procedurę na taki wypadek.
2: Pasażerowie musieli zostać zdebordowani, musiał zostać ten samolot pod kątem pirotechnicznym sprawdzony i dopiero wtedy pasażerowie mogli przejść ponownie kontrolę bezpieczeństwa. Opóźnienie tego lotu z Wrocławia do Palermo wyniosło około 2 godzin właśnie ze względu na te wszystkie procedury.
0: Mówił rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski. Wiadomo, że Tunezyjczyk był w Polsce legalnie. Kto liczył na poprawę relacji Budapesztu i Kijowa po zmianie premiera na Węgrzech, może się zdziwić. Węgry odrzuciły zaproszenie Kijowa do karpackiej ósemki. To nowy format, którego pomysłodawcą jest ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Węgrzy z zaproszenia nie skorzystają. Decyzję Węgier skrytykował szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha. Karpacka ósemka ma koncentrować się na współpracy w ramach energetyki, transportu czy przemysłu. Zaproszenie od Ukrainy otrzymały Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Czechy, Austria i właśnie Węgry.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Bardzo trudne warunki w Tatrach. Od wczoraj w wyższych partiach gór pada śnieg, szlaki miejscami są oblodzone. Do tego mgła ogranicza widzialność do kilkudziesięciu metrów. Ratownicy ostrzegają przed wychodzeniem w góry, mówi Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR-u.
4: W takich warunkach na pewno śmigłowiec nie poleci, nie damy rady działać właśnie ze śmigłowcem, a oczekiwanie na pomoc może potrwać nawet kilka godzin. I to tutaj w takich warunkach, w tak niskiej temperaturze można się bardzo szybko wychłodzić.
0: Warunki w górach poprawią się dopiero w sobotę i w niedzielę.
5: Na wrocławskich termometrach 15 stopni, temperatura będzie już teraz tylko spadać, a słońce zajdzie o godzinie 18.51, jutro nad ranem o godzinie 5.07 stopni chłodno, ale ma być słonecznie, to będzie pierwszy dzień jesieni astronomicznej i kalendarzowej. 17 stopni maksymalnie nie tylko we Wrocławiu w dniu jutrzejszym, ale w całym regionie. Jutro słonecznie, pochmurno w Legnicy, ale we Wrocławiu najwięcej słońca.
3: Radio Rodzina. Rodzina.
5: Minęła godzina 18. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie, za nami ciekawe audycje Moc Muzyki, a jutro przywitamy wspólnie pierwszy dzień jesieni. 23 września to pierwszy dzień nie tylko astronomicznej, ale także kalendarzowej jesieni. Wszystko się tutaj zgadza i pokrywa. Ma być słonecznie, ma to być złota jesień. Tak, może pierwszy dzień zadecyduje o tym, jaka będzie przewaga tych dni jesiennych, że bardziej będą słoneczne, a nie deszczowe. Tego sobie życzymy, choć deszcz też jest potrzebny. Przydałby się grzyby, przynajmniej jeszcze więcej grzybów. Ciekawa jestem, czy wy jesteście już po grzybowych wypadach. Trochę popadało, więc może i jutro zagrzybią się nasze dolnośląskie lasy. Do usłyszenia już jutro.

0: Polska podnosi poziom czujności na granicy z Ukrainą. Amerykański prezydent przekonuje o rychłym końcu wojny. Przemieniona Francja czeka na papieża. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Granice z Ukrainą pod specjalnym nadzorem. Wojsko i Straż Graniczna budują tam miejsca schronienia. Na wschodniej granicy pojawiły się też systemy antydronowe i antyrakietowe. Wszystko w związku z rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji, mówi szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Jednostki przeznaczone do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej zajmują wyznaczone przez dowódców pozycje w okolicy na przykład przejścia granicznego z rozkazami zniszczenia obcych statków powietrznych, które by zbliżały się, naruszały polską przestrzeń powietrzną.
0: Służby opracowały też procedury, żeby w razie zagrożenia możliwie było szybkie opuszczenie przejścia granicznego. Zakończymy wojnę w Ukrainie szybciej niż ludzie sądzą, powiedział tymczasem przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ amerykański prezydent. Donald Trump powiedział o bliskich relacjach z przywódcami tak Rosji, jak i Ukrainy. Zapowiedział, że jeśli to będzie konieczne, użyje dodatkowych sankcji i ceł. Czas położyć kres zabijaniu, stwierdził Trump. Jutro w Nowym Jorku ma przemawiać polski prezydent Karol Nawrocki.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jest kolejny zatrzymany w śledztwie Zonda Krypto. Nieoficjalnie wiadomo, że to emerytowany policjant z pionu do walki z cyberprzestępczością. Artur K. pracował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach i współpracował z Zonda Krypto. Został już doprowadzony do prokuratury. Policja pracuje nad ustaleniem, co stało się z zaginionym Sylwestrem Suszkiem, czyli prezesem giełdy kryptowalut BitBay, która przekształciła się w Zonda Krypto.
3: W tym tygodniu trwają dość intensywne prace policyjne, jeżeli chodzi o kilka wariantów, czy też kilka wersji w śledztwie dotyczących zaginięcia pana Suszka.
0: Mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński. Przypomnijmy, że Sylwester Suszek zaginął ponad 4 lata temu, dokładnie 10 marca 2022 roku. Francja z niecierpliwością czeka na pielgrzymkę papieża. Początek już za 3 dni. Jak mówi w wywiadzie dla francuskiego Le Figaro kardynał François Bistillo, w kraju wiele osób wraca do Boga i duchowości.
4: Posługujący na Korsyce kardynał odnosi się do przemian, które już teraz dokonują się we Francji. W 2008 roku na mszę z Benedyktem XVI przyszło w Paryżu 250 tysięcy wiernych. Tym razem na papieskiej mszy będzie co najmniej 600 tysięcy osób. Widać ewolucję, przejście od nieobecności Boga czy wręcz wrogości względem religii do zainteresowania wszystkim, co dotyczy wiary i Boga. Bycie katolikiem nie jest już zagrożeniem, lecz atutem, mówi.
0: Relacjonował Wojciech Rogacin z Vatican News. Od ostatniego spotkania z papieżem w Paryżu minęło 18 lat.
5: Reklama.
6: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
7: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
8: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
9: Lato się skończyło. Zoo? Nie! Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
10: Wrzesień to powrót do szkół i codziennych dojazdów, a na dolnośląskich liniach obowiązuje już skorygowany jesienny rozkład jazdy kolei dolnośląskich. Godziny odjazdów wielu pociągów przesunęły się o kilka minut, a na części odcinków kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Dlatego zanim wyjdziesz z domu, sprawdź swoje połączenie na kolejedolnośląskie.pl albo w aplikacji. Kilka sekund teraz, spokojna podróż później. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
5: Reklama.
11: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
1: Życia szybki nurt, galopować coraz trudniej. Jeden głębszy

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Za 3 dni papież wyruszy do Francji. Jego wizyta budzi tam dużo większe zainteresowanie niż poprzednie. Arcybiskup Gallagher przypomina o niesłabnącej aktualności orędzia pojednania polskich i niemieckich biskupów. Watykan zaprasza na seminarium o spowiedzi. Dołączyć może każdy, także online. Dorota Abdel-Mulawiat, aktualności z Watykanu. W piątek Leon XIV rozpocznie 4-dniową podróż apostolską do Francji. Zainteresowanie jego wizytą rośnie cały czas, tym bardziej, że od ostatniego spotkania z papieżem w stolicy kraju minęło 18 lat, a w międzyczasie w kraju nastąpiły przemiany, w wyniku których wiele osób powraca dziś do Boga i duchowości. Mówi o tym kardynał François Bustillo w wywiadzie dla francuskiego dziennika Le Figaro.
2: Posługujący na Korsyce kardynał odnosi się do przemian, które już teraz dokonują się we Francji. W 2008 roku na mszę z Benedyktem XVI przyszło w Paryżu 250 tysięcy wiernych. Tym razem na papieskiej mszy będzie co najmniej 600 tysięcy osób. Widać ewolucję, przejście od nieobecności Boga czy wręcz wrogości względem religii do zainteresowania wszystkim, co dotyczy wiary i Boga. Bycie katolikiem nie jest już zagrożeniem, lecz atutem, mówi. Jego zdaniem Leon XIV, w odróżnieniu od Franciszka, który wolał peryferię, świadomie zwraca się do krajów o długiej tradycji chrześcijańskiej. Czuje, że rodzi się w nich pragnienie i że już teraz dochodzi do pewnego przebudzenia.
1: W ambasadzie Polski przy stolicy apostolskiej odbyła się prezentacja książki Przebaczamy i prosimy o przebaczenie, która powstała jako owoc ubiegłorocznej konferencji na Uniwersytecie Gregoriańskim w 60. rocznicę historycznego listu polskich biskupów do biskupów niemieckich. W spotkaniu wziął udział m.in. szef watykańskiej dyplomacji arcybiskup Paul Richard Gallagher, który podkreślił, jak ważny pozostaje dziś ten gest polskiego episkopatu sprzed lat.
3: Słowa przebaczamy i prosimy o przebaczenie wypowiedziane w Europie, wciąż głęboko naznaczonej ranami wojny, również dzisiaj zachowują szczególną siłę i aktualność. Przypominają nam one, że pojednanie rodzi się nie z zapominania o przeszłości, lecz ze zdolności do zmierzenia się z nią w prawdzie, z odwagą i ufnością, otwierając się na szczery dialog. Ta publikacja jest także zaproszeniem do refleksji nad wartością tego świadectwa dla teraźniejszości i przyszłości.
1: Watykańska Fundacja Josefa Ratzingera Benedykta XVI ogłosiła tegorocznego laureata Nagrody Ratzingera. Został nim profesor John Cavadini, teolog z University of Notre Dame w Stanach Zjednoczonych, specjalizujący się w teologii patrystycznej, a szczególnie w myśli świętego Augustyna.
3: Nagroda przyznawana przez Fundację Watykańską za wybitne osiągnięcia naukowe i publikacje zostanie wręczona przez papieża Leona XIV 19 grudnia w Pałacu Apostolskim w Watykanie. Sam laureat zaznaczył, że swoją pracę teologa rozumie jako powołanie do jednoczesnego służenia Kościołowi i nauce.
1: Z kolei Penitencjaria Apostolska zaprasza chętnych z całego świata do udziału w seminarium na temat spowiedzi. Odbędzie się ono w dniach 23 i 24 października w Rzymie, ale będzie można uczestniczyć w nim także online. Tematem wykładów będzie skruszone serce.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

na końcu tej wyprawy. Gdy znalazł się u nieba bram, na końcu tej wyprawy, zapytał, może który wie, bo bardzo jest ciekawy. Zapytał, może który

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Poloneza czas zacząć podług praw pierwszeństwa. Kochajmy się wszyscy, niech wokół rozbrzmiewa. Może to ostatni polonez lub pierwszy.
1: Co nie przyszło łatwo, uszanować trzeba.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.